do ciebie. Przyglądam się, gdy śpisz. Jakim cudem tak czule urządzam pościg. Urządzam rajd. Za tobą pościg. Urządzam rajd do twoich myśli.

Urządzam rajd za tobą pościg. Urządzam rajd do twoich włosów, do twoich myśli, ma miłości za tobą pościg.

Widać tylko z boku, a przecież nikt nie patrzy na kobietę w chustce z torbą z Lidla na ramieniu. No, tylko ci święci z wielkimi oczami, jakby każdy miał w nich po skrytym, samotnym sumieniu. Widzę się śnią czarno-białe strepy i syn, czarno-białe.

ja byłem kiedyś pewny, że istnieje. Słowo, Bóg i światłość u początku życia. Błądząc nieskończenie w swym prastarym niebie, szukałem pośród próżni sensu swego bycia. Prawdziwe istnienie to tylko idee, starannie dobrane w łańcuchy atomów, co w namacalną łączą się materię, komórki rządzone tańcem chromosomów. Tak więc się stałeś, mój słodki człowieku, by być mą ideą, dowodem istnienia, trwać przy mym boku aż po koniec wieków. Lecz zapomniałem, że czas wszystkich zmienia. Gdy to dostrzegłem, zamarłem bez dechu, wściekły, zmieszany swoją naiwnością. I tak trwam niewidoczny, nie biorąc oddechu, patrząc z tęsknotą za twoją miłością. Już wiem, że bez ciebie nie ma także Boga. Umyka znaczenie, bytność się rozmywa. Dziury drąży w duszach sparszywiała trwoga i żadne z nas nie jest. Każde tylko bywa. Wiesz, wszystko zaczęło się kiedyś od słowa, krzyku, co wyrwał się z mojej samotni. Dziś w gardle z rozpaczy ugrzęzła mi mowa. Płaczę i bywam czasem w deszczu kropli.

stacje chemiczne siedzą po kątach, a jak ich tam nie ma, to wystarczy zadzwonić pod jeden taki sprytny numer i zaraz tam są i to wszystko byłoby do zniesienia. Nie do zniesienia był ten głośny i niezdrowy dźwięk, ten chaos, ten chaos, ten chaos, ten chaos.

0: Tego lata do tańca porwie Was gorączka. Każdą sobotę o 17.
1: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

więcej. Ty patrzysz się tak, jak gdybym przy nigdy nie stała tuż obok ciebie.

więc można mnie skrócić o głowę. Śpię, zabrać głowę, dając bóle fantomowe. Śpię, więc można rozlać mą krew.

Mały atlas burz przed momentem na antenie Radia Fera, no to i wypadało, żebym ja zajrzał do pogody. Taka burza rzeczywiście w nocy była, nie wiem, gdzieś koło północy, przynajmniej ja słyszałem od siebie błyskawice, znaczy błyskawice nie słyszałem, błyskawice to widziałem, ale słyszałem pioruny. O, to takie uderzenia, takie bum się robi o ziemię. To w takim

Jakbyście chcieli gdzieś się ruszać, ale to nie polecam, bo to wymaga wyjścia z domu na tę dziwną pogodę, którą mamy, i w ogóle odejścia od radioodbiornika najprawdopodobniej, chyba że nas przez aplikację na przykład słuchacie.

0: Wysłuchaliśmy singla Billie Jean Michaela Jacksona. Do usłyszenia za tydzień w sobotę o 9:30.
1: No, to na trzy. Raz.
0: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30.
2: Autopromocja.
1: Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7:50. W weekendy o 9:50.
3: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
4: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12.
5: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. W każdą sobotę o 15.
6: Każdą sobotę od 21:00 najlepsza alternatywa w eterze.
7: Bo to normalne o tej porze. Tak. Raz lepiej, raz gorzej.
2: Autopromocja.
8: Aferanek.

0: Brazylijczyków, nie pamiętam którego duetu w tym momencie, ale Mbappe z 8 bramkami i Dembele bodajże z 6 albo 4, więc...
1: Dembele 5 w tym momencie.
0: 5. No to duet zawodników, który no, strzelił no, właśnie największą liczbę goli dla swojej reprezentacji w trakcie jednego mundialu, więc no, pod kątem właśnie takim obserwowania gwiazd to było bardzo ciekawe.
1: Mamy ten mecz o 3 miejsce o godzinie 23. Mamy jeszcze jutrzejsze spotkanie Hiszpanii z Argentyną o godzinie 21. Dwa mecze przed nami, dwa ostatnie dni takie puste, puste przeloty nazwijmy to, ale to nie znaczy, że nic się nie dzieje wokół mundialu, prawda?
0: Dokładnie tak, no bo troszkę między innymi polityczne rzeczy, ale może nie od tego, zaczniemy od bardziej tych sportowych, no bo na mundialu mieliśmy takie sytuacje, gdzie symulki piłkarzy były weryfikowane przez VAR w ramach przepisu o błędnej tożsamości, który polega na tym, że sędzia może zweryfikować sytuację, jeśli stwierdził, że dał złemu zawodnikowi upomnienie, czerwoną, żółtą kartkę. Natomiast tutaj chodziło o ukaranie symulacji i UEFA poleciła sędziom VAR, to już jest takie pod kątem przyszłego sezonu już, że sędziowie mają już nie analizować tych sytuacji, symulacji, nie podpinać ich, symulek pod błędną tożsamość i od tego momentu no już tak nie będzie się działo, że Brille Mbolo będzie mógł dostać za symulację drugą żółtą kartkę i w konsekwencji czerwoną, tak jak w tym ćwierćfinale z Szwajcarii z Argentyną. No bo UEFA argumentuje to tym, że błędna tożsamość powinna być decyzją czysto faktograficzną, no i nie powinna wymagać podejścia do monitora.
1: Okej, okay, to jeśli chodzi o kwestie typowo regulaminowe, powiedziałeś o polityce, rzeczywiście też jest element, który zapamiętamy z tego mundialu.
0: Tak, z tego półfinału to bardzo ciekawa rzecz. Polityczna, no bo chodzi o taki transparent, który Argentyńczycy otrzymali od swoich kibiców w meczu półfinałowym z Anglią. No tam był taki napis Malwiny są argentyńskie.
1: Falklandy.
0: I to, Falklandy. Znaczy no chodzi o Falklandy, no bo Malwiny, Falklandy to jest to samo. I no właśnie, chodzi o wojnę o Falklandy z poprzedniego wieku, bodajże 1982, ale mogłem się teraz przestrzelić, na pewno z okresu Żelaznej Damy, Margaret Thatcher. No i to wzbudziło kontrowersję, no bo ten temat wciąż jest żywy między tymi narodami, to też było widać na boisku, że się traktowały strasznie. Natomiast FIFA wciąż analizuje raporty dotyczące tego zdarzenia i dopiero stwierdzi, czy jakaś nagana mocniejsza powędruje w stronę argentyńskiej reprezentacji.
1: Myślę, że jeżeli Argentyna dostałaby zestaw nagana plus tytuł mistrzowski, to w ogóle by się nie obraziła za tę sytuację. Jeszcze mieliśmy o włoskim sukcesie na koniec powiedzieć.
0: Tak, Włoch nie ma, ale jednak coś tam, gdzieś tam włoski klimat się unosi, no bo taka ciekawostka bardziej, ale Inter Mediolan jest na ten już od tego momentu jedyną drużyną, która od 1982 roku nieprzerwanie ma swojego piłkarza, przynajmniej jednego, w finale mundialu. Do tej pory kroczyła z Interem dzielnie ekipa Bayernu Monachium, bo ona też przez 40 lat ostatnich miała jednego gracza z swojego klubu na finale, natomiast teraz już i Dayo Upamecano, i Harry Kane, i Michael Olise odpadli, znaczy no, zagrają o trzecie miejsce, więc nie będzie ich w finale, no a natomiast Lautaro Martinez z Interu zagra w tym finale, prawdopodobnie, pewnie nie w pierwszym składzie, ale chociaż po tym golu to może jednak wymieni na Juliana Alvareza, czy z Julianem Alvarezem. Natomiast tak, więc taki sukces włoski, mały akcent, może ich nie ma.
1: Za pół wieku będziemy tak mówić o Lechu Poznań. Mówię wam wszystkim. Mikołaj Dilc był z nami w studiu, był naszym ekspertem dzisiejszego studia mundialowego. Dzięki wielkie.
0: Dzięki.

Zaglądam sobie do kalendarium. 18 dzień lipca dzisiaj mamy, przypominam, w związku z czym trzeba sprawdzić, co tego 18 lipca się działo w przeszłości. No to może od dat nie do końca przyjemnych. W nocy z 18 na 19 lipca w roku 60.

Założenie było takie, żeby ten marsz był jakimś takim cyrkowym dziełem, ale, ale tak się przyjęło i pan Fucik został z tego zapamiętany. Nawet ma ulicę w Warszawie, bo okazało się, że

Kontynuujemy nasz przegląd wydarzeń, na tych, na które można się wybrać w ten weekend. No i teraz zaglądamy do tego, co jutro będzie się działo w pobliżu Urzędu Miasta na Wolnym Dziedzińcu. Festyn Farn.

0: Ja do ognia nikogo nie zaprosiłem. Zaprosiłem już do studia Maxa Wawrzyniaka, który od godziny 11 swoją audycję będzie prowadził. Jest już przygotowany. Cześć. Czy ty byłeś dzisiaj w jakimś budynku, żeby się przygotować?
1: Cześć. Byłem w budynku.

ja już sobie odpiję ładowarkę od laptopa, żeby nie zapomnieć, wychodząc do domu. I teraz się mogę żegnać, bo wiem, że niczego nie zapomnę. I w dobrych rękach was zostawię, Maxa Wawrzyniaka. A faranek dzisiejszy dobiega końca.

0: Miasto proponujemy w soboty o godzinie 12.
1: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15.
2: Od acid jazzu po drone metal. Poznaj pełne spektrum muzycznych gatunków i historię, która za nimi stoi. Słuchaj audycji Pełne Brzmienie i odkrywaj nowe odcienie muzyki w każdą sobotę o 18.
3: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja.

Izba Architektów tak przynajmniej uważa, bo ocenia negatywnie ingerencję państwa w sferę tworzenia nowych budynków. Państwo udostępniło jakiś czas temu taką bazę darmowych projektów domów. No i zasadniczo brzmi to całkiem dobrze, bo często jest tak, że nawet jeżeli jakieś fundusze na budowę mamy, to jeszcze doliczając do tego architekta, inżyniera i te wszystkie osoby, które muszą zatwierdzić, czy ten budynek w ogóle może powstać, no to już jest trochę gorzej. No i z tą myślą w 2022 roku Główny Urząd Nadzoru Budowlanego uruchomił bazę takich darmowych projektów domów jednorodzinnych, które można sobie po prostu pobrać. W międzyczasie ta baza została trochę rozszerzona o kilka nowych projektów, no ale co do zasady te projekty są bardzo ograniczone. No i nie dość, że są one ograniczone, jeśli chodzi o ilość, to są one powiedzmy artystycznie ograniczone, bo nie reprezentują sobą nie wiadomo czego. Wiadomo, że nie ma też trochę czego oczekiwać, bo mają być to po prostu budynki do mieszkania, a nie do wyglądania, ale jednak czasem warto zadbać o to, jak ten świat dookoła nas wygląda. No i nie dość, że to zaburza estetykę Polski, to jeszcze dodatkowo zaburza rynek architektów. No i dobra, architekci raczej do biednych zawodów nie należą, więc nie wiem, czy ktoś jakoś szczególnie się ich losem przejmuje, ale nie zmienia to faktu, że jednak jakoś ten rynek sam się do tej pory regulował, a w momencie, kiedy do tego wszystkiego dochodzi tak naprawdę publiczność, na część darmowa, no to właśnie według architektów polskich nie jest to najlepsze. Kwestia do oceny, bo fakt jest taki, że ułatwiło to na pewno wielu osobom postawić sobie ten wymarzony dom. Czasem tak jest, że po prostu nie stać nas na jakiś taki artystyczny koncept. No jest to trochę taka fabryka, a teraz na antenie

na świecie, więc tutaj Polska z tymi pomnikami naprawdę po Świebodzinie już takie doświadczenia. Ale jest to nawet nie tyle, co ciekawe od tej strony sakralnej, co od tej właśnie miastotwórczej, bo spodziewany jest naprawdę duży ruch turystyczny zarówno 15 sierpnia, jak i ogólnie, no bo jest to nie dość, że no, takie miejsce kultu, to jeszcze dodatkowo jest takie ważne od tej strony takiej rekordowej, więc wielu fanów czy architektury, czy podróży może tam się pojawić nawet nie ze względu na tą religijną część, a ta religijna, jak wiadomo, również przyciąga strasznie duże rzesze, zresztą niedaleko Toruń, więc też miejsce, które dużą ilość osób wierzących przyciąga. Ciekawi mnie, jak to się skończy z tą budowlą, ciekawi mnie, czy będą też fundusze na utrzymywanie jej z roku na rok, bo jest to budowla prywatna.

Ja lubię taką architekturę dla ludzi, którą możemy dotknąć, zobaczyć, przeżyć. Dlatego stosunkowo rzadko opowiadam wam o jakichś wyimaginowanych

tysiącem roślin i to nasadzonych w takiej specjalnej konstrukcji. Na razie tych roślin oczywiście nie ma, bo ten budynek się dopiero tworzy, ale niedługo będą i to wszystko powstaje na naszych oczach i wbrew temu, co...

Dzisiejsze ziemie należały do rycerskiego rodu Leszczyców. Nie leszczyńskich, tylko Leszczyców. Tutaj chciałabym to podkreślić. Z którego wywodzili się później Kaszubscy herbu Leszczyc. Majątek był w ich posiadaniu do XVIII wieku, a w 1721 Antoni Kaszucki sprzedał wieś Stanisławowi Zbijewskiemu herbu Rola. W 1742 właścicielem dóbr był Józef Strzelec herbu Okrza, który oddał w zastaw majątek Antoniemu Przybylskiemu, a jego syn Andrzej Strzelecki sprzedał go około połowy wieku XVIII w Zabłockim herbu Łada. I zapytają mnie Państwo, po co ja to wszystko mówię, to i tak jest bardzo, bardzo skrócona część tego, co ja tam wyczytałam, bo to jest moda na sukces. Jeżeli chodzi o tego typu wsie, to jeżeli się zajrzy gdzieś tam im głęboko w historię, to można zobaczyć, kto komu co sprzedał, dlaczego, w jakiej części i kto później kogo spłacał. Sam nowy właściciel, Józef Zabłocki, czyli starosta Trzebławi, ożeniony z Augustyną ze Śniegockich, zbudował w Kaszutach nowy, no choć może postawiony na miejscu dawnej siedziby Kaszuckich, barokowy, zachowany do naszych czasów twór. W rękach Zabłockich posiadłość była do połowy wieku XIX, kiedy to Augustyn Zabłocki sprzedał Kaszuty Napoleonowi Rakoniewickiemu herbu własnego. No i mówiąc tutaj też w ogóle o historii tej wsi, będę musiała wrócić do paru miejscowości, które już omawiałam i w ogóle też do paru zjawisk, które już omawiałam kiedyś na audycji, więc wrócimy sobie dzisiaj na chwileczkę do Nieprószewa, o którym mówiłam w marcu i wtedy zastanawialiśmy się w ogóle, czy Łódź w Nieprószewie istniała, czy istnieje, czy jest gdzieś do zobaczenia. Będę mówić o Jonanitach, zakonie maltańskim, czy właśnie zakonie katolickim kawalerów maltańskich. O nich już też kiedyś opowiadałam. Była w ogóle praktycznie cała audycja poświęcona ich tematyce, ale i tak było to potraktowane bardzo, bardzo pokrótce, no bo to jest jednak kilka wieków i kilka krajów, żeby to wszystko omówić. I co też bardzo istotne, nasza dzisiejsza miejscowość, czyli Kaszuty, też fakt, że to jest niedaleko od Zamku Kórnickiego, może sprawić to, że ktoś z Państwa będzie chciał pojechać, zobaczyć przy okazji tutaj właśnie naszą nową miejscowość, o której dzisiaj mam zamiar Państwu troszeczkę poopowiadać. I skąd my wiemy, że Kaszuty są jedną z najstarszych wsi w Wielkopolsce? Bo my to wiemy, my mamy pewność, absolutną pewność. I to wynika z tego, że w 1170 roku książę Mieszko Stary nadał tą wieś wraz z innymi wsiami jako uposażenie szpitala przy kościele świętego Michała w Poznaniu. A później książę nadał ten szpital zakonowi Jonanitów. Czyli to jest to, o czym mówiłam, ojej, już wiele audycji temu, że Jonanici faktycznie byli na ziemiach wielkopolskich, na ziemiach poznańskich w ogóle też. I dlatego część Poznania nazywa się Malta właśnie od kawalerów maltańskich, od Jonanitów. I tutaj ten kościołek też do nich należał. Tak samo jak należała ta wieś. I wróćmy sobie jeszcze do tej historii, bo książę nadał ten szpital zakonowi Jonanitów, zaś biskup poznański Radwan przyznał im dziesięciny ze wsi prowincji Kostrzyn, między innymi właśnie z Kaszut, koło Środy Wielkopolskiej. Mówią o tym też dokumenty biskupa poznańskiego Pawła z 1218 roku, który określał zasięgi Opola Kostrzyńskiego. I wymienione w nim były m.in. Saniki, Tajce, Glinka, Koszuty, Kleszewo, Czarajewo. Ale wnioski Jana Długosza, że nadanie miało miejsce w 1170 roku, są błędne, gdyż Jonanitów wtedy jeszcze nie było w Poznaniu. A istniał też dokument fundacyjny Jonanitów z 1187 roku, na który zaginął. Kaszuty weszły z dóbr zakonnych prawdopodobnie w drugiej połowie wieku XIV i stały się wtedy wsią szlachecką. W 1396 Szymon z Kaszut pomagał swojej szwagierce, siostrze żony Wołce, w sprawie przeciwko jej bratu Mirosławowi z Nieprószewa o jej posag, czyli to było 30 grzywień plus szachty. I Państwo mnie pewno zapytają, po co ta wstawka? I ja chciałam powiedzieć, że ja bardzo lubię historię wsi polskich, zwłaszcza tutaj wielkopolskich, ze względu na to, że tu się dużo działo. My z tych dokumentów możemy doskonale wyciągnąć na przykład, kiedy były dane wsie utworzone, ze względu na to, że ktoś się z kimś o coś sądził. I całe
Właśnie, koszuty mają bardzo długą taką historię. Ja chyba miałam zapisane 5 kartek, a 4. Kto z kim, dlaczego, kto komu co był winien. Ale wyciągnęłam tylko to właśnie, że wiemy, że koszuty wyszły z dóbr zakonnych prawdopodobnie właśnie w drugiej połowie wieku XIV i stały się wsią szlachecką właśnie przez te dokumenty Szymona, który pomagał swojej szwagierce. I dlatego wiemy, że wieś istnieje od 1180 roku, bo książę Mieszko nadał tą wieś jako uposażenie do szpitala. Potem byli tutaj Jonanici, no a potem stała się wsią szlachecką, więc ma ona bardzo długą historię. I chciałam też powiedzieć, że w 1930 roku wieś liczyła 430 mieszkańców i były wtedy tutaj wiatraki, a także kowal. I ja tutaj te wiatraki będę podkreślać, bo ja do tych wiatraków jeszcze później wrócę. A w latach 1943-1945 wieś nosiła nazwę Kurber. Tak do końca nie wiem, jak się powinno czytać o umlaut. Korber. Po II wojnie światowej dawne dobra zostały zabrane i rozparcelowane przez skarb państwa. Tyle historii potrzebujemy, a ja już państwa oprowadzam po tych dobrach.

No i ja Państwa sprowadziłam dzisiaj do Kaszub ze względu na dworek. I to jest bardzo ważny dworek. Ja bym śmiała powiedzieć, że jeden z ważniejszych dworków, o którym prawdopodobnie większość z nas nie pamięta. No bo ten dwór wzniesiony został w drugiej połowie wieku XVIII dla Józefa Zabłockiego z wykorzystaniem fundamentów poprzedniego budynku z wieku XVII. Ale materiał służący do wzniesienia budynku może być jeszcze starszy, ponieważ w trakcie remontu znaleziono belkę z datą 1561. To jeden z takich nielicznych zachowanych przykładów oryginalnej barokowej siedziby szlacheckiej. Dlatego to też jest bardzo ważny dworek, bo jest oryginalny, on dotrwał do naszych czasów. Zdobiący obiekt charakterystyczne ateliarze wywodzące się z tradycji obronnego dworu rycerskiego z narożnymi wieżami, tym bardziej nam to podkreślają, tym bardziej nam to pokazują. Dwór wzniesiono w konstrukcji szkieletowej z modrzewia, co też jest bardzo istotne i bardzo charakterystyczne, bo nie kojarzę, żebym kiedykolwiek Państwu opowiadała właśnie o konstrukcji szkieletowej, ale z modrzewia. Na przełomie wieku XIX i XX przebudowano atelierze, a w 1902 roku dostawiono piętrowy, owalny ryzart kryjący salon oraz użyto polskiego łamanego dachu czterospadowego. No, inwestorem wtedy był Witold Kosicki, który prawdopodobnie konsultował przebudowę ze słynnym architektem, czyli z Rogerem Sławskim. Niestety czarne chmury nad rezydencją pojawiły się wraz z wypędzeniem w 1941 roku prawowitych właścicieli, czyli w tamtym momencie to byli Rakoniewicy. Kompleks, który był dworkowo-pałacowy, uległ z czasem stopniowej degradacji. Szczęśliwie refleksja przyszła z początkiem lat 60. XX wieku, kiedy to po remoncie na krótko umieszczono w dworze szkołę podstawową, a już w 1966 roku przeznaczono go na siedzibę Muzeum Ziemi Średzkiej. I pierwsze dobre wrażenie po zobaczeniu rezydencji potęguje ciekawe urządzenie ekspozycji we wnętrzu pod tytułem Mała siedziba ziemska w Wielkopolsce. Pomieszczenie w pełni oddaje atmosferę, kiedy mieszkali tutaj poprzedni właściciele. Eksponaty nie są schowane za szybami, ani nie są ogrodzone od zwiedzających w jakikolwiek inny sposób. Wszystko jest prawie na wyciągnięcie ręki. Dzięki temu łatwiej jest nam wyobrazić sobie sposób życia ludzi z tamtej epoki. I ja do tej pory mówię dworek. No ale ja staram się pamiętać o jego historycznym znaczeniu, czyli właśnie o tym, że on powstał w drugiej połowie XVIII wieku, że jest właśnie taki zachowany, że prawdopodobnie gdzieś tam nawet ma starsze elementy, ale zapominam i do tej pory w sumie Państwu nie powiedziałam, że jest to aktualnie wizytówka Muzeum Ziemi Średzkiej. Jest to jego siedziba mieszcząca się właśnie tutaj, w późnoborokowym dworze szlacheckiej z trzeciej ćwiartki wieku XVIII. I co warto jeszcze tutaj podkreślić, to, że dwór w Kaszutach zbudowany jest z zachowaniem podstawowych cech ustalonych w wieku właśnie XVIII, czyli wtedy, kiedy on powstawał. Jest budynkiem parterowym, symetrycznym, z werandą, z narożnymi atelierzami. A tak naprawdę podsumowując już całość to, co do tej pory mówiłam, to jest barokowy dwór, budynek modrzewny o konstrukcji szkieletowej, otynkowany, ale parterowy, nakryty wysokim, łamanym dachem. Fasadą jest on skierowany na południowy wschód, a we wszystkich narożnikach dwór posiada murowane atelierze. Po środku fasady piętrowy ryzalt zwieńczony takim pseudobarokowym fundatonem. A w elewacji ogrodowej, czyli od północnego zachodu, centralnie umieszczony półokrągły ryzalt, a także wstawka dachowa. We wnętrzu centralnie umieszczony murowany salon, a ponadto pokój kredensowy z jadalnią, pokój gościnny, salon, pokoje pani, pokój pana oraz salon dziecięcy. Do tej pory skupiałam się przede wszystkim, żeby Państwu opisać, jak to wygląda, jaka była jego historia. Wspomniałam troszeczkę o tym, że jest to w tym momencie tak naprawdę perełka i główny taki punkt zaczepienia dla Muzeum Ziemi Średzkiej. Właśnie, że tutaj jest jakby jego centralna siedziba. Ale chciałabym też powiedzieć troszeczkę o ekspozycji, bo w ekspozycji jest wystawa stała. Nazywa się ona Mała Siedziba Ziemiańska w Wielkopolsce i prezentowana jest na 8 salach zarządzonych w duchu właśnie dawnego polskiego dworu z końca wieku XIX i początku XX. Zgromadzone są tu zestawy mebli
oraz uzupełnia wystrój malarstwo, tkaniny, przykłady rzemiosła artystycznego. Ustawiono tak właśnie, aby swobodnie się poruszać po wnętrzu, pozwalając utworzyć wygląd, atmosferę szlacheckiego dworu i pozostawia tak mimochodem drobne sprzęty, dające wrażenie takiej stałej obecności dawnych mieszkańców. Czyli to, co wspominałam wcześniej, że nie jest to poukrywane za szybą, nie jest to odgrodzone od zwiedzających, tylko możemy autentycznie poczuć tego ducha, tego, że kiedyś ktoś tu faktycznie mieszkał, a może i nawet nadal mieszka. Oprócz ekspozycji jest jeszcze coś takiego jak pracownia naukowa i to bym też chciała Państwu wspomnieć, czyli Muzeum Ziemi Średzkiej, właśnie tutaj w dworze w Koszutach, prowadzi prace badawcze związane z historią materialną, a co ważniejsze niematerialną, całej Środy Wielkopolskiej, szerzej regionu średzkiego, nazywanego również Ziemią Średzką. No i działania te są kontynuacją wcześniejszego projektu o nazwie Pracownia Naukowa Muzeum Środy. I w ciągu 3 lat działalność pracowni opracowało źródła do historii Środy wraz z bibliografią, literaturą związaną z dziejami miasta i w tym czasie również przekazano setki artefaktów, fotografii i innych eksponatów. W zbiorze tym dominują obiekty pochodzące z końca wieku XIX, no i całego XX. Najstarszym, a zarazem najciekawszym zabytkiem pozyskanym dla muzeum jest statut Średzkiego Cechu Krawców z 1482 roku, który został spisany na pergaminie. Uwaga, powtarzam, to jest najstarsza rzecz, którą mogą Państwo tam znaleźć. Statut Średzkiego Cechu Krawców z 1482 roku. I on został spisany na pergaminie. Nie na papierze, ale na pergaminie. I w ramach gromadzenia w ogóle całej wiedzy z zakresu historii niematerialnej przeprowadzono dziesiątki wywiadów, często wielogodzinnych, zawierających mnóstwo barwnych i ciekawych opowieści o Środzie i jej mieszkańców, ich życiu codziennym, o wiekach, małych wydarzeniach minionych dziesięcioleci. I tutaj bym chciała zamknąć część dotyczącą dworu i wyjść przed dwór, bo do tej pory nie opowiedziałam Państwu o ogrodzie, a tak właściwie o parku. Park pochodzi z drugiej połowy wieku XIX i ma powierzchnię prawie 5 hektarów, a tak konkretnie 4,8. I co jest bardzo ważne, zachował się w dawnych granicach. Przed 1945 roku park był podzielony na część ozdobną, południową oraz ogród użytkowy, można też powiedzieć, że sad. Ten dwór przetrwał bez zmian. Zmieniło się natomiast diametralnie jego otoczenie, czyli honorowy dziedziniec przed elewacją frontową, ujęty zapewnie oficynami oraz regularny ogród przed elewacją tylną, zastąpione zostały malowniczym, krajobrazowym założeniem parkowym w typie angielskim. Niestety, w typie angielskim. Niestety nie udało się zachować wszystkiego. Jest dwór, cieszmy się, że mamy dwór w pełni taki, jaki był, ale niestety ogród dostał, no, małych zmian, nazwijmy to w taki sposób. To jest coś, co się zdarzało. To jest coś, co bardzo często występowało, ale jest to bardzo ciekawe, że był ten podział na część taką ozdobną, reprezentacyjną i na tą część użytkową, gdzie były sady, gdzie były owoce. To jest bardzo fajna rzecz i tutaj też chciałam to Państwu podkreślić.

I dowodem na to może być zapis w księgach ziemskich pyzdryjskich z 1399 roku. Ja się w ogóle cieszę, że my wracamy do Pyzdr, chociaż w taki sposób. I w tym 1399 roku jest pierwsza pisemna wzmianka o istnieniu parafii kaszuckiej. A skąd wiemy? No bo dowiadujemy się tam, że Wit pleban z Koszut przełożył sprawę Szymonowi, czyli Szymonowi Leszczycowi na Koszutach, swojemu panu i dziedzicowi przeciwko Czesławowi z Grobca za grabież. Ja mówiłam, jeżeli chodzi o historię małych wsi, to tam naprawdę niesamowite rzeczy można znaleźć w dokumentach i właśnie dzięki tym dokumentom, że ktoś się z kimś o coś sądził, bardzo dużo też się możemy dowiedzieć i znaleźć w ogóle informacje o miejscowości, pierwsze ich wzmianki. Ale wróćmy sobie do kościoła, bo statut kościoła musiał szybko ulec zmianie, ponieważ w wieku XV proboszczami w Kaszutach byli kanonicy, umiejowcy i kraszewscy. I prawdopodobnie pod koniec wieku XV zbudowano nowy kościół, drewniany, pod wezwaniem świętej Katarzyny Panny i Męczennicki, a poświęcony został wtedy przez biskupa Wincentego Wierzbięta. Parafia została wymieniona jeszcze w 1510 roku w Liber Beneficum Decius Poznanius, a w drugiej połowie wieku XVI, z racji przejścia właścicieli Kaszut na luteranizm, parafia nie miała proboszcza. A jeżeli mówimy o samym kościele, oj, tu też się działo, no bo jeżeli mówimy o historii, a o jego trwałości, bo sam kościół z racji budulca, czyli właśnie drewna modrzewnego, często ulegał ruinie, czego dowodem są wpisy w księgach wizytacji. I taki fragment księgi wizytacji Państwu przeczytam. Na końcu XVI lub początku XVII wieku znowu postawiony w czasie wizyty Strzałkowskiego w roku 1628 zupełnie w dobrym stanie znaleziony. Już w 1696 roku podczas wizyty Zaleszewskiego groził upadkiem i plebana przy nim nie było. Naprawiony został na początku XVIII wieku, jak uczy wizyta Lubowicza z roku 1727, która mówi: kościół w Poszutach jest drewniany, starożytny, szczudłami podbity. Naprawiony. Znowu grożąc upadkiem, naprawiony został powtórnie w roku 1775 i wewnątrz przyozdobionym. Po ostatniej naprawie oglądał go Rydzyński w czasie wizyty swojej, roku 1784, odbytej, i tak go opisuje. Kościół parachialny w Koszutach jest pod kościołem pod tytułem Świętej Katarzyny, Panny i Męczennicki. Cały drewniany, starożytny, w kształcie nawy. Kto go budował, nie wiadomo. Przepiękny to jest opis i idealnie oddaje to, co się z

tym kościołem działo. No i tutaj można też powiedzieć, że czarnym dniem w historii parafii jest rok 1922, a konkretnie 5 marca, bo jak donosiła gazeta Postęp, z 10 marca w 1922 roku wydana, w nocy z niedzieli na poniedziałek, czyli właśnie z 5 na 6 marca, spłonął doszczętnie kościół w Kaszutach. Drewniany, pochodzący z roku 1510, ogień wybuchł równocześnie wielkim płomieniem w zakrystii, w wieży i z taką gwałtownością, że cały kościół spłonął w godzinę i pół godziny. Nic nie można było ratować, wszystko spłonęło. Cudownym sposobem w zgliszczach ocalał jedynie przed pożarem nietknięty, haftowany obraz niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny z chorągwi. Choć chorągiew sama spłonęła, a przyczyna pożaru podotąd nie została ustalona. I ocalały obraz chorągwi obecnie jest oprawiony w gablotę i jest powieszony obok ołtarza Matki Boskiej Częstochowskiej, czyli właśnie z lewej strony nawy. W związku z spłonięciem kościoła parafianie musieli uczestniczyć na msze święte do pobliskich Śniecisk, a kamień węgielny pod obudowę kościoła został poświęcony 19 września 1926 roku. I tutaj chcę Państwu sprzedać najlepszą ciekawostkę i prawdopodobnie rozwieję Państwa wątpliwości dotyczące bardzo wielu kościołów, bo postawiono kamień węgielny, a dnia 13 lipca 1930 roku biskup poznański dokonał konsekracji odbudowanej świątyni, dodając jej również popularny w okresie II Rzeczpospolitej tytuł Najświętszego Serca Jezusowego. Więc jeżeli kiedykolwiek Państwo się zastanawiali, czytając nazwę kościoła, dlaczego ma dopisek Najświętszego Serca Jezusowego, no to taki był to motyw bardzo popularny w okresie II Rzeczpospolitej, więc w momentach, gdzie był jakiś kościół odbudowany albo świeżo budowany, miał właśnie ten dopisek. Jeżeli chodzi natomiast o sam kościół, to słyszą Państwo, że on miał bardzo długą historię, więc też wiele elementów się nie zachowało, ale mimo tego kościół, on jest taki chłodny z zewnątrz, ta bryła wydaje się taka dość przewidywalna, ale chciałam powiedzieć, że w 2000 roku dokonano remontu wieży kościoła i wymieniono m.in. blachę cynkową na hełmie.

Czy ja mam dzisiaj słuchaczy, którzy grają w bingo? Bo jeżeli mam, to poproszę skreślić kafelek, wiatrak. A zwłaszcza wiatrak Kozlak. No bo będąc tutaj, no nie mogłabym nie powiedzieć o aż trzech wiatrakach. Bo właśnie przy drodze S11, która jest między Kurnikiem a Siodą Wielkopolską, znajdują się trzy drewniane wiatraki typu Kozlak. I one pochodzą z wieku XVIII. I przypominam, że Kozlak to jest wiatrak kozłowy. Najstarsza, a zarazem najprostsza konstrukcja pośród europejskich wiatraków. A jego historia sięga wieku XII, kiedy pojawił się na terenach dzisiejszej Belgii oraz północnej Francji. Korzenie tej technologii są jednak znacznie, znacznie starsze i pierwsze jej formy znajdywano już w wieku VIII w Chinach i w Persji. A na ziemiach polskich Kozlak zaczęto budować od wieku XIV. No i tutaj faktycznie przede wszystkim w Wielkopolsce i na Kujawach, czyli na naszych ulubionych i najczęściej omawianych terenach. No bo Kujawy też troszeczkę sobie omówiliśmy przy okazji konkretnych miejscowości. Ale wracając, bo to nie są te wiatraki, o których mówiłam Państwu, opowiadając historię, jak ta historia wyglądała. To nie są wiatraki, które są stąd, to są wiatraki, które zostały przeniesione z innych okolicznych wsi, właściwie w latach 80. wieku XX. I początkowo stanowiły tło dla wybudowanego obok zajazdu, który zresztą w tym momencie nie jest czynny, i pełniły też funkcję wizytówki Muzeum Regionalnego, który mieści się właśnie w Dworku, czyli o muzeum, o którym Państwu opowiadałam, no to te wiatraki też stanowiły taką część reprezentacyjną, też taką część zwracającą uwagę, że hej, tutaj warto byłoby zajechać. No i wiatraki przetrwały do dziś, to prawda, ale upływ czasu odcisnął na nich swoje piętno i wymagają one troszeczkę konserwacji. Ale chciałam powiedzieć, że jeden z tych wiatraków zachował się niemal w całości. A pozostałe dwa znajdują się w stanie częściowym, ale nadal są piękne. I te wiatraki to tak. Wiatrak Kozlak z 1783 roku, przeniesiony z Jarosławca po roku 1970. Wiatrak Kozlak z połowy wieku XIX, przeniesiony z Połczyna również w 1970 roku. No i wiatrak Kozlak z 1755 roku, przeniesiony z Pęczkowa też po roku 1970. No i mówiąc o moich ulubionych wiatrakach typu Kozlak, tutaj pochodzących z wieku XVIII, no nie mogę nie wspomnieć o dwóch ciekawostkach, które do tej pory nie zostały przeze mnie wypowiedziane, czyli, że Kozlak był w stanie w ciągu 120-150 wiecznych dni w roku zmielić od 60 do 90 ton ziarna. To jest bardzo, bardzo dużo. I to, że tak naprawdę te wiatraki posiadały trzy kondygnacje. Dolna była od stabilizacji konstrukcji kozła, a dwie wyższe były przeznaczone do produkcji mąki. I gontowe ściany początkowo nie sięgały do prawie samej ziemi, no ze względu na koszt i ciężar, i odsłaniały widoczny z daleka kozioł. Zapewne to ten widok dał początek bajkom o chatce na kurzej nóżce. I w opowieściach prawdopodobnie chodziło o zniechęcenie dzieci do zbliżenia się właśnie do wiatraka, bowiem skrzydła były przyczyną bardzo wielu śmiertelnych wypadków. Więc prawdopodobnie właśnie stąd wzięły się opowieści o chatce na kurzej nóżce, właśnie od wiatraków, koźlarzy, które nie były zabudowane do samego końca, więc faktycznie ten kozioł był widoczny. To mogło wyglądać właśnie z daleka tak, jakby cała ta konstrukcja stała na, nazwijmy to, jednej kurzej nóżce. I wypadków śmiertelnych było na tyle dużo, że po prostu powstały bajki, które zniechęcały dzieci do podchodzenia do tego. Ale to jest jedna tylko z teorii, jak naprawdę te bajki powstały.

0: Nasza audycja dobiega końca. Niestety nie udało mi się opowiedzieć Państwu o dwóch miejscowościach, a szkoda, ale o następnej opowiem za tydzień. Ja serdecznie Państwu dzisiaj dziękuję za wysłuchanie. Za część merytoryczną oraz realizatorską odpowiadałam dzisiaj ja, Katarzyna Rybicka. Mam nadzieję, że audycja była dla Państwa ciekawa i dowiedzieli się Państwo czegoś nowego. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!
1: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12.
2: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.

0: co wydaje się rodzicom, co robisz w pracy, co się wydaje twojemu pracodawcy, co robisz w pracy, a co tak naprawdę robisz w pracy, to taki mem mógłby być.
1: Możemy,
0: tylko mam wrażenie, tak, że we wszystkich tych okienkach praktycznie oprócz pracodawcy i ciebie byłoby gapienie się w niebo przez teleskop, pewnie.
1: Tak, oglądanie supernowych i jakichś ogromnych mgławic.
0: Tak, albo wielkich galaktyk, nie wiem jakim cudem.
1: A co robisz, to próbujesz znaleźć dziury w kodzie, które ci jakieś głupoty gadają. No, ale dobra, to zacznijmy od tych studiów, co? Tak, może w takim telegraficznym skrócie, nie? Bo w sumie o samych studiach chyba nawet mieliśmy cały odcinek, albo przynajmniej dużą część odcinka.
0: Więc zapraszamy na naszego Spotify'a Good Night Podcast.
1: Tak, dokładnie, ale gwoli przypomnienia. W Polsce ogólnie rzecz biorąc jest 5 wiodących ośrodków, które zajmują się astronomią. I to może też powiemy jako taki drogowskaz dla osób, które chciałyby ewentualnie studiować tą astronomię kiedyś. Czyli mamy 5 głównych ośrodków, które zajmują się astronomią. I chyba ze 2 mniejsze, nie? Czyli Szczecin i Zielona Góra?
0: Tak, Szczecin to nowy punkt na mapie. Tak. Tam jest kosmologia w tej chwili i od tego roku się otworzyła, więc...
1: Tak, zupełnie, zupełnie świeżynka. Zielona Góra jest chyba od kilku lat.
0: Mm-hmm. I to jest taki chyba mniejszy ośrodek.
1: I to jest taki chyba
0: wydaje.
1: Też trochę mniejszy. No, że w Szczecin to chyba też nie jest jakoś bardzo dużo ludzi, nie? W sumie mogliśmy się przygotować i sprawdzić. Ale w Zielonej Górze to jest chyba około 10 osób, które pracują w instytucie. Aha, nie mam internetu, to nie sprawdzę. No dobra. Ale biorąc pod uwagę, że dopiero teraz zaczęły się tam studia, zakładamy, że jest to stosunkowo niewielki ośrodek. No i poza tym mamy te 5 głównych ośrodków, czyli Warszawa, Kraków, Poznań, Toruń i Wrocław.
0: Tak.
1: I do tego jeszcze, znaczy to są ośrodki, które są związane z, oczywiście z uczelniami, czyli z UW, UJ-em, UAM-em, UWR i UMK. I poza tym mamy jeszcze Centra Astronomii imienia Mikołaja Kopernika, no nie? I to jest na pewno w Warszawie CAMK.
0: Tak,
1: i
0: tak zwany CAMK.
1: I na pewno
0: CAMK,
1: w Toruniu. Mhm. I chyba we Wrocławiu jeszcze jest też.
0: Nie, Warszawa i Toruń.
1: Okej, okay. No dobra, no to mamy te 2 duże ośrodki CAMKowskie. I to są dość duże ośrodki, nie? Bo przynajmniej ten w Warszawie, to mi się wydaje, że tam...
0: Ten w Warszawie to jest taki duży, duży.
1: Tam chyba ponad 100 osób pracuje.
0: I on jest tak oddalony od centrum, a w sumie w Toruniu jest super położony, bo jest praktycznie w jednej z bocznych uliczek przy samej płycie starego rynku.
1: A to chyba jest mniejszy w takim razie, nie?
0: Tak, to taka kamieniczka jest, ale nie? Jest super.
1: Super.
0: Wizualnie to wow.
1: No dobrze, no czyli mamy te CAMKi jeszcze Warszawa i Toruń. No i teraz co? I w Krakowie robimy kosmologię.
0: Mm-hmm.
1: O ile mi wiadomo, dobrze. Tak. Pewnie coś więcej też, tam jakieś papentoidy, coś ten było.
0: No Kuba był tam na magisterce, który czasem był
1: ale
0: na podcaście.
1: Ale jakąś tam kosmologię coś tam robił, nie? On robił
0: i radio tam też można robić, więc robił...
1: Tak,
0: co nam potem robił szkolenie.
1: Dokładnie.
0: Z radioteleskopu.
1: No Warszawa to jest chyba co? Trochę wszystkiego.
0: Trochę
1: tak
0: wszystkiego, ale czarne dziury są,
1: czarne
0: soczewkowanie.
1: Tak. Toruń, no to jest oczywiście radioastronomia i wszystko, co jest z tym związane, czyli pewnie zarówno od jakichś tam właśnie kosmologicznych kwestii do formowania planet i tak dalej. No Wrocław to są gwiazdy wszelkiego rodzaju. Heliofizyka, czyli gwiazdy typu Słońce i gwiazdy zmienne i jakieś tam różne inne gwiazdy. No i jest Poznań, gdzie są kamienie, czyli planetoidy, małe ciało Układu Słonecznego i satelitarna astronomia.
0: Tak.
1: No i teraz...
0: No i trochę gwiazd, jakby nie patrzy. Trochę
1: no
0: osób
1: i trochę robi. Gwiazd powoli się zaczyna. No i zaczyna się w sumie też astronomia pozagalaktyczna.
0: O, tak, też.
1: W zespole pana profesora Michałowskiego. Bardzo prężnie działający zespół. No ale jest to jednak tam chyba 5 osób na ten moment.
0: Mhm.
1: Więc niewielki. No, więc generalnie rzecz biorąc, jeżeli ktoś z was się zastanawia nad tą astronomią, no to fajnie by było, jakbyście idąc na tą astronomię już trochę wiedzieli, co chcecie robić dalej. Wiadomo, że to czasem jest trudne i to też nie jest jakaś taka zasada, której się absolutnie trzeba trzymać. Natomiast no, jeżeli wiecie, że chcecie robić galaktyki, no to dobrze by było, jakbyście sobie poszli do tego Krakowa, powiedzmy.
0: Ale z drugiej strony można zacząć na przykład w swoim mieście, żeby zobaczyć, czy to w ogóle jest twój temat i po licencjacie na przykład przenieść się na coś innego.
1: Na magisterkę pójść, to
0: szczególnie, że na przykład początek licencjatu jest dość ogólny we wszystkich ośrodkach, powiedzmy. Są przedmioty, które w niektórych ośrodkach się pojawiają, w innych nie i dobrze o tym wiemy.
1: Tak.
0: Ale myślę, że można, jak ktoś złapie tego bakcyla już na licencjacie, to może sobie właśnie pójść na tą magisterkę na te 2 lata zupełnie do kogoś innego.
1: Tak. I, no i generalnie myślę, że w sumie warto wspomnieć, że praca astronoma zaczyna się po magisterce, na dobrą sprawę. W sensie licencja i magisterka, to mam takie wrażenie, że jest taki zupełny basic, takie zupełne wprowadzenie. No i na dobrą sprawę nie jest się za bardzo astronomem przed doktoratem, przynajmniej ja mam takie wrażenie. Nie wiem, czy ty może
0: Masz też mi się wrażenie. Tak wydaje.
1: No, w sensie, tak, że... to jest taki must have, żeby zacząć robić jakieś takie rzeczy
0: znaczące. Oj tak,
1: znaczące.
0: To na pewno. Bo dlatego, że też otwiera ci się kariera po doktoracie. Jest dużo fajnych ofert pracy, ale trzeba mieć minimum doktorat. No i właśnie. Wydaje mi się, że porównując te studia do moich poprzednich studiów, to mam wrażenie, że tutaj rzeczywiście i licencjat, i magisterka to trochę jest się prowadzonym za rękę, nawet mocno
1: bardzo,
0: bym powiedziała.
1: Tak, no bardzo.
0: Bardzo, że dostajesz dane. W zasadzie twój promotor często wie, co powinno z nich wyjść i ci nie mówi do samego końca.
1: Ale opowiada ci krok po kroku, co trzeba zrobić, co powinno wyjść.
0: I doktorat też jest taki, że jednak promotorzy tutaj kierują, prowadzą i tak dalej, bo to nie są łatwe tematy, gdzie wydaje mi się, że na poprzednich moich studiach ja już na magisterce dostałam wolną rękę. Ale nie dlatego, że komuś się nie chciało ze mną pracować, tylko że stwierdził mój promotor, że ja już wiem, co mam robić.
1: Po prostu wydaje mi się, że nauczenie się warsztatu w sumie w wielu dziedzinach jest jednak łatwiejsze niż nauczenie się warsztatu w jakichś takich kwestiach mocno matematycznych i technicznych, czyli na jakiejś fizyce, czy astronomii, czy astrofizyce, czy tego typu kwestie, czy jakiejś takiej chemii grubej, pewnie też jest tak samo. Na biotechnologiach pewnie też może być do pewnego stopnia podobnie. No i tak to niestety jest, że te pierwsze pięć lat to jest taki zupełny wstępniak, no i dopiero później zaczyna się działać, a dopiero tak naprawdę zaczyna się działać dopiero po doktoracie i po zdoku, tak zwanym, no nie?
0: Bo tak, jest też coś takiego jak postdoc i to jest zaraz po doktoracie można się to ubiegać. To jest fajna szansa dla astronomów, bo mogą wyjechać za granicę do jakiegoś fajnego ośrodka, z którym na przykład wcześniej zaczęli współpracę w ramach doktoratu. I to jest zazwyczaj taka umowa, nie wiem, tak mi się wydaje, że na około 3 lata, coś takiego?
1: 2-3 lata, no tak mi się wydaje. Można by Karolinę zapytać w sumie, ile ona ma, ale ona chyba nie ma 3, nie?
0: Ma 3. No.
1: Okej, okay, no to jeszcze trochę zostało.
0: Prawda.
1: No w każdym razie tak. I ten postdoc to jest, właściwie to ja się zastanawiam, to jest obligatoryjny absolutnie?
0: Nie.
1: Jest.
0: Możesz zostać zatrudniony po doktoracie na którymś instytucie w Polsce i se siedzisz już potem.
1: Jedna sprawa, że miejsc pracy tak na instytutach takich stałych to chyba nie ma za wiele, nie?
0: No nie ma. I postdoc jest jakimś wyjściem z tej sytuacji, bo na 3 lata właśnie. Jest się ustawionym.
1: No właśnie.
0: I w ogóle generalnie dostać etat, oprócz tego, że w instytutach, no to możesz iść, nie wiem, do ESY na przykład, jeżeli mają etat i tyle.
1: No właśnie, i w sumie to jest chyba też coś, co warto poruszyć. To znaczy, że praca astronoma i podejrzewam, że w innych dziedzinach nauki może być dość podobnie. To ciężko jest o taką stałość, no nie? To znaczy, to nie jest tak, że kończymy sobie studia, idziemy sobie do firmy i ewentualnie możemy w obrębie jednego miasta tą pracę zmieniać 5 razy, powiedzmy, w obrębie dużego miasta, które jakieś tam trochę tych ofert pracy ma i ten rynek pracy nie jest jakiś bardzo płytki, że możemy sobie tą pracę zmieniać w kilkunastu firmach, które się zajmują daną branżą, tylko na dobrą sprawę w jednym mieście i do tego tak naprawdę w 5 miastach w Polsce mamy jakiś instytut, w którym możemy się zatrudnić albo nie. I tu się kończą opcje, nie? Przy czym w instytucie w Poznaniu to pracuje tam, nie wiem, na stałe ze 20 osób. We Wrocławiu pewnie podobnie. W Toruniu może trochę więcej. W Warszawie prawie na pewno trochę więcej, ale to też nie jest jakoś, to nie są setki osób. Więc w całym kraju mamy takich stałych miejsc pracy dla astronomów. No nie wiem, też strzelałbym, że ze 100-150 może. Często wszystkie
0: pewnie
1: ośrodki, w tym ten Szczecin, w tym Zieloną Górę, w tym jakieś inne ośrodki, mniej czy mniejsze, których się też coś tam czymś takim zajmuje. Więc o to, żeby sobie złapać pracę i później w niej siedzieć do emerytury, to jest ciężko. Żeby nie powiedzieć, że jest to niemożliwe dla takiej osoby na samym początku drogi. Także no, prawie na pewno wygląda to tak, że robimy doktorat. W trakcie doktoratu staramy się za wszelką cenę złapać jakieś znajomości za granicą i później siup na postdoka, nie? Tak mi się wydaje. No. I tylko problem jest taki, że co? Kończy się postdok i co dalej?
0: No to szukasz kolejnego postdoka na przykład. Możesz iść z jednego na drugi. Możesz też wtedy szukać stałego etatu, na przykład w jakimś instytucie czy gdzieś, bo po postdoku też z fajnym doświadczeniem możesz wrócić do któregoś z instytutów w Polsce.
1: Tak, no tylko trzeba w takim razie robić fajne rzeczy, żeby cię chcieli w tym instytucie.
0: Nie, no wiadomo.
1: No, więc to niestety też trzeba brać pod uwagę. Trzeba sobie chapnąć jakieś publikacje ładne, mocno punktowe.
0: To prawda.
1: I wtedy jest rzeczywiście szansa, że jak się wróci do swojego macierzystego ośrodka, to że będzie w nim dla was miejsce. Bo to, no właśnie, nie jest oczywiste. Okej, czyli co? Czyli drogę, ścieżkę rozwoju jakoś tam mamy omówioną?
0: Tak. I wszystko nam się sprowadzało w sumie do ścieżki, która związana jest z ciągłą walką o finanse trochę, no bo trochę już to zostało teraz poruszone w tym, co robi się po w zasadzie tym doktoracie, no to właśnie są te możliwości typu od postdoka do postdoka trochę, albo szukania pracy już gdzieś.
1: Ale właśnie, bo postdoków można zrobić więcej niż jeden? Ja tak myślałem, że to jest...
0: Można.
1: Tak? To jest trochę kontrintuicyjne.
0: Ale to, wiesz, ciągle masz wrażenie, że jesteś, że wisisz w powietrzu, że jakby nie masz tego stałego miejsca pracy, nie?
1: No nie masz, no bo rzeczywiście jedziesz sobie za granicę i okej, możesz tam mieć jakieś stypendium, ale wiadomo, że to stypendium się skończy. Poza tym, to co jest chyba też mega ważne, no to stypendia nie wliczają się do zdolności kredytowej, nie?
0: Więc, a tak, to prawda.
1: Na przykład będąc na doktoracie, gdzie tam jest, nie wiem, 4 z hakiem tysiące netto po ewaluacji, no to te 4,5 tysiąca netto się jakby nie tworzy w żaden sposób możliwości wzięcia kredytu na mieszkanie na przykład. Mm. Bo jest terminowe, to raz. A dwa, że tak, stypendia chyba z natury, ogólnie rzecz biorąc, się nie wliczają.
0: Nie
1: tak
0: wliczają.
1: Mi się wydaje.
0: No tak.
1: Albo wliczają się jakoś tak bardzo, bardzo słabo.
0: No dobra, można być jeszcze zatrudnionym w grancie po prostu, nie? Bo wtedy nie trzeba być żadnym pracownikiem tak naprawdę w żadnym instytucie i po prostu pracować dla jakiegoś konkretnego projektu. Nie wiem, na przykład są ludzie, którzy kończyli u nas studia i pracują dla Polski, na przykład coś tam robią z satelitami, nie?
1: Tak, ale to wydaje mi się, że to jest też takie mocno terminowe, nie? Bo to
0: tak,
1: grant
0: trwa
1: 2-3 lata, kończy się grant, no i na dobrą sprawę, jak się nie dostanie kolejnego albo jakiejś kontynuacji,
0: tak,
1: no to...
0: albo dany ośrodek, nie wiem, ja sobie to tak wyobrażam, że jest z ciebie zadowolony, ten jeden grant się kończy, więc przy kolejnym grancie znowu cię zatrudniają na przykład, nie? Ale
1: tak,
0: to
1: no
0: nigdy
1: tylko,
0: nie jest pewne.
1: No właśnie, bo problem jest taki, że ten grant trzeba dostać najpierw, to znaczy przez te 3 lata coś robiliśmy, skończyły się 3 lata, no i trzeba ten wniosek napisać na nowo, tak? Pochwalić się, co się udało zrobić, czego się nie udało zrobić i czy warto jeszcze wam dawać pieniądze na kolejną próbę, nie?
0: Tak, i oczywiście to jest duży problem, bo wiele projektów na przykład nie dostaje w ogóle finansowania i albo przedłużenia i padają te projekty właśnie przez takie
1: tak,
0: komplikacje.
1: Tak, w ogóle to jako całość, to jest dla mnie takie trochę paradoksalne, no bo z jednej strony mam wrażenie, że w tej astronomii jednak jest póki co przynajmniej więcej pracy niż chętnych do tej pracy. Mhm. Tak nam też zawsze mówili, przynajmniej jak zaczynaliśmy studia, że tutaj jakieś tam satelity trzeba liczyć, coś dla Polski, coś ten i że fajnie jakby was było więcej, jeśli zajmujcie tą astronomią. No tylko problem jest taki, że ostatecznie ta praca polega na skakaniu od projektu do projektu, wyjeżdżaniu za granicę, wracaniu, robieniu jakichś dziwnych esów, floresów, machaniu rękoma i okej, no jakby jest praca, tylko że ona kompletnie nie daje żadnej stabilności. Tak mi się wydaje przynajmniej. Nie wiem, czy
0: też mi się powiesz. Tak wydaje. I w sumie tu Karolina miała taki dylemat, nie? Zanim, bo Karolina od nas z kolektywu, która pojawi się niedługo w podcastach, bo w końcu będziemy mogli się z nią połączyć zdalnie, ale też nas odwiedzi na miesiąc przy okazji świąt. Ona miała taki problem, że w sumie skończyła tutaj doktorat w Poznaniu. No i zastanawiała się, co dalej ze sobą zrobić. Czy robić postdoka, czy przyjąć stałą ofertę pracy, bo ona akurat dostała taką. Co prawda nie byłoby to na etacie naukowym, tylko na technicznym, związanym z astronomią i z programowaniem, co było dla niej okej, bo
1: a co to
0: i tak robiła.
1: U nas?
0: Nie. W jakimś też ośrodku, który dla ESY. No.
1: A, to te Włochy chyba,
0: no,
1: Rzym,
0: tak,
1: coś takiego
0: tak.
1: Nie pamiętam. No okej, dobra.
0: Więc, no właśnie, ale tam byłaby na etacie technicznym i teraz nie wiadomo, czy to byłby dobry dla niej etat, czy nie, bo z jednej strony robiłaby i tak to, co robiła, czyli większość Karoliny pracy polegała na programowaniu i znajdywaniu któregoś tam miejsca po przecinku różnicy w liczeniu orbity danej planetoidy w danych. I to miała, podobne rzeczy miała robić tak naprawdę na tym etacie, ale to nie miał być naukowy etat. I to jest taka trochę też bolączka, co tu zrobić. Ale z drugiej strony miał być...
1: Bo ten naukowy to jest ten bardziej pożądany, jak rozumiem.
0: No tak, ten, gdzie piszesz publikacje, zdobywasz punkty i tak dalej.
1: No ale na technicznym też musiałaby pisać publikacje, nie?
0: Nie, tam by tylko siedziała przy numerkach.
1: Siedziała i kombinowała.
0: Ale z drugiej strony, gdyby chciała napisać publikację, będąc na technicznym, no to musiałaby to robić po prostu po godzinach, ale mogłaby to robić z tego, co robi na tym etacie. Tylko, że to już na własną rękę, a nie w ramach zatrudnienia.
1: Okej, no dobra, to w sumie jest ważna różnica rzeczywiście.
0: Tak, a w ramach takiej pracy naukowej, jak jesteś na etacie naukowym, czy naukowo-dydaktycznym, tak jak w polskich instytutach, to nie dość na naukowo-dydaktycznym prowadzisz zajęcia, ale też w zasadzie jesteś zobligowany do tego, żeby pisać publikacje, no bo uczelnia musi dostawać punkty.
1: No tak. No i Karolina ostatecznie wylądowała na postdoku w...
0: W Bostonie.
1: W Bostonie.
0: Na Harvardzie.
1: Na Harvardzie. Czyli całkiem dobrze wylądowała.
0: Dokładnie w MPC, czyli Minor Planet Center.
1: Który podlega pod Harvarda, nie?
0: Dokładnie. Czyli dalej zajmuje się planetoidami. Zresztą opowie nam, co tam robi, jak się z nią połączymy.
1: No dobra, to mamy ścieżkę mniej więcej przedstawioną. No i wiadomo, jak już się znajdzie ten etat, no to później już sobie można robić profesury, nie profesury. Natomiast może w takim razie powiemy trochę o tym, z czym się je praca astronoma.
0: Dobra.
1: To znaczy my jakiegoś chyba też wielkiego doświadczenia jeszcze nie mamy tak ostatecznie, ale coś tam jakieś obserwacje robiliśmy.
0: Robią.
1: Trochę mamy znajomych, więc trochę możemy opowiedzieć, a trochę najwyżej jeszcze dopowie Karolina. No dobra, bo to w takim razie to nawiązując do tego, co mówiłaś na początku, czyli że co myśli, co my robimy, a co myślą ludzie, że robimy, no to przede wszystkim to, co chyba wszystkich zaskakuje, nie robimy astrologii.
0: No właśnie.
1: Po pierwsze. A po drugie, myślę, że mogę powiedzieć spokojnie, że większość astronomów nie ogląda nieba prawie w ogóle, a przynajmniej nie musi tego robić w ogóle. No nie?
0: To prawda. W sumie jest moment, w którym to robisz, kiedy robisz na przykład badania fotometryczne.
1: No tak,
0: no to
1: tylko,
0: wtedy
1: że
0: sobie patrzysz.
1: Często jako astronom po prostu dostajesz dane, z których działasz i
0: to
1: nie
0: prawda.
1: Musisz sobie samemu obserwować.
0: Nie, bo nawet nie trzeba być obserwatorem, tak na
1: no
0: dobrą
1: właśnie.
0: Sprawę.
1: Przecież Karolina, o ile mi wiadomo, praktycznie nic sobie chyba nie obserwowała, nie? Czy obserwowała?
0: Nie, tylko chyba w ramach tego, co musieliśmy jako praktyki studenckie.
1: No więc. Właśnie, jedynie praktyki studenckie, czyli w trakcie studiów coś tam sobie uczymy się obserwować, ale to jest taki bardzo basic, przynajmniej u nas. A później to jak się złoży, że można te obserwacje robić i ktoś w to będzie chciał w to pójść, no to sobie rzeczywiście robi te obserwacje, ale absolutnie nie musi. Można jechać na danych, które ktoś tobie podsyła
0: tak.
1: I sobie je analizować.
0: I są różne sposoby też pozyskiwania tych danych, ponieważ można, no nie wiem, jak dajmy na to tak jak nasz instytut, my mamy swoje teleskopy i narzędzia do tego, żeby te dane obserwować, więc można się dogadać po prostu pracownik z pracownikiem, że ten, który obserwuje, zaobserwuje ci jakiś obiekt i to jest prosta droga, bo po prostu jest taka trochę barterowa, bo potem jak będzie publikacja, to się tą osobę daje do autorów publikacji, która ci coś zaobserwowała i tak dalej. Ale można też zrobić tak, że jak ma się ciekawy pomysł i potrzebuje się danych naprawdę dobrej rozdzielczości z dobrych teleskopów na świecie, no to pisze się tak zwany proposal i składa się ten proposal w takim konkursie i czeka się na wyniki. Czy był na tyle dobry na tle innych, które z całego świata spłynęły? Czy się dostało ten czas na tym teleskopie, czy też nie?
1: Przy czym dostanie tego czasu przeważnie oznacza to, że ktoś, kto siedzi przy tym teleskopie, to o danej godzinie, którą sobie zażyczysz, odpali teleskop, zrobi ci tam 500 zdjęć, wyśle ci je. Czasem wstępnie tam chyba je obrobi, nie?
0: Zależy. Niektóre obserwatoria mają ten pipeline taki, że...
1: No, że już mają wstępną tak zwaną redukcję danych, no i później wysyła gotowe ramki do danego obserwatora, znaczy do danego astronoma, który sobie zażyczył tych danych, no i ten astronom sobie je analizuje i on, nie powiem, że w życiu nie patrzył na niebo, ale mógł to zrobić na przykład 10 lat wcześniej i wciąż nie wie, jakie są konstelacje tak do końca na tym niebie, nie? Zresztą ktoś chyba taki żart opowiadał, nie? Że jakby zapytać doktorantów w obserwatorium, żeby, no nie wiem, poprowadzili jakieś pokazy nieba, czy żeby coś o tym niebie opowiedzieli takiego konkretnego, bo może część nie ma pojęcia, bo nigdy nie było im to potrzebne. No i czego nie znają pewnie ze 2 czy 3 gwiazdozbiory i tyle.
0: No ja kiedyś miałam taką dyskusję z kimś od nas, ale nie pamiętam z kim, bo jakby jak dostaję jakiś obiekt do analizy, że sobie go tam analizuję, nie wiem, czy nawet do licencjatu, tak jak miałam, to ja wcześniej sobie spadałam, gdzie to jest na niebie i która to jest gwiazda, czy ją widać gołym okiem i w ogóle jakieś takie ciekawostki na temat tego obiektu. Większość ludzi, z którymi rozmawiałam na temat danych, nawet
1: pojęcia.
0: Nie ma pojęcia, gdzie na niebie jest ich obiekt. Absolutnie, w którym kierunku trzeba patrzeć. Po prostu mają dane na temat jakiegoś obiektu, wiedzą, czy to jest jakaś gwiazda zmienna, czy jakaś inna i po prostu ją badają. A
1: wiedzą, czego się mogą spodziewać. Tak, ale dużej części astronomów w ogóle, bo często też jest tak, że na astronomię to ludzie, tak się myśli przynajmniej, że na astronomię to idą ludzie, którzy tak romantycznie patrzą na to niebo i w ogóle te gwiazdy im się tak podobają, to jest takie super.
0: No jest parę takich osób,
1: parę
0: oczywiście.
1: Parę takich osób pewnie jest, ale większość to są osoby po prostu, które poszły sobie na studia, były dobre z fizyki w miarę, z matmy, i co teraz siedzą i coś tam sobie liczą z tych gwiazd, nie?
0: Dokładnie.
1: Czy tam planetoid, czy tam satelitów, czy czegokolwiek innego. Więc to chyba jest pierwsza rzecz, którą trzeba wyjaśnić. Duża część astronomów nie obserwuje gwiazd, a przynajmniej nie bezpośrednio. może ewentualnie sobie analizować dane dotyczące jakichś tam gwiazd, czy galaktyk, czy czegokolwiek takiego, ale nie muszą tego absolutnie robić własnoręcznie.
0: I jeszcze wracając do obserwacji tego, co powiedziałeś, że tam na duży teleskop można aplikować i wtedy ta osoba ci obserwuje to, ten dany obiekt i ci po prostu wysyła te dane. To też ciekawe jest to, że na przykład załóżmy, że dostało się czas na jakimś super teleskopie w Chile danego dnia, tam danej nocy i dostało się, że potrzebujesz krótkie obserwacje, wystarczą ci do twoich badań, nie wiem, tam dosłownie jedna noc na przykład, nie? Że parę razy ci tam coś zmierzą. No i wyobraź sobie, że na przykład to jest ciekawy temat, że w tym danym momencie, kiedy miałeś mieć przewidziany ten czas w przyszłym roku, wybucha jakaś supernowa i wszystkie teleskopy...
1: To jest super śmieszne, no?
0: Wszystkie teleskopy całego świata kierują się właśnie w tamten punkt na niebie i absolutnie przepadają wszystkie czasy wszystkim ludziom na świecie. No. I to jest nieodwracalne, bo jakby potem wracają do porządku dziennego, więc nie, to się nie przesuwa tak, że dobra, dzisiaj obserwują tą supernową, za miesiąc już nie będą, no to jakoś dostanę to, te moje parę godzin. Nie, to wszystko przypada, bo za miesiąc już wchodzi harmonogram kolejnych
1: następnego
0: ludzi.
1: Miesiąca, tak. Czyli no właśnie, jest taka hierarchia jakby obiektów i wydarzeń i no właśnie, jeżeli wybucha supernowa, no to jest absolutnie wszystko jest pograne. Jak wybucha, jak mamy jakiś błysk gamma czy coś, cokolwiek takiego, to od razu wszystkie teleskopy zaczęły to obserwować. No pewnie nie wszystkie, ale zdecydowana większość dużych teleskopów jakościowych tak robi. No i przepadają pozostałe projekty na ten czas.
0: Absolutnie nie chciałabym być tą osobą, która siedziała miesiącami i pisała ten propozal i wymyślała ten projekt.
1: Bo jeszcze się okazuje, że też na przykład jest tak, że ten obiekt, który chcieliście obserwować, też nie jest taki, nie wiem, że tam się dzieje jakaś taka, nie wiem, czy jakieś zaćmienie ciekawe, czy jakiś
0: a okres taki, jest długi, więc akurat no wypada tylko w tym danym miesiącu. Na przykład po prostu nie ma się tych danych.
1: Jakąś gwiazdę zaćmieniową, która, nie wiem, może tam co 5 lat się zaćmiewa, czy coś w tym stylu i akurat wam zaćmienie przejdzie. To musi być masakra.
0: To prawda.
1: No dobra, czyli wyjaśniliśmy sobie, jak czego nie robią astronomowie. I to co jeszcze byśmy chcieli sobie wyjaśnić? Co jeszcze chcieliśmy?
0: Taki temat właśnie ostatnio mi przyszedł do głowy, czy w ogóle praca astronoma jest bezpieczna. Bo jak już doszliśmy do tego, że my większość czasu nie siedzimy przy tym teleskopie, tylko siedzimy przy komputerze i coś liczymy, no to jednak zdarzają się sytuacje, w których nie wydaje się to bezpiecznym zawodem. I akurat one się wiążą w dużym przypadku z jeżdżeniem na obserwacje, bo jeździ się tam w nocy, jeździ się na pustynię, w jakieś odludne miejsca i coś tam po drodze może się wydarzyć. Włączając te dzikie zwierzęta, które zazwyczaj tylko napędzą nam strach, a tak naprawdę raczej nie są niebezpieczne dla ludzi. Ale nawet sami doświadczyliśmy takiego poczucia trochę niebezpieczeństwa w Chile. Oczywiście byliśmy na amatorskich obserwacjach.
1: No właśnie, więc to nie były takie zupełnie profesjonalne.
0: Ale z drugiej strony, jak ambasador nam powiedział, że są tam takie grupy, które podlatują dronem do samochodu, żeby sprawdzić, co przewozisz, zatrzymują cię potem i okradają na środku pustyni, zostawiając cię bez niczego. A właśnie obserwatoria są gdzieś tam na środku pustyni, no to nie brzmiało to wesoło. Ale była też taka historia, która mam wrażenie, że to było na Rożen, w obserwatorium w Bułgarii, że jakieś dziewczynie w teleskop, który się ruszał, akurat ustawiał się montaż, wplątały się włosy. Jej wyrwało przy samej skórze włosy.
1: Więc to jest masakra, to boli jak się słucha. Co prawda jestem łysy, więc może mniej powinno, ale i tak jeszcze boli. Jakieś tam fantomowe odczucia mam.
0: No ale to nie brzmi bezpiecznie. Już nie mówiąc o tym, że do starych lunet, tych wielkich refraktorów, wchodziło się na bardzo wysokie drabiny.
1: Mhm. Ale była taka historia właśnie, że nie było tak właśnie, że ktoś wchodził na drabinę gdzieś na kopulę i kopuła zaczęła się obracać, go zrzuciła z tej drabiny i on spadł i
0: było, umarł? Było, ale nie pamiętam, kto to mówił.
1: Nie wiem, czy to był astronom czy technik, który pracował w obserwatorium, ale ktoś nam opowiadał taką historię.
0: To fakt.
1: Że właśnie że coś się zacięło przy kopule, człowiek sobie wszedł na drabinę, żeby obczaić, co się zacięło, kopuła zaczęła się obracać i zrzuciła go nie tylko z samej drabiny, ale też jakby z całej konstrukcji teleskopu, z całej kopuły, która tam miała pewnie ładnych kilkanaście metrów, jak nie lepiej. No i człowiekowi się zmarło, niestety. Także nie jest to pewnie zawód jakiegoś takiego gigantycznego ryzyka.
0: No nie. Aż tak
1: pewnie
0: to nie.
1: Łatwiej być astronomem niż astronautą i bezpieczniej, ale jednak...
0: Ale z drugiej strony w teleskopach jest coś takiego jak przeciwwaga. Jakby ci spadła na nogę, to też nie jest zbyt bezpieczne.
1: To prawda, szczególnie, że jak jest duży teleskop, to przeciwwaga waży ze 3 tony albo i więcej. O ile w ogóle to jest montaż taki, który ma przeciwwagę, ale to już mniejsza. Poza tym, i to prawda, ja tego nie słyszałem w kontekście astronomii, ale podejrzewam, że to też może mieć zastosowanie. No bo w kopułach mogą żyć, jak to się nazywało stworzenie? Nietoperze, o, nietoperze. I te nietoperze mogą przenosić wściekliznę. I ja właśnie czytałem to przy okazji, to znaczy ja czytałem to przy okazji obserwatorium, tylko że nie profesjonalnego, tylko że jakiś amator miał właśnie u siebie takiego roll-offa, czyli taki jakby daszek, który
0: taki
1: się...
0: Taki domek, gdzie daszek spada.
1: Taki domek, gdzie daszek można odsunąć, tam jest teleskop. I właśnie podobno pod tym daszkiem

0: która po prostu ręka sama tam szła, bo to było takie, że jakby łatwo było się tam złapać, żeby nie spaść ze schodów i wtedy nam powiedzieli, że to jest pod prądem i mamy tam nie pchać palców.
1: Tak. To było tam bardzo duży prąd płynął rzeczywiście i trzeba było uważać, żeby się tam nie chwytać. Nie pamiętam, do czego to była część. Czy jakieś zasilanie kopuły?
0: To było zasilanie kopuły, moim zdaniem, bo to było dookoła w ogóle szyna cała pod prądem. Więc i to rzeczywiście musiało być dość poważne, bo co chwilę ktoś na nas patrzył, czy ktoś nie stoi za blisko tego miejsca.
1: No było tak, to prawda. A już poza tym kopuła narożna była wysoka, więc jakby tam właśnie wystawiać drabinę, to też niespecjalnie.
0: To prawda. I myślę, że na koniec jeszcze moglibyśmy poruszyć coś takiego jak etyczne dylematy astronomów. Bo z jednej strony korzystamy z miejsc na świecie, które są pod szczególną ochroną, a z drugiej strony stawiamy tam teleskopy. Mam wrażenie, że w ogóle już o tym rozmawialiśmy w kontekście Mauna Kea.
1: Wspominaliśmy, tak, przy okazji Hawajów, no. Tak. I protestów, które tam mają miejsce.
0: Wysadzamy na przykład szczyty gór po to, żeby wypłaszczyć teren i móc tam postawić teleskop, tak jak w przypadku ELT, tego największego teleskopu, który teraz się buduje.
1: Który swoją drogą już ma prawie całą kopułę skończoną, to więc prawda. Już jest wielgachny.
0: I właśnie mam wrażenie, że te etyczne dylematy astronomów też są dość ciekawym tutaj tematem. A chociaż z drugiej strony, mimo tego, że jakby budujemy te teleskopy w tych odludnych miejscach, często w rezerwatach i tak dalej, to z drugiej strony mam wrażenie, że dzięki naszej pracy i temu, że dbamy o to ciemne niebo i podkreślamy to, jak ono jest ważne, to mam wrażenie, że dzięki temu też powstają rezerwaty ciemnego nieba. Więc to jest tak, ten temat jest tak...
1: No, może gdzieś to się tam pośrodkowuje później, tak. I może gdzieś to jakoś tam zwracamy, chociaż podejrzewam, że jakby zapytać to o to wszystkie tych ludów gdzieś tam na Hawajach czy w Chile, tych Indian, to ja nie wiem, czy oni mieliby podobne zdanie,
0: no,
1: ale
0: na pewno nie.
1: Jakoś się musimy pocieszyć.
0: Postawiliśmy teleskopy na ich świętej górze na Hawajach właśnie.
1: Tak, z drugiej strony dzięki temu mamy planety karłowate, które nazywają się jakoś dziwnie typu Haumea, czy Makemake, czy Oumuamua, jakieś tam obiekty. Więc...
0: No tak, to wszystko jest z hawajskiego.
1: Tak, to wszystko jest z hawajskiego i właśnie dlatego, że taki był deal obserwatorów, że wy nam dajecie świętą górę, a dzięki temu my od waszych tam jakichś bóstw czy czegoś takiego nazywamy obiekty odkryte. No więc w sumie też trochę przez to jakby o tych ludach jest głośniej, może ich problemy też są trochę bardziej nagłaśniane. Z drugiej strony z kolei pewnie głównym problemem jest to, że chcemy im budować obserwatoria właśnie na tych górach, więc ja nie wiem, czy im takie nagłaśnianie pomaga. No ale może trochę.
0: I wiesz, jak to się skończyło? Bo w tej chwili oni walczyli o zakaz stawiania...
1: Magellana albo TMT, tak. Czyli 30-meter telescope. I powiem szczerze, nie wiem. Nie śledziłem tego i nigdzie mi się nie rzuciło w oczy. Podejrzewam, że jest to w toku. Ale może to jest też
0: może
1: dobre...
0: Może to sprawdzimy po prostu.
1: Sprawdzimy i przy najbliższej okazji gdzieś tam podrzucimy info. Bo to w sumie jest ciekawe.
0: To prawda. No dobra, to chyba tyle na dziś. Już trochę zaspoilerowaliśmy, co będzie w przyszłym tygodniu. I zapraszamy do naszego podcastu na Spotify'u.
1: Do naszych social mediów.
0: Tak, Good Night Podcast. Dobranoc.
2: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00, zapowiedź w piątki o 17:30. Witamy po ciemnej stronie nieba.
3: Uwaga, uwaga! Audycja archiwalna. Autopromocja.
4: Funk, disco i wszelkie ich odmiany. Tego lata do tańca porwie was gorączka. Każdą sobotę o 17:00.
5: Autostop lub kilometry w nogach. Nocleg tam, gdzie rzucisz plecak. Bez prysznica, bez porannej kawy. Jak odnaleźć komfort w dyskomforcie? Niekomfortowe podróże w każdą niedzielę o 13:00.
3: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja.
6: Radio Afera, rokowo i alternatywnie.
3: Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna.

0: Seks afera. Fetysze, kinki, chyba tak najczęściej w potocznym języku określamy preferencje seksualne. Myśląc fetysze i kinki, pewnie wielu osobom przychodzi do głowy różnego rodzaju gadżety erotyczne, pejcze, skórzane bądź lateksowe stroje, kajdanki i inne bardziej wyszukane. Czy każdy z nas ma jakieś fetysze i gdzie jest granica między normą a zaburzeniem? Przy mikrofonach dzisiaj Klaudia Harańczuk, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie szkolenia, psycholog specjalizujący się w seksuologii.
1: I Paulina Musielak-Jamrus, psycholog, psychoterapeuta. Według Seligmana preferencje to jedna z warstw seksualności człowieka i model ten Seligmana zakłada, że seksualność człowieka kształtuje się kolejno od tożsamości przez orientację, po preferencje, rolę i realizację seksualną i tak procentowo zmienia się udział biologii i środowiska psychiki w tym rozwoju. Więc te preferencje mamy
2: po środku,
1: nie? Czyli po środku oznacza, że ma znaczenie nasza biologia, nasze geny i ma znaczenie środowisko, w którym dorastamy, żyjemy.
0: Dokładnie tak. No więc i czym są te preferencje? Bo tak jak wcześniej wspomniałam, kink czy fetysz to są takie słowa, których chyba częściej używamy w potocznym języku do nazywania chyba tego, co po prostu nas kręci. Ale tak seksuologicznie do tego podchodząc, to preferencje są to względnie stałe wzorce reagowania seksualnego i kierowania zachowań seksualnych ku określonym bodźcom pobudzającym.
1: Czyli względnie stałe wzorce reagowania seksualnego, nie? Te wzorce reagowania seksualnego, no to jest jakiś rodzaj pobudzenia, przyjęcie jakiegoś zachowania, jakiejś formy realizacji aktywności seksualnej. I ja tutaj pod tym bardziej widzę różnego rodzaju kinki, a z fetyszem, jak sobie myślę o fetyszu, to widzę obiekt. Takiej starej nomenklaturze nazewnictw fetyszowych mieliśmy ten fetysz duży, który oznacza, że konkretny obiekt musi być, na przykład
0: obiekt,
1: stopa.
0: Tak. Obiekt bądź sytuacja, nie?
1: No właśnie, w tych starych rozumieniach fetyszowych ta sytuacja nie była brana pod uwagę, tylko chodziło konkretnie o przedmiot, czyli wiesz, możemy powiedzieć, że niektórzy tak stwierdzają, że samym fetyszem może być BDSM, ale w BDSM-ie mamy różne zachowania i tym fetyszem nie byłby BDSM, tylko fetyszem byłby na przykład lateks albo pejcz, albo pośladki.
0: Okay.
1: Jest jakiś, wiesz, obiekt, jakaś rzecz, która musi mieć miejsce, żeby to nazwać fetyszem.
0: I co więcej, w tym starszym rozumieniu fetyszu była to taka sytuacja, to pobudzenie się, albo inaczej, wystąpienie czy obecność tego obiektu była takim warunkiem koniecznym do zaistnienia, podniecenia.
1: Dokładnie,
0: nie?
1: Dokładnie. Kiedy mówiliśmy o takich zaburzonych preferencjach seksualnych i o fetyszu dużym, no to oznacza to, że tylko i wyłącznie, kiedy jest ta stopa, albo tylko i wyłącznie, kiedy, nie wiem, jest drzewo, albo skóra, albo futro, albo sneakersy, będzie seks, a jak tego nie ma, to nie ma mowy o pobudzeniu seksualnym. No i wtedy wiadomo, że jest to trochę utrudnione w życiu, żeby realizować się seksualnie, ale mamy też takie, wiecie, lajty, czyli mamy fetysz jako coś mile widzianego, coś, co urozmaicenia naszą seksualność.
0: Tak. Także no tutaj myślę, że to określenie fetyszu dość mocno spowszedniało i teraz właśnie jest takim potocznym określeniem na cały wachlarz różnych bodźców, które są dla nas po prostu pociągające. No właśnie, i tutaj w najnowszej klasyfikacji chorób i zaburzeń ICD-11 właśnie ten fetyszyzm wyłączono z kategorii zaburzeń, co oznacza taką ogólną depatologizację praktyk seksualnych typu kink. I tak samo wyłączono też sadomasochizm. Także tutaj to jest taki ukłon w stronę różnorodności płciowej i uznanie jej za normatywną, tak, że jesteśmy różnorodni i w zasadzie jest tutaj nacisk kładziony na to, że nie ma takiego normatywnego standardu aktywności seksualnej, a to, co zadowalające bądź niezadowalające, raczej definiuje się z punktu widzenia jednostki lub tego, co w danej kulturze uważa się za normatywne. Jedynym kryterium takim koniecznym jest oczywiście świadoma zgoda wszystkich biorących udział w takich aktywnościach.
1: Tak, czyli taki seks konsensualny jest tym warunkiem koniecznym. No i głównie w seksie chodzi, wiadomo, o satysfakcję seksualną i w różny sposób możemy tą satysfakcję sobie realizować, czy do niej dążyć. No i właśnie, jak to jest z tymi fetyszami, jak one się kształtują?
0: Tak jak wcześniej powiedziałaś, trochę tu jest udział czynników biologicznych. Oczywiście no, rodzimy się z pewną podstawą, z pewnym wyposażeniem, na pewno temperament, czyli typ układu nerwowego, który później się wiąże na przykład z zapotrzebowaniem na stymulację mocniejszą bądź słabszą. Każdy z nas ma jakiś swój indywidualny profil sensoryczny, tym bardziej u osób neurotypowych, tak to może być jakoś bardziej wyraźne, czy mieć większy wpływ na kształtowanie się preferencji. Czy na przykład zdolność do kontroli impulsów u jednych osób to będzie większe, u innych mniejsze. Także to też może mieć wpływ na to, w którym kierunku ta seksualność będzie się rozwijać.
1: Mamy jeszcze całą psychologię i cechę osobowości, czyli czegoś, z czym się nie rodzimy, tylko coś, co zaczyna nam się rozwijać w trakcie rozwoju i no i w tych cechach osobowości takie rzeczy, które mogą przyczyniać się do poszukiwania różnych urozmaiceń w seksie, to jest na przykład otwartość na doświadczenie. Otwartość na doświadczenie, chęć eksplorowania. Ma też znaczenie poziom agresji i poziom empatii w tym, jak realizujemy się seksualnie. No i oczywiście też mają znaczenie zaburzenia osobowości, ale to jak zawsze zaburzenia osobowości, jeśli takowe są, one odezwą się w każdej naszej sferze, również w tej sferze seksualnej. Ale dla mnie też ciekawym jest ten czynnik ostatni, nie? Bo słuchajcie, mamy tą biologię, mamy tą psychologię, czy naszą psychikę i mamy czynniki społeczno-kulturowe. I to jest przeciekawe, jeśli chodzi o fetysze, ponieważ te czynniki mówią o tym, że w zależności od tego, w jakim kręgu kulturowym dorastamy, w jakim kręgu się obracamy, w jakich, no byśmy się cofnęli też w czasie, latach wzrastaliśmy i doświadczaliśmy naszej seksualności, to miało znaczenie, jakie te wzorce fetyszowe mogą nam się wytworzyć, nie? Był taki, choćby jakbyśmy przejrzeli historię fetyszy, no to okazuje się, że był czas na futra, był czas na lateks, był czas na mundury w okresie wojny. Był czas na no właśnie białe sneakers, jak pokazały badania.
0: Na co teraz mamy fetysze? Wiesz, co jest teraz
1: dominującym? No jeszcze 2 lata temu był pik na właśnie białe buty. Na pewno takim stałym jest stóp, fetysz stóp, najbardziej popularnym, który nadal nie zniknął z zainteresowań seksualnych. Ale nie wiem, co tam jeszcze by mogło dominować. No, są jakieś elementy garderoby, są wysokie obcasy.
0: No, mieliśmy jeszcze takie zaburzenie w poprzedniej klasyfikacji, fetyszyzm, transwestytyzm fetyszystyczny,
1: tak,
0: przecież.
1: Tak. Ten fetysz myślę, że też jest dosyć popularny, ale to jakby przebieranki zawsze są gdzieś tam w czołówce, bym powiedziała, upodobań seksualnych.
0: Też ludzi, przebieranki różnego rodzaju. A propos tych psychologicznych cech, to tutaj

0: rzeczywiście sprzyja to kształtowaniu się już takich zaburzonych preferencji seksualnych, na przykład pedofilnych.
1: Albo temu fetyszowi dużemu, tak jakby nadal będę używała tej nazwą, się tak szybko wyjaśnia, że to chodzi o to, że tylko i wyłącznie ten obiekt jest ważny. W przypadku osobowości narcystycznej w kierunku psychopatycznej też tak jest, że to nie osoba ma znaczenie, tylko nie więź z tą osobą ma znaczenie, tylko na przykład to, że ma te stopy, albo ma te szpilki, albo jest w lateks ubrana. I tyle.
0: Tak. Także później jeszcze może o tym trochę więcej, ale na pewno właśnie przy pracy takiej nad własną seksualnością, czy później pracy z tymi preferencjami, jeśli one są jakoś zaburzone, to ważne jest na pewno określenie, na ile szeroki jest ten wachlarz tych preferencji, czy on jest węższy, czy szerszy, bo to się będzie oczywiście wiązało później z tym, jak ograniczone są te możliwości pobudzania się, ale też na przykład na ile są zmienne w czasie, no nie? Czy one są jakkolwiek elastyczne i zmieniały się na przestrzeni życia, czy raczej od początku są dość stałe. No i wiadomo, że im węższy zakres tych bodźców pobudzających i im mniej elastyczny w czasie, no tym trudniej może być takiej osobie się realizować seksualnie, ale to też na pewno myślę, że w przypadku zaburzeń osobowości, tak jak teraz wspomniałaś w tym narcyzmie, no to, że na przykład wyobrażam sobie, że to taka sytuacja może powodować, że ktoś ma dość wąski zakres tych bodźców pobudzających seksualnie i dość mało elastyczny w czasie.
1: No ta elastyczność ma w ogóle znaczenie dla zmiany, nie? Czyli jeśli chcemy jakieś zmiany dokonać w życiu, no to kiedy wykazujemy jakiś rodzaj elastyczności psychologicznej, łatwiej jest nad tym popracować i to nasze doświadczenie rozszerzać o coś innego. Też ciekawe jest, wiesz, całe dla mnie tło, jak to jest, że się warunkujemy na coś, że warunkujemy się na dany bodziec i on zaczyna mieć aż taką dużą rolę w tej naszej aktywności seksualnej i kiedy to warunkowanie następuje, nie? Czy jest tak, że w każdym okresie życia możemy nagle odkryć swój fetysz, czy w każdym okresie życia, niezależnie czy mamy 60, 50, 3, czy 18 lat, te bodźce różne mogą być potencjalnie fetyszowe.

0: pojawia się to pobudzenie seksualne po raz pierwszy i to są zwykle takie krytyczne momenty, w których kształtują się i preferencje, no i też właśnie już bardziej takie fetysze, no większe, tak jak powiedziałaś. Także no to zazwyczaj jest tak, że w zasadzie przy wysokim poziomie pobudzenia każdy bodziec może zostać skojarzony, nie? I trochę to jest zagadka taka, tak. Nie? Jak to
1: jeszcze
0: jest,
1: też że... okres dorastania, wiesz, tych pierwszych różnych aktywności seksualnych, to on jest taki poza naszą kontrolą. I to jest taki brak naszego wyboru, czyli mimowolnie może dojść do pobudzenia seksualnego w okolicznościach, które w ogóle obiektywnie rzecz ujmując nie wiązałyby się z seksem, nie? No, pamiętam historię właśnie takiej akrotomotofilii, gdzie pacjent po prostu był świadkiem amputowanej nogi i pielęgniarka miała jakiś tam rodzaj znaczenia dla niego, nie wiem, wizualnie.
0: No, mogła być atrakcyjna po prostu.
1: A przez to, że był młodym człowiekiem, no to kontrola bodźców, impulsów seksualnych jest bardzo ograniczona i tak może się uwarunkować, ale nie musi, nie? No, nie mówimy o tym, że każda taka sytuacja, czy każde podniecenie, czy wzwód w sytuacjach nieplanowanych oznacza, że nagle tak będzie, że jadąc tramwajem za każdym razem będę czuł podniecenie seksualne. Tak to nie działa. I to nadal jest trochę dla badaczy zagadką, jak to jest, że tak u niektórych łatwo do tego doszło, do sfetyszowania czegoś, a niektórzy nie mają takich kawałków.
0: Innym takim czynnikiem, który może wpłynąć na ukształtowanie preferencji, jest trauma seksualna i tutaj konsekwencja może być taka, że później te bodźce seksualne będą uruchamiać konfliktowe przeżycia, nie? Czyli jakiś bodziec może być jednocześnie podniecający i awersyjny. Także jednocześnie no, takie osoby przeżywają po prostu duży konflikt, więc na pewno takie też doświadczenia mogą tutaj mieć znaczenie.
1: No i wtedy mamy właśnie już taki moment, gdzie ta preferencja seksualna staje się źródłem cierpienia. Czyli kiedy mamy konflikt, kiedy nie zgadzamy się na ten rodzaj fetyszu i jak dla mnie to zawsze są dwie drogi pracy. Jedna, na ile jakby ten fetysz zmieniać, uelastyczniać, na ile też akceptować, że nasze preferencje seksualne, nasze potrzeby realizacji swojej seksualności są różne. Po prostu tak jest, nie? Być może jest tak, że no, w tych konfliktach też psychicznych przecież bierzemy pod uwagę to, co mówi społeczeństwo, to jakie normy przyjmujemy ze społeczeństwa, to, co mówią niektóre organizacje, do których przynależymy, że coś jest złe i coś jest nie okej, nie w porządku, coś jest, używając jakichś takich starych, prywatywnych określeń, zboczone albo jest zwyrodnieniem i na ile my jesteśmy to jednak przyjąć i zaakceptować, bo to, jak się realizujemy seksualnie, dopóki jakby jest świadoma zgoda drugiej strony i nie robimy nikomu ani sobie krzywdy, to jest w porządku.
0: Tak, tak. No tutaj te preferencje przeszły podobną drogę co orientacja, nie?
1: Też zgadza się.
0: Też
1: tak,
0: zostały wyłączone z zaburzeń i raczej odchodzi się od usilnego modyfikowania jakichś fetyszy czy preferencji, tak jak powiedziałaś, że one nie są szkodliwe, a większy po prostu nacisk jest kładziony na akceptację i taką, no po prostu życie z tym i szukanie sposobów na realizację tych preferencji. Tak samo jak u osób homoseksualnych. No nie, że po prostu chyba dokonano gdzieś takiego bilansu, że większy koszt może ponieść osoba, próbując zwalczyć to, co w jej naturze, aniżeli po prostu nauczyć się z tym funkcjonować, się tym cieszyć.
1: Zdecydowanie tak. To, co na pewno jest, wymaga leczenia i wymaga objęcia jakąś troską i zmianą, no to są wszelkiego rodzaju zaburzenia parafilijne, jak na przykład pedofilia, zoofilia, która w Polsce jest oczywiście karana i też no, większość osób z zaburzeniami preferencji wcale nie jest tak, że odczuwa z tego tytułu fantastyczną satysfakcję, tylko jest tam też rodzaj cierpienia,
0: no,
1: że jedynym sposobem realizowania swoich fantazji i potrzeb seksualnych jest właśnie poprzez użycie, no, poprzez skrzywdzenie kogoś drugiego, nie? Tak naprawdę.
0: Ale a propos zoofilii, bo powiedziałaś, że w Polsce jest to karalne, natomiast jeśli dobrze kojarzę, to pewne kontakty seksualne ze zwierzętami są akceptowalne w jakichś wschodnich kulturach.
1: Jak mówisz pewne, jakie masz na myśli?
0: Nie chcę wchodzić w szczegóły, bo teraz mi się to skojarzyło i mam wrażenie, że gdzieś...
1: Myślę, że one nie są po prostu, wiesz, nie są ujęte w prawie, a nie wiem, na ile są akceptowalne, tylko prawo się tym nie zajęło, może tak?
0: No, ale myślę, że to jest kwestia, że w tych regionach też mogą być faktycznie pewne praktyki jakoś tam znormalizowane kulturowo, co oczywiście... Nie mówię, że to oznacza, że to jest zdrowe, aczkolwiek a propos tego podejścia kultury i pewnych norm, które to w danych społecznościach zaczęło być uznawane za akceptowalne, no to w tym sensie, nie?
1: No, to jest bardzo ciekawe. No tutaj wiadomo, że... Część osób z zaburzeniami preferencji też odwołuje się do wieków, do lat i do obszarów na świecie, gdzie nie ma tych zaburzeń preferencji i się czują dyskryminowani, ale to na szczęście jest mało odsetek. No, myślę, że żadna osoba słuchająca nie ma zgody na to, aby robić krzywdę dziecku czy zwierzęciu. No i jeszcze w Polsce jest tak i też to ma sens, że ekshibicjonizm jest karalny, czyli nie można się masturbować publicznie czy obnażać swojego ciała, bo jest to naruszenie prywatności drugiej osoby, nie? Ktoś może sobie tego nie życzyć. No, o to głównie chodzi.
0: No właśnie, tutaj myślę, że warto wytłumaczyć w sumie, na czym polega ten ekshibicjonizm, bo myślę, że wiele osób może nie mieć świadomości, dlaczego w ogóle ci ludzie mają taką potrzebę, żeby gdzieś tam wyskoczyć nagle ze swoim nagim ciałem czy penisem w stanie wzwodu. No, to jest właśnie tego typu rodzaj już zaburzenia preferencji, no bo właśnie ta sytuacja związana z wywołaniem tego zaskoczenia na twarzy,
1: szoku.
0: Tak, tego szoku,
1: albo oburzenia,
0: to jest podniecający element dla tych osób. No i to jest faktycznie, no wyobrażam sobie, że to może być źródłem cierpienia, no bo trudno sobie zorganizować takie warunki, nie?
1: No, jakby z tego co wiem, to można sobie zorganizować takie warunki
0: za
1: pieniądze.
0: Tak.
1: Można sobie za pieniądze zorganizować i kontrolowany gwałt i takie rodzaju rzeczy, no ale no tak trudno jest żyć, żeby tak cały czas organizować sobie życie pod swój fetysz przecież.
0: No i smutne to jest, że musisz płacić, żeby móc się zrealizować seksualnie w taki sposób, jaki potrzebujesz.
1: Dobra, czyli mamy ten ekshibicjonizm, mamy pedofilię, mamy też wojeryzm, czyli podglądactwo. To jest ciekawy kawałek, no bo trochę trzeba się postarać, żeby kogoś podglądać. Jeśli nie wolno uprawiać seksu, za seks w aucie też, w parku czy w lesie możecie dostać mandat, więc...
0: W aucie też?
1: Tak, w aucie też. Tak. No tak, no trzeba kilkaset złotych za to zapłacić po prostu. Jeśli macie takie upodobania, to się z tym musicie liczyć.
0: Po prostu wybierzcie ustronne miejsce.
1: No, najlepiej nie, wybierzcie.
0: Nie naruszajcie norm prawnych.
1: Nie zachęcamy absolutnie do tego. Zachęcamy do wyobraźni, do kreatywności i sprytu. To wtedy ten seks będzie udany. No, ale trochę trzeba się postarać, żeby kogoś obserwować, nie? No, ja sobie tak myślę, ja akurat mam Poczekaj.
0: No chyba, że masz, no chyba, że masz, no myślę, że we współczesnych warunkach mieszkaniowych, gdzie blok obok bloku jest
1: dokładnie
0: stawiany.
1: Można zaglądać komuś w okno.
0: Ja nie miałam problemu z podglądactwem w moim mieszkaniu na studia. Akurat miałam taką sąsiadkę, gdzie no nie musiałam się bardzo starać, żeby podglądać. Także...
1: Sąsiadka. No właśnie, no tak, no to w sumie w obecnych warunkach można jakoś się postarać, no ale tym wojeryzmem też może być to podglądactwo, no właśnie poprzez kamerki, tak jak mówiłaś, i w taki sposób można sobie to realizować.
0: Właśnie, to jest trochę przerażające, że wyobrażam sobie, że takie osoby mają teraz możliwość, no na przykład montowania gdzieś kamerek w przymierzalniach, nie?
1: Zgadza się, i te kamerki wcale nie są duże, one mogą być bardzo mikro, i tak czy siak można wtedy kogoś poobserwować. No mam nadzieję, że jednak takie rzeczy was nie spotykają.
0: Tak samo jak
1: froteryzm.
0: Też nikomu nie życzę. Chyba, że ktoś lubi.
1: Chyba, że ktoś lubi, tak. No froteryzm to jest taki rodzaj fetyszu, gdzie ktoś zaczyna się u was ocierać. I wcale nie musi być tak, że ten ktoś jakby przykłada swoje krocze i jedzie po waszej nodze, tylko może to robić ręką, delikatnie gdzieś tam, a i tak może mu to sprawiać czy jej przyjemność. I to w pociągu na przykład
0: no
1: się
0: właśnie
1: zdarza,
0: najlepszym,
1: że ktoś
0: chyba
1: siada obok i zaczyna podciągać rękaw i zaczyna się tak niby niechcący ocierać.
0: Albo kolankiem.
1: Gdzieś
0: tam za to, gdzie ścisk w autobusie, to są idealne warunki dla takich froterystów. Chociaż nie chcę tutaj tak mówić o tych osobach, bo tak jak wspomniałyśmy, no na pewno jest to taka preferencja, która no jest źródłem dyskomfortu dużego też, więc nie chciałabym, żeby to też jakoś prześmiewczo zabrzmiało.
1: No, na pewno wiąże się to z cierpieniem, jeśli sobie już uświadomimy, że to jest nasza preferencja i trudno nam jest w kontakcie z drugą osobą bez tej aktywności osiągać pobudzenie seksualne. No to wtedy warto się zgłosić do specjalisty, to uelastycznić. Czasami się tak zdarza, że pary trafiają do specjalistów i to pary zaczynają rozmawiać na ten temat, bo drugiej stronie już się znudziło cały czas chodzenie w lateksie, albo już się znudziło cały czas gra wstępna na stopach i już ma tego dość i chciałaby ta druga strona, żeby ich aktywność seksualna wyglądała nieco inaczej.
0: No
1: i
0: właśnie,
1: wtedy ta para chce się uelastycznić. No wiadomo, że jak nam zależy na drugiej stronie, a nie na samym rodzaju aktywności seksualnej, no to też możemy jakby sięgnąć po jakieś swoje zasoby i spróbować tu elastycznie, spróbować czegoś innego. Przy czym może tak być, że nigdy ten seks, który będzie pozbawiony tego elementu, nie będzie aż tak podniecający.
0: Tak. No dobrze, to...
1: Nie wiem, czy wyczerpałyśmy?
0: Nie wyczerpałyśmy. Patrzę, że tutaj jeszcze była taka ciekawostka a propos tej orientacji. Może wyjaśnisz, czym jest orientacja perwersyjna?
1: Aha, to jest... ta orientacja perwersyjna wzięła się w ogóle z takiej opracowanej skali kinkowej. KOS możecie znaleźć w internecie, King Orientation Scale, i zrobić sobie teścik i zobaczyć, jak tam 5 minut zajmuje i zobaczyć, jak wypadacie w kinkach i jakie są wasze kinki. Za darmo w internecie KOS do znalezienia. Jeśli macie taką ciekawość siebie, partnera, partnerki, no to może to być fajny pomysł na grę wstępną też. I tyle dzisiaj o tych preferencjach, fetyszach i kinkach.
0: Tak. Dopuszczajmy tak różnorodność tych preferencji, dopóki one nie są źródłem cierpienia dla nas czy innych osób i odbywają się za świadomą zgodą, to wszystko jest w porządku. Także dzięki za dzisiaj.
1: Dzięki. Przy mikrofonach Paulina Musielak-Jamrus
0: i Klaudia Harańczuk.
2: Rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach.
1: każdą sobotę o 13:30.
2: Seks Afera.
3: Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna. Autopromocja.
4: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15:00.

0: Sobota, godzina 16. Usłysz głosy w Radiu Afera.
1: Ej ty! Wyskakuj z rzeczy!
2: Co my tu mamy? Kanapki, portfel, dobra muza, gadka i film.
1: Ławka. Ziomalski Dom Kultury.
2: Sobota, godzina 19.
1: Wpadnij do nas na aferową ławkę.
3: Autopromocja. Radio Afera, 98,6 MHz.
4: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14:00.

0: Bogdan Chojnicki, profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, pracownia bioklimatologii.
1: Na lasy patrzymy jako miejsce, gdzie tlen uwalniany jest w dużych ilościach, a pan zdaje się patrzy na las jako miejsce, które jest magazynem dwutlenku węgla.
0: To chyba by trzeba było poszerzyć jeszcze tą perspektywę, bo mówimy o magazynach, ale prawdę mówiąc to ja bym chciał, żebyśmy widzieli las jako system funkcjonujący i tak ładnie może powiem napędzany energią słoneczną. Gdy uświadomimy sobie, że to, co w zasadzie na co spoglądamy, mam na myśli las, nie jest statycznym elementem krajobrazu, tylko takim systemem, który codziennie żyje, odradza się na wiosnę i na zimę w pewnym sensie zasypia, to może nie widzimy żywej istoty, ale pewien funkcjonalny układ, który można badać w sposób bardzo dynamiczny. Innymi słowy, możemy opisywać to w czasie, zawiłe. Raczej bym powiedział to, w cudzysłowie, żyje. I jeżeli spojrzymy na to w ten sposób, to zobaczymy, że las naprawdę jest czymś więcej niż drewnem i czymś więcej niż ładnym landszaftem.

0: Generalnie las ma wiele wymiarów, chociażby dla kogoś, kto biega po lesie i uprawia na przykład jogging, ale pamiętajmy, że jednym z tych elementów, którym w lesie jest najważniejszy, to jest właśnie węgiel. Pamiętamy, że cały proces fotosyntezy opiera się o dwutlenek węgla, który jest pochłaniany z atmosfery, i wodę, która najczęściej pochodzi z gruntu. Gdy spojrzymy na to z tej perspektywy, to interesuje nas węgiel w lesie. A trzeba też pamiętać, że te 30% powierzchni Polski to 30% systemów, które co roku pochłaniają i emitują dwutlenek węgla.
1: W dużych ilościach?
0: Produktywność, czyli taka zdolność do pochłaniania dwutlenku węgla, bo używamy słowa produktywność, lasu jest jedną z największych wśród ekosystemów. Z nią się mogą mierzyć tylko ekosystemy rolnicze. Innymi słowy, pochłanianie jest bardzo duże, ale gdy spojrzymy na pochłanianie trochę z perspektywy ekonomicznej, to byśmy musieli opisywać tą zdolność pochłaniania jako dochody. Natomiast ekosystemy, przez to, że to są w pewnym sensie żywe układy, one też mają swoje wydatki, więc też i emisje.
1: Jeśli dobrze zrozumiałem, lasy emitują dwutlenek węgla?
0: Lasy równolegle zawsze emitują i pochłaniają dwutlenek węgla. I trzeba pamiętać, że ta emisja i pochłanianie zależy nie tylko od pory roku, bo domyślamy się, że zimą, gdy niskie temperatury powodują ograniczenie pochłaniania, mamy tylko do czynienia z małą emisją, ale także latem, bo emisja towarzyszy rozkładowi biomasy, która znajduje się w lesie, ale także emisja towarzyszy życiu drzew. Drzewa emitują, bo żyją, tak jak my. My wydychamy dwutlenek węgla, drzewa też emitują dwutlenek węgla.
1: Jak ten bilans w odniesieniu do pojedynczego drzewa wygląda?
0: Jak widać, wygląda dobrze, bo drzewo od najmniejszego, pierwszego roku swojego funkcjonowania rośnie, co oznacza, że bilans węgla w samym drzewie jest dodatni. I drzewa rzeczywiście mają tą cechę, że trzeba naprawdę długo czekać, żeby przestały nam rosnąć. Natomiast pamiętamy, że w lesie jest więcej niż tylko jedno drzewo. Innymi słowy, mamy do czynienia z ekosystemem i oprócz żywych drzew są jeszcze krzewy, krzewinki, ale też cała masa różnych martwych części roślin. Spojrzenie na ekosystem już troszkę inaczej wygląda.
1: Z punktu widzenia klimatu powinno nam zależeć na tym, żeby tego dwutlenku węgla więcej uwiązać w czymkolwiek, w jakichkolwiek strukturach.
0: Z punktu widzenia klimatu, po pierwsze, nie powinniśmy emitować dwutlenku węgla, tego, który nie jest potrzebny. Czytaj, dwutlenek węgla ze spalania wszystkich paliw kopalnych. Gaz, ropa, węgiel. Bo to jest dwutlenek węgla nadmiarowy, którego wcześniej w atmosferze przez ostatnie kilkaset milionów lat nie było. I jeżeli na to spojrzymy z tej perspektywy, to wszystkie ekosystemy, które pochłaniają węgiel, są w pewnym sensie naszymi sojusznikami w pochłanianiu tego dwutlenku węgla z atmosfery. Ale pamiętajmy, cały czas mamy do czynienia z sytuacją, w której prowadzone jest równocześnie pochłanianie i emisja. Więc dobry opis emisji i dobry opis pochłaniania dopiero daje nam prawdziwy opis naszej rzeczywistości.

0: prowadzi.
1: Kiedy drzewa emitują dwutlenek węgla?
2: Emisja dwutlenku węgla w dużym skrócie zależy od temperatury. Im wyższa temperatura, tym emitują drzewa więcej dwutlenku węgla. Gdy jest zima, procesy fizjologiczne ustają, drzewa emitują bardzo małe ilości dwutlenku węgla, a im cieplej, robią to z większym zapałem. Innymi słowy, nocne emisje latem w ciepłą noc są bardzo duże. Natomiast dopiero przeciwstawnym procesem w takim drzewie jest fotosynteza, która pochłania dwutlenek węgla. I ta wynika po pierwsze z temperatury, musi być odpowiednio ciepło, a po drugie musi być promieniowanie słoneczne. No dodam, że woda w tym wszystkim też nie szkodzi. Innymi słowy, zawsze to jest gra między emisją a pochłanianiem. Taka gra, w której zarabiamy i wydajemy. Jeżeli drzewostan rośnie, jeżeli mówimy tylko o węglu w samym drewnie, to znaczy, że po prostu jesteśmy na plusie i co roku więcej zarabiamy niż wydajemy. Natomiast pamiętajmy, że las składa się nie tylko z drzew, ale także z gleby i z tego, co pod nią.
1: Jak pan profesor patrzy na lasy od tej strony klimatycznej, gdzie powinno nam faktycznie zależeć na to, żeby uwiązać tego dwutlenku węgla, przynajmniej na tym etapie jak najwięcej, to każda wycinka, jak rozumiem, no jest działaniem wbrew.
2: To jest bardziej zniuansowany obraz, ale zacznijmy od tego, że las generalnie zbiera dwutlenek węgla bardzo wyraźnie, jest bardzo skuteczny w tym, co robi. Przechowuje ten węgiel tak długo, jak długo nie zostanie z tego lasu wywieziony. I tu mamy do czynienia na przykład z pozyskaniem, czyli z tą, pan tu opisał, wycinką. Innymi słowy, za każdym razem, gdy wycinam las, ja mam do czynienia z taką sytuacją, że znika mi aparat asymilacyjny, ten, który pochłania dwutlenek węgla. Emisja jest w zasadzie samą emisją z tego lasu, bo emisja z gleby jest bardzo duża. Pamiętajmy, że 20% organizmów o nazwie drzewo, 20% jego masy znajduje się pod ziemią, więc tu warto pamiętać o tym, że to nie jest tylko i wyłącznie wystająca roślinka, ale też 20% masy pod ziemią, która pełni niezwykle ważną rolę. O korzeniach można by było dużo mówić, ale też pamiętajmy, że w samej glebie, gdy mówimy już o takiej historycznej zawartości dwutlenku węgla, to pamiętajmy, że w samej glebie potrafi być nawet 2-3-krotnie więcej węgla niż w drzewach, bo jeżeli mam do czynienia z siedliskami takimi borowymi, to jest mniej więcej 1:1. Tyle samo węgla mam w glebie, co w drzewach. Natomiast gdy mówimy o siedliskach już liściastych, takich bym powiedział bogatszych, to potrafi sytuacja wyglądać tak, że tylko 1/4 węgla w tej trójwymiarowej przestrzeni znajduje się w roślinach, resztę znajduje się w glebie. Stąd, gdy mówimy o wycinaniu drzew, to pamiętamy, że doprowadzamy do odkrycia powierzchni gleby. I w zasadzie to jest jakby, to jest preludium do takiego i sytuacji, w której emisja z gleby wciąż trwa, natomiast nie mamy pochłaniania. I to jest moment, kiedy las, już mówiąc z perspektywy produkcji, jest emiterem dwutlenku węgla.
1: I to takim czystym?
2: Takim właśnie czystym, bo dopiero po posadzeniu drzew, które będą znowu w cudzysłowie na plusie z perspektywy bilansu węgla, one będą coraz bardziej równoważyć tą emisję z gleby, tak patrząc historycznie, czasowo. Natomiast też warto pamiętać, że całkiem takim, bym powiedział, atrakcyjnym i chyba wyłaniającym się też z naszych badań takim wnioskiem jest to, że gdybyśmy troszkę zmienili sposób pozyskania drewna, to możemy troszeczkę połączyć ogień z wodą, bo można sobie wyobrazić sytuację, że my nie do końca usuwamy drzewa z danej powierzchni, innymi słowy wciąż utrzymujemy zdolność asymilacyjną samych drzew, a jednocześnie pozyskujemy drewno. Po prostu trzeba mieć, jakby podejść realnie do zagadnienia i pomyśleć o lesie też jako pewnym źródle doznań estetycznych, źródle czy magazynie węgla, ale także jako źródle drewna. To drewno jest dobrym surowcem i wielu z nas, że tak powiem, go docenia. Natomiast warto pamiętać o tym, że możliwe jest taka sytuacja, że wycinamy w mniej intensywny sposób. Ekonomista zaraz będzie krytykował. Natomiast wydaje się, że wtedy utrzymujemy lepszą zdolność do pochłaniania dwutlenku węgla, co jest zyskiem dla klimatu, bo jesteśmy w stanie pochłaniać więcej dwutlenku węgla, ale też jest zyskiem dla jeszcze innych grup społecznych, bo chociażby nie rozmawialiśmy tutaj, ale chociażby o retencyjnych zdolnościach lasu, czyli zatrzymywaniu wody.

0: czego dotyczyły wasze badania?
1: One cały czas się toczą. Nam chodzi o to, żeby po pierwsze opisać emisję dwutlenku węgla z gleby w lesie przed i po pozyskaniu. Krótko mówiąc, wtedy, kiedy wycinamy wszystkie drzewa z powierzchni, chcemy zobaczyć, na ile emisja nam się z tej powierzchni zmieni. Wygląda na to, że nie zmienia się jakoś znacząco. Innymi słowy, mamy do czynienia z taką sytuacją, w której, powiem w uproszczeniu, może gleba dymi jak zwykle. Natomiast drugą częścią tego projektu, i to jest w zasadzie zadanie na ten rok, jest oszacowanie, jak różne sposoby przygotowania gleby wpłyną na emisję dwutlenku węgla, bo pamiętamy, że żeby las się odrósł, my możemy zostawić tą powierzchnię i ona w wielu przypadkach zarośnie samorzutnie.
0: Po takiej wycince, tak jak często wchodzimy do lasu, widzimy ścięte pnie tylko i wyłącznie, po nich zostaje to, co na przykład tutaj mamy, czyli stół, tak? Przerobione już drewno, natomiast w lesie zostają tylko ścięte pnie i często te miejsca stoją puste do momentu, kiedy pojawi się płot naokoło z napisem szkółka leśna.
1: Może nie szkółka, bo pamiętajmy, że to, co pan mówi, to jest uprawa. Szkółka to jest tam, gdzie się produkuje młode drzewka, ale też trzeba pamiętać, że w naturalny sposób często sąsiedzi, mam na myśli inne drzewa, one obsiewają ten teren, więc na tych miejscach często się pojawiają młode, my mówimy na to siewki drzew. Innymi słowy, jest duża szansa na to, że w pewnym sensie ta powierzchnia się odrodzi samorzutnie. Chociaż z drugiej strony można powiedzieć, że praktyka jest taka, że w zasadzie powierzchnia jest orana i sadzi się drzewka tylko w tych miejscach, gdzie została ta ziemia przeorana. My testujemy, czy sprawdzamy, jak emituje powierzchnia niezaorana, zaorana i przygotowana taką alternatywną metodą, która jest rzadko stosowana w lesie, metodą tworzenia tak zwanych talerzy. Ona jest mniej inwazyjna z perspektywy gleby, a chcemy uzyskać informacje na temat tego, czy zmieniamy w ten sposób emisję dwutlenku węgla z gleby. Innymi słowy, chcemy odpowiedzieć na pytanie, czy jest zysk węglowy z zastosowania innej techniki przygotowania powierzchni lasu.
0: Domyślam się, że żeby był jednoznaczny wynik, takie badania muszą trwać, ale czy widać jakiś już trend, który może coś sugerować?
1: Na razie mogę powiedzieć tyle, że po usunięciu drzew z powierzchni w zasadzie emisja jest utrzymywana na mniej więcej takim samym poziomie. Czyli to jakby trochę potwierdza fakt, że węgiel nadal jest emitowany, a nie ma tam w tym miejscu czegoś, co pochłania. I to by sygnalizowało, że zmiana strategii wycinania drzew mogłaby pomóc w utrzymaniu potencjału do pochłaniania. Jeżeli chodzi o przygotowanie powierzchni, to na pierwszy rzut oka mniej inwazyjnie przygotowana powierzchnia powinna być mniej emisyjna, ale poczekajmy na wyniki, bo przyroda ma to do siebie, że też lubi trochę zaskakiwać. No i dopóki nie będziemy mieli takiego końcowej analizy, nie chciałbym, że tak powiem, wprowadzać w jakiś taki błąd. Wstępnie wydaje się, że zostawienie powierzchni albo nieuszkadzanie powierzchni gleby powinno być najlepszym rozwiązaniem perspektywy bilansu węgla.

0: korzenie, które zostają po wycince lasu, one mają jakiś wpływ na klimat, na emisję dwutlenku węgla? Te drzewa jeszcze żyją?
1: To znaczy same korzenie, jeżeli mówimy o drzewach, które nie odrastają, bo mamy też takie drzewa, chociażby jak robinia akacjowa, powszechnie określona jako akacja, która będzie nam odrastać i zamieni się często w bardzo uciążliwy krzew, jeżeli tego nie będziemy o to odpowiednio dbać. Ale zwykle korzenie są przez jakiś czas jeszcze zbiornikiem węgla, pewnie na następne 20 lat, dopóki nie ulegną rozkładowi. My pamiętajmy, że ten węgiel w glebie, on z jednej strony jest jakby naszym celem klimatycznym, ale z drugiej strony to jest coś, co czyni tą glebę o wiele bardziej użyteczną, bezpieczniejszą też z perspektywy zmiany klimatu. Tu o tym nie mówiliśmy, ale pamiętajmy, że przed lasami stoją dwie role. Pierwsza rola to mitygacyjna, to o którym dzisiaj mówimy, czyli próba oszacowania, jak gospodarować lasem tak, żeby pochłaniał więcej dwutlenku węgla. Ale druga grupa zagadnień, takie, którymi się lasy muszą zmierzyć, to zmiana klimatu. Innymi słowy, musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, jak ma wyglądać las za 100 lat, bo las rośnie 100 lat. Zmiana klimatu tym bardziej dotyczy warunków za 100 lat. Innymi słowy, dziś trzeba już wiedzieć, albo przynajmniej mocno kombinować, co posadzić, żeby lasy, które dzisiaj nas otaczają, pasowały do nowej rzeczywistości. Bo idzie nowa rzeczywistość. Pamiętamy temperatury w górę. To zmienia zupełnie warunki hydrologiczne i tak prawdę mówiąc, mamy do czynienia z sytuacją, w której lasy muszą się dostosować do nowej rzeczywistości. To jest potężne wyzwanie, że jak mówimy o rolnikach, to pamiętamy, że oni za rok mogą zmienić rodzaj uprawianej rośliny.
0: Bezwładność jest niewielka w przypadku lasów.
1: Dokładnie, właśnie tak to działa. Więc dziś de facto, moim zdaniem, powinniśmy bardzo mocno się koncentrować z jednej strony na tej klimatochronnej funkcji lasu, ale z drugiej strony na adaptacji do nowej rzeczywistości, bo ona będzie się zmieniać. Nasze eksperymenty ulokowaliśmy w Puszczy Noteckiej. Pamiętamy, że perspektywa jest dla Puszczy Noteckiej jest taka, że będzie coraz cieplej, a wcale wody więcej nie będzie. Przed leśnikami potężne wyzwanie, co sadzić w Puszczy Noteckiej, bo to są bardzo ubogie śliska i one są często dlatego odporne, albo przynajmniej bezpieczniejsze z perspektywy zmiany klimatu, bo są porośnięte lasami, a dalej, bo w glebie znajduje się dużo węgla. Więc jakby to występowanie tych powierzchni leśnych, z jednej strony użytecznych jako surowiec drewny, z drugiej strony użytecznych jako miejsce, w którym wypoczywamy, użytecznych też z perspektywy ochrony klimatu, to także często stabilizacja w ogóle krajobrazu. Pamiętamy, że były okresy, szczególnie po gradacji z 1921 roku, kiedy w niektórych miejscach pojawiły się piaszczyste duny na naszym terenie. Piaszczyste wzgórza, które były rozwiewane przez wiatr. Mamy w Rzecinie, na torfowisku w Rzecinie, jak ktoś zna, w okolicach Wronek. Jak zajrzymy do wnętrza tego torfowiska, to mniej więcej w okresie tego 1921 zobaczymy przewarstwienie piasku. Mieliśmy do czynienia z tak silną erozją wietrzną, że

0: warstwa piasku została nawiana na torfowisko. Ona została tam, jest świadectwem tego, że gdy z krajobrazu Puszczy Noteckiej zniknął las, mieliśmy poważny problem ze stabilizacją krajobrazu, więc to de facto zaczęliśmy o węglu w lesie, ale gdy my rozmawiamy o lesie, to jego wielowymiarowość jest poza dyskusją i gdy mówimy na przykład o przygotowaniu do zmiany klimatu, do adaptacji do zmiany klimatu, to jest las jest narzędziem, ale też może stać się ofiarą zmiany klimatu, także
1: finalnie ofiarą możemy być też my.
0: No, czy dużo osób to wypiera, a ja bym zachęcał bardzo mocno do jednak poważnej troski, bo za nami drugi co do temperatury w historii obserwacji rok w Poznaniu. Najcieplejszy był 2019. No i rzeczywiście bardzo mokry rok, więc wszystkim się wydaje, że mamy za dużo wody, ale ja bardzo mocno przed tym ostrzegam, bo bardziej opadowy był rok tylko 2010. Innymi słowy, mieliśmy do czynienia z naprawdę bardzo mocnym rokiem, a przez to, że woda spadła na bardzo przesuszony krajobraz, no to nie widzieliśmy dużej ilości wody, ale to jest sygnał, który tym bardziej potwierdza fakt, że trzeba o wodę dbać i las, wracając trochę do niego, jest jednym też ze stabilizatorów, bardzo wyraźnych stabilizatorów zawartości wody w krajobrazie, bo to jest ten czynnik retencyjny, który przytrzymuje wodę, który też stabilizuje warunki wodne. Więc gdy wrócimy do naszego eksperymentu, to też sobie uświadomiłem, że węgiel, pytał pan o korzenie, on znajduje się, ten węgiel znajdujący się w glebie, on stabilizuje bardzo mocno parametry wodne naszej bardzo marnej gleby, bo tam w większości to są piaski. Innymi słowy, ten węgiel też jest takim pewnego rodzaju zabezpieczeniem funkcjonowania jakiegokolwiek ekosystemu, także leśnego. Konkludując, nasze prace koncentrują się na emisji dwutlenku węgla ze zrębów, ale z drugiej strony, gdy rozejrzymy się, do czego one służą, to tak naprawdę są pewnym elementem obrazu żywego systemu lasu, który napędzany energią słoneczną pochłania i emituje dwutlenek węgla.

0: Zmieniają się nie tylko warunki hydrologiczne, ale wraz ze zmianami klimatu zmienia się też siła i natężenie i liczba dni wietrznych, na przykład w Wielkopolsce, co powoduje, że płyce ukorzenione drzewa są wyrywane czy też wyłamywane. Czy te lasy, które mamy teraz dookoła siebie, zmienią się gatunki na przykład w tych lasach?
1: No tak, no to zacznijmy od początku. My mówimy od dawna, że jest zmiana parametrów meteorologicznych, czytaj klimatu, a każdy z ekosystemów, czy to rolniczy, czy leśny, czy jakikolwiek inny, podmokły, one będą musiały do tej zmiany w pewnym sensie zaadaptować, zmienić się. I tu pojawia się bardzo poważne zagadnienie, bo pan wspomniał o wichurze, pewnie ma pan na myśli tą wichurę, która zniszczyła naprawdę olbrzymią połać lasu, nie tylko w Wielkopolsce, ale przetoczyła się też przez Kujawsko-Pomorskie i Pomorskie. Tam prawie 100 tysięcy hektarów lasów zostało zniszczonych. Mówimy o zjawisku, którego nikt się nie spodziewał, to już tak na marginesie. Natomiast gdy spojrzymy na to, to jest to jeden z tylko z czynników, bo pamiętamy, że tak naprawdę, gdy spojrzymy na rok 2019, najcieplejszy nawiasem mówiąc w historii pomiarów, czy 2018, który go poprzedzał, to są lata gorące i suche. I każdy z tych ekosystemów, także leśny, one w pewnym sensie albo będą same się do nowej rzeczywistości dostosowywać. To zadziała w ten sposób, że słabsze jednostki, mówimy tutaj o lesie, będą szybciej, że tak powiem, usuwane. I tak się dzieje. Rzeczywiście słabsze drzewa, chociażby te, które gorzej sobie radzą z niedoborami wody, one znikają z krajobrazu, czy znikają z lasu.
0: W sposób naturalny.
1: No w sposób naturalny, tylko że tak. Z jednej strony jest to strata, bo ktoś chciałby z tego mieć drewno, więc powstaje sytuacja dość taka nieprzyjemna. A z drugiej strony, i to chyba nawet poważniejsze, że zaczyna ten las być coraz rzadszy. Z perspektywy zmiany klimatu to jest po prostu dostosowanie się do nowej rzeczywistości. Pojawią się tam nowe gatunki, zasieją się i po prostu las się przemieni w coś zupełnie innego. Natomiast patrząc...
0: Z naszą pomocą czy bez? Pytam się o migrację gatunków, bo być może musimy je sprowadzić na przykład z Nowej Zelandii czy z Australii.
1: Z naszą pomocą i bez. Jeżeli bez naszej pomocy, to on to zrobi własnymi siłami i to, co będzie na końcu tej drogi, to w zasadzie będzie wypadkową wszystkich nieszczęść, które teraz spotkał i wszystkich gatunków, które się na tej powierzchni mogły pojawić, to bez naszej pomocy lub z naszą pomocą, a wtedy w zasadzie myślimy w kategoriach przenoszenia nowych gatunków z innych miejsc, takich gatunków, które są, wydawałoby się, bardziej dostosowane do naszej rzeczywistości.
0: Nie ma tutaj ryzyka, że napsujemy?
1: A, tu się zaczyna bardzo poważny problem, bo my rozmawiamy często o gatunkach rodzimych i wiele osób nie chce nawet słyszeć o gatunkach rodzimych. Ja powiem szczerze, też jestem bardzo mocnym orędownikiem. Lubię nasze gatunki rodzime. Zdaje się, że to wieloletnia tradycja, bo już pewnie i Tadeusz Soplica wspominał o tym, że mu się nic tak jak polska brzezina nie podoba, więc jest w tym trochę, jest dużo w tym tradycji. Natomiast pozostaje bardzo poważne pytanie, na ile rodzime są nasze gatunki rodzime, bo zmiana klimatu to zmiana zasad gry. I gdy spojrzymy na publikację chociażby Marcina Mederskiego z Instytutu Dendrologii, to zobaczymy, że większość gatunków lasotwórczych w perspektywie najbliższych 100 lat praktycznie powinna się w naszym regionie okazać już nie lasotwórcze. Nie to, że znikną, ale nie lasotwórcze. Czyli z jednej strony mamy pojęcie gatunku rodzimego, ale z drugiej strony pozostaje bardzo poważne pytanie, czy nasza rzeczywistość nie będzie zmieniona w aktywny sposób przez człowieka tak, żeby w ogóle te lasy okazały się nadal lasami, w których my możemy na przykład produkować drewno.
0: Przekładając na język praktyki, znikną sosny, a z gór znikną buki na przykład?
1: Znaczy akurat buk jest tutaj wygrany, bo on jest akurat dostosowany lepiej do takiej rzeczywistości. Natomiast tam, gdzie znikają sosny, pojawią się inne gatunki. Tu się znowu zaczyna robić problem, bo chociażby Puszcza Notecka to praktycznie w wielu miejscach zwyczajne piaskowe duny. No i tu pozostaje pytanie, co posadzić na czystym kwarcu.
0: Macie już pomysł na to?
1: To trzeba zapytać hodowców lasów, muszę powiedzieć, bo ja powiem szczerze, próbuję sobie to wyobrazić, nie potrafię. Natomiast mam nadzieję, że ludzie zajmujący się hodowlą lasu, czyli projektowaniem tego, w jaki sposób las ma być zaprojektowany, ten las gospodarczy, no mam nadzieję, że mają już jakieś rozwiązanie. Jedyna teoria, która ostatnio się pojawiła, to taka, o której mówi się, że się rozprasza maksymalnie niebezpieczeństwo przez sadzenie wszystkiego. Trochę odwołuję się do metody takiej, będzie klasycznego darwinizmu, że to, co sobie nie poradziło, po prostu prostu znika. To, co się dostosowało, jest odpowiedzią na zmianę klimatu. To jest jakiś sposób.
0: Ten eksperyment może trwać wiele dziesiątków lat w tym ujęciu, takim darwinowskim.
1: Dobrze, że pan używa tego argumentu, dlatego, że gdy mówimy o zmianie klimatu, to ja często powtarzam, że mówimy o zmianie zasad gry. I ja się nie boję zmiany klimatu w tym miejscu, gdzie ja mogę ją przewidzieć, ale boję się zmiany klimatu, chociaż to słowo boję się, to też może, ale na pewno muszę poważnie brać zmianę klimatu, przede wszystkim w miejscu, którego nie jestem w stanie przewidzieć. Bo to, co pan powiedział, taka zagadka, która w zasadzie próbujemy ją rozwiązać poprzez wykorzystanie naturalnych procesów, dobór naturalny, to być może to jest jedyna odpowiedź na to pytanie, ale to oznacza, że my de facto nie za bardzo jesteśmy w stanie dzisiaj przewidzieć, jak ma wyglądać las przyszłości.
0: A wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że my jako obserwatorzy i przeprowadzający eksperyment jesteśmy też częścią tego eksperymentu. Równie dobrze możemy, może nie zniknąć z tej planety, ale nasza jakość życia może się pogorszyć.
1: Znaczy, to dobrze pan też to powiedział, bo generalnie no, powinno wybrzmieć jedna rzecz, że gdy my mówimy o takim totalnym zagładzie gatunku ludzkiego, to ja w to szczerze powiedziawszy wątpię, bo my nie mówimy o sytuacji, w której gatunek ludzki kończy się. Być może zagłada atomowa, to jest ten moment, kiedy rzeczywiście gatunek człowiek znika, jeżeli radioaktywność atmosfery będzie po prostu nie do zaakceptowania przez organizmy żywe. Ale gdy mówimy o zmianie klimatu, to my mówimy o coraz trudniejszym utrzymywaniu poziomu życia, które znamy. Czyli de facto jest to nawet poważniejszy problem, bo ktoś rzuca hasło, że powinniśmy jakby oddać się we władania ciągłego rozwoju. Zasoby planetarne, one są określone. Ziemia, mówiąc kolokwialnie, nie jest z gumy, a mamy ciągle ochotę na więcej. Zresztą definiujemy człowieka jako ten, który ma praktycznie nieskończone potrzeby, nieskończone pragnienia. Natomiast sytuacja jest taka, że zmiana klimatu jakby nam zmienia warunki gry. Pamiętajmy, że to, co my znamy dzisiaj, to jest efekt ostatnich 300 lat, bo my przez ostatnie 300 lat mamy w dużym uproszczeniu 300 lat epokę przemysłową i w zasadzie to, co wokół nas jest zbudowane w oparciu o pewien paradygmat epoki przemysłowej. Mamy potężne osiągnięcia, szczepionki, nawozy sztuczne, latamy w kosmos, ale z drugiej strony zmiana klimatu zmienia warunki gry na całym świecie. Jest nas 8 miliardów. Jeżeli ktoś myśli w tych kategoriach, że my wybieramy między większym rozwojem a mniejszym rozwojem, to ja bym powiedział, zacznijmy od tego, czy wybieramy między utrzymaniem tego, co mamy, czy regresem, bo w tym jest problem. I uważam, że ta dyskusja na temat tego, jak powinien wyglądać lat przyszłości i też tego pewnego rodzaju zaduma nad tym, na przykład co jest roślinnością tutejszą, a co jest roślinnością nietutejszą, no to widać, jak bardzo nam się rzeczywistość zmienia we wszystkich miejscach i we wszystkich miejscach musimy sobie odpowiadać na takie pytania. To nie jest komfortowy świat, w którym bez problemu należy sobie planować rozwój, tylko to jest taki świat, w którym w wielu miejscach musimy rozwiązać problem, którego wcześniej nie było, bo nie było zmiany klimatu.

0: Ma pan na ścianie zdjęcie obserwatorium. Nie wiem, to są Alpy, czy jaka to jest góra?
1: Jungfraujoch.
0: Ośnieżony ten szczyt. Ubiegłej zimy w jednym z ogrodów podpoznańskiej miejscowości widziałem dmuchanego białego bałwana, a wokół w ogóle nie było śniegu. Zastanawiam się, czy takie widoki będą nam jeszcze towarzyszyć, ośnieżone szczyty?
1: W górach, tam gdzie temperatura średnia jest poniżej 0 stopni Celsjusza, szczyty będą ośnieżone, ale pamiętamy, że ta temperatura średnia powyżej 0 stopni Celsjusza, ona nam się przesuwa w górę, także w górach. Co oznacza, że po prostu śniegu w górach jest coraz mniej. Widzimy wytapiające się lodowce. To nie jest przypadek. One po prostu reagują na wzrost temperatury. Lodowiec powstaje tam, gdzie temperatura jest niższa niż 0 stopni Celsjusza. Więc jak wzrasta ta temperatura, na przykład z minus 10 do minus 8, to się musi objawić zanikiem w tym miejscu lodowca w takiej formie, jakiej znamy. A już mówiąc o Wielkopolsce, to powiedz, czy w ogóle o Polsce, to po prostu przyzwyczajmy się do tego, że śniegu może wcale nie być mniej aż tak bardzo, bo pamiętamy o tym, że taka zmiana klimatu, szczególnie w naszym regionie, to jest też wzrost takiego prawdopodobieństwa występowania ciężkiej śnieżycy. Natomiast wzrost temperatury jednoznacznie będzie redukował nam czas zalegania pokrywy śnieżnej na powierzchni. Innymi słowy, wokół nas będzie coraz mniej biało. Nam się zdarzają opady śniegu i jeszcze się będą zdarzać. Pamiętajmy, w Izraelu też pada śnieg od czasu do czasu, tylko że po prostu będą to coraz bardziej zjawiska, które będziemy mogli zakwalifikować do kategorii incydentalne. Na zachodzie Polski to już jest zjawisko incydentalne. Pamiętam pewnie 2 lata temu, to niektóre dzieci pierwszy raz w swoim życiu widziały śnieg w Poznaniu i wcale to nie były jednoroczne czy 2-letnie dzieci. Krótko mówiąc, to już jest powolutku zjawisko incydentalne na zachodzie, ale patrząc na to, co się dzieje na przykład na wschodzie Polski, który teoretycznie powinien być bardziej śnieżny, tam też śnieg zaczyna być w pewnym sensie ewenementem. To sprawia, że nasza rzeczywistość będzie zmieniać się zupełnie w innym kierunku. Już na przykład nikogo nie dziwi to, że zimą pada deszcz. Gdybyśmy cofnęli się do lat 80., to opad deszczu zimą, no to był komentowany. Dzisiaj komentujemy opad śniegu. Zmieniliśmy zupełnie już swoją perspektywę. Natomiast do tego trzeba się odnieść i z tym trzeba nauczyć się żyć. A najlepiej zredukować emisję gazów szklanych tak, żeby ta zmiana dalej nie postępowała.
0: Jak pan w takim razie tłumaczy publikacje i wypowiedzi w przestrzeni publicznej kwestionujące zupełnie występowanie zmian klimatycznych?
1: My jesteśmy od 70 tysięcy lat zbieraczami i łowcami, co oznacza, że większość czasu gatunek ludzki od tego, no, czy w tym okresie spędził przy ognisku, słuchając opowieści bajek. I generalnie, gdy rozmawiamy o, nawet dziś, gdy rozmawiamy, to pamiętajmy, że w nas jest zbieracz łowca, który lubi słuchać bajek, historii, które niekoniecznie są prawdziwe. I gdy spoglądamy na termometry, gdy spoglądamy na przyrządy pomiarowe, to widzimy wzrost temperatury i zmianę parametrów meteorologicznych. Natomiast to jest przestrzeń racji. Druga przestrzeń, ta przestrzeń emocjonalna, to jest przestrzeń, w której istnieją krasnoludki, elfy, Harry Potter i mistrz Yoda. To też lubimy i te wypowiedzi, które mówią o tym, że zmiany klimatu nie ma, pochodzą właśnie z tych historii. Gwiezdne wojny, Duna 1, Duna 2 i tak dalej. Krótko mówiąc, lubimy bajki, natomiast one nie są prawdziwe i każdy, kto słucha tych bajek, na pewno jest szczęśliwy, bo czuje się wyróżniony jako jeden z nielicznych, wie to, co jest prawdą. Natomiast później spogląda na termometr i widzi, że temperatura jest coraz wyższa. Ja powiem, że jeszcze 10 czy 15 lat temu, gdy rozmawialiśmy o zmianie klimatu, wiele osób w Polsce mówiło, że oni lubią ciepło. Natomiast dzisiaj, gdy spotykam ludzi po doświadczeniach fal upałów, których było bardzo dużo i będzie bardzo dużo, ludzie już nie są tak pozytywnie nastawieni do wysokich temperatur, co nie zmienia faktu, że w bajki można w cały czas wierzyć, że jest to jakieś okresowe wachnięcie, że za chwilę przyjdzie jakaś odsiecz. Chociaż ci, którzy mówią, że za chwilę zrobi się zimno, nie podają ani jednego procesu, który miałby to uczynić. No, można budować świat i w zasadzie tak budujemy na emocjach, na takich przekonaniach, które nie pochodzą z jakichś racjonalnych analiz. Większość osób z nas tak żyje, no i z tego powodu te wszystkie historie, one są tak popularne. Naprawdę lubimy bajki, lubimy słuchać różnego rodzaju mitów. One nam może nie tłumaczą życia, ale uspokajają i tworzą pewien obraz, w którym my się odnajdujemy. Wiele osób jest zagubionych.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.

0: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14.
1: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Autopromocja.
2: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań. Niedziela, godzina 11:30.
1: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, uwaga, pani na materac.

0: reklama. Radio Afera 98,6 MHz. Oto finałowe pytanie o milion w naszym teleturnieju. Jak nazywa się polska seria komiksowa o dziedziczce fortuny Stanisława Krola?
1: Helena Wiktoria.
0: Ale tak od razu? Bez podpowiedzi? Skąd ta pewność?
1: To proste. Słucham prosto z kadru.
0: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15.
2: Wybiła godzina 15, więc czas na Prosto z kadru, wasz kącik komiksowy w Radiu Afera. Witają się z wami Wojciech Nelec
0: oraz Joanna Roszak.
2: Przetrwaliśmy Pyrkony, przetrwaliśmy inne imprezy konwentowe, gdzie nie było nas może aferowo, ale byliśmy prywatnie. A teraz już wracamy do takiego typowego ciągu komiksowych przeglądów i audycji. Tak.
3: Tak. Jedna z rzeczy, o której będziemy mówić i poświęcimy jakby osobny segment, to jest

0: tak jak wspominał Wojtek przed przerwą, chcieliśmy poświęcić moment na wspomnienie Tadeusza Baranowskiego, który no, był tutaj twórcą polskim, komiksowym na miarę tych właśnie największych nazwisk, mam wrażenie, z tych okresów jeszcze przed trzecią RP, czyli Babcio Chmiel, czy Lota Paweł, to też tak gdzieś jest to twórca dzieciństwa dla wielu, wielu osób, a przez to, że on był również aktywny w ostatnich latach, powstał film, też wydaje mi się był twórcą komiksowym dla nowych czytelników, czy dla osób, które dopiero teraz zaczęły się interesować komiksem i mogły go poznać, miały tę okazję, miały nadzieję, mam nadzieję, że miały poznać, mogły też poznać jego twórczość.
1: Ja osobiście sam, jakby w przeciwieństwie do ciebie, bo pamiętam, że o tym też opowiadałaś, kiedy dołączałaś do audycji, ja właśnie nie miałem styczności z twórczością Tadeusza Baranowskiego, kiedy zaczynałem jakby wchodzić w komiks już na etapie dziecka, gdzieś jakby to mnie ominęło i to była taka dla mnie rzecz do nadrabienia już w życiu dorosłym. Natomiast to, co ja mogę się jakby podzielić z takimi swoimi wspomnieniami związanymi z Tadeuszem Baranowskim i takimi obserwacjami, jeśli mogę tak powiedzieć, to to, że za każdym razem, kiedy byłem na jakiejś imprezie komiksowej, gdzie akurat byłem w jego otoczeniu, bo na przykład był w strefie autografów w tym momencie, kiedy ja gdzieś się kręciłem wokół, to widziałem tą olbrzymią radość na twarzach ludzi, którzy właśnie patrzyli, jak jego komiks jest podpisywany przez Baranowskiego. To, jak Tadeusz Baranowski jakby z taką wielką przyjemnością miał te interakcje ze swoimi fanami i też wystawę, którą miał na niedawnym Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier, świetnie przygotowaną i też to spotkanie przed te uroczyste otwarcie tej wystawy w piątek MF-kowy też było absolutnie taką bardzo wzruszającą sceną, bym powiedział, bo wokół było tak bardzo dużo ludzi wychowanych przez tą twórczość i starszych ode mnie i w wieku podobnym do mnie i też młodszych, że no to było niesamowite i właśnie tego typu rzeczy zostają gdzieś tak jakby w mojej pamięci i właśnie ta radość ludzi jest, którą ta twórczość Tadeusza Baranowskiego przynosiła, to jest te świadectwo jego pracy.
0: To, co mnie bardzo urzeka w całym tej historii wokół Tadeusza Baranowskiego jest to, że on był twórcą ciągle aktywnym i były wydawane nowe komiksy. Kultura Gniewu z nim współpracowała. On miał swoje plany, pojawiał się na festiwalach, na różnego rodzaju konwentach, snuł plany, także czytając też różne wspomnienia różnych osób związanych ze światem komiksowym, no można odnieść wrażenie, że on był aktywny do samego końca i miał gdzieś te swoje plany jeszcze na następne miesiące. Jest olbrzymia szkoda, że nie mógł ich zrealizować. Ale właśnie to jest mega, mega wspaniałe to w tym, że on się spotykał z fanami, on z nimi rozmawiał, był dostępny właśnie na różnych imprezach komiksowych. Nie był tylko takim artefaktem przeszłości, czy twórcą, który tworzył X lat temu i właśnie wiąże się raczej z sentymentem, a był wciąż osobą aktywną, która wciąż w tym komiksowie się pojawiała, miała swoje kontakty nie tylko z twórcami, ale też właśnie z wydawcami, czy z komentatorami świata komiksowego. No i przez to dawał się też poznać i opowiadał o swoich przyszłych komiksach i tak dalej, więc no to było naprawdę wspaniale, że można go tak było poznać też trochę głębiej, że nie był tylko takim wspomnieniem z dzieciństwa dla niektórych. Dla mnie trochę był, bo ja zaczynałam od jego komiksów i nigdy nie poznałam go osobiście i nie miałam okazji być na imprezie, na której on akurat był. Widziałam raczej, że tak powiem, ślady po nim, czy właśnie jakieś wystawy, czy film, czy coś takiego. Ale cieszę się, że wiele osób miało okazję go poznać tak blisko.
1: Ja też się cieszę, że faktycznie doczekał się realizacji tego animowanego Diplodoka i że w nim wystąpił. Jednak trochę ten proces tego, jak powstawał ten film, no minęło trochę czasu, no ale też jakościowo, jeśli chodzi właśnie o wizualną stronę tego filmu, no to było widać, dlaczego tyle pracy trzeba było i czasu poświęcić. I to chyba zawsze super, jak właśnie twórca może jakby zobaczyć ten owoc swojej twórczości przeniesiony do jakiegoś innego medium w czyjejś innej interpretacji, mimo tego, że no jednak ten no film no, był taką solidną tą adaptacją tego jego, tej najważniejszej twórczości.
0: Tak, i raz, że doczekał się takiej szerokiej dystrybucji, można powiedzieć, no bo jednak film, mam wrażenie, zawsze trochę odbija się trochę głośniejszym echem niż komiks, nawet jeżeli jest na podstawie czegoś mniej znanego szerokiej publiczności. Ale no właśnie też to, że trochę ten film może nie tchnął drugie życie, ale też napędził tą popularność i dzięki temu wiele osób się mogło zainteresować twórczością Tadeusza Baranowskiego.
1: Mimo tego, że wiem, że właśnie już o tym mówiłaś ponad rok temu w audycji, to jednak mimo wszystko bym chciał się ciebie zapytać, z którymi ty komiksami od Tadeusza Baranowskiego byłaś najbardziej przywiązana?
0: Skąd się bierze woda sodowa? To jest mój absolutnie ulubiony, fenomenalny komiks i ogółem te tytuły, w których pojawiał się Kudłacz i Bąbelek, to są moje ulubione. Ja bardzo lubiłam te postaci jako dziecko z takiej prostej przyczyny, że były właśnie kolorowe, te kadry były niesamowite i można było nacieszyć swoje trochę mało skupione oko na różnymi takimi elementami, które tam są, ale też potem jak czytałam te komiksy, że Kosowa dorosła, to wyłapywałam takie żarciki słowne czy gry słowne, które gdzieś mnie mijały, kiedy byłam dzieckiem, na przykład nie rozumiałam różnych nawiązań czy pojęć czy coś takiego. No i też potem, kiedy mogłam to docenić też to, jak Baranowski operuje ogółem kadrem, operuje to medium, jakim jest komiks i to, jak on tworzył te tła i one są tak szczegółowe, tak kolorowe, one się przenikają pomiędzy kadrami. Te postaci przechodzą właśnie między kadrami, są w ciągłym takim dialogu, nie tylko z czytelnikiem, ale też nawet z twórcą czasami w jego komiksach. I to jest naprawdę taka przyjemna lektura do tego właśnie, żeby zobaczyć, jak można się bawić takim medium, jakim jest komiks. I no, gdzieś ta woda sodowa dla mnie jest zawsze tym numerem jeden, aczkolwiek te inne jego tytuły typu Na co dybie wielorybie czubek nosa Eskimosa, uwielbiam te tytuły swoją drogą, czy Andresolka profesora Nerwosolka, to też są tytuły bliskie mojemu sercu i mam je na półce i na pewno będę do nich wracać.
1: A czy któryś z tych, które wymieniłaś, poleciłabyś jako takie tytuły, jakiś tytuł na początek dla kogoś, kto właśnie nie miał styczności z tą twórczością i uważa, że są taką jakby najlepszą reprezentacją do tego, żeby poznać się, z czym mamy do czynienia?
0: No to chyba właśnie te tytuły, w których jest profesorek Nerwosołek, czyli właśnie ta Antresolka, czy ten tytuł właśnie Skąd się bierze woda sodowa, bo te postaci, one się przenikają między tymi komiksami, więc nie ma jakiejś konkretnej, moim zdaniem, kolejności, w której należy je czytać, żeby ten świat poznać, to trzeba się rzucić chyba trochę na głęboką wodę i poznać jakiś tytuł i potem już po prostu iść do kolejnych.
1: Świetnie. Także cóż, bardzo to była przykra informacja dla nas, ale to, co charakteryzuje twórczość artystyczną, to, że dzieła zostają z nami na zawsze i nawet no, jeśli to jest przykro mówić, że już nie dostaniemy już nic nowego od Tadeusza Baranowskiego, mamy naprawdę sporo do ponownych odwiedzin, albo żeby się zapoznać pierwszy raz, jeśli mamy jakieś zaległości, albo właśnie po prostu przekazywanie tej twórczości i jego właśnie tej sztuki dalej, kolejnym generacjom. Także cóż innego nam pozostaje, jak tylko powiedzieć dziękuję.
0: Dziękujemy i cieszymy się, że mogliśmy poznać twoją twórczość, mistrzu.

0: prosto z kadru przechodzimy teraz do omówień komiksów i ja zaprowadzę was do Gotham City, czyli idziemy do DC Comics, do wydawnictwa Egmont i do Batmana, aczkolwiek no tytuł mówi nowe Gotham, a nie po prostu Gotham City, nie?
1: To tak. Ale to jest osobne miasto, czy po prostu Gotham przeszło taką transformację, że już jest nowym Gotham?
0: I widzisz, to jest bardzo dobre pytanie.
1: Ja zawsze wiem, jakie pytania zadawać.
0: No właśnie. Otóż tak, mamy tutaj do czynienia z taką dwutomową serią, która wpisuje się w ten cykl wydawniczy klasyki DC Comics, klasyki komiksów z Batmanem. Mamy tutaj do czynienia z opowieścią, która dzieje się bezpośrednio po tym, jak mieliśmy tą ziemię niczyją. Czyli Gotham po trzęsieniu ziemi, kiedy właśnie została, kiedy Gotham zostało odcięte od Stanów Zjednoczonych, był chaos. No i teraz w końcu wszystko wraca powoli do normy. Ale czy na pewno? To jest bardzo ciekawy etap w historii z komiksu z Batmanem, nie tylko dlatego, że de facto odbudowywujemy właśnie normalne funkcjonowanie w mieście, ale to, że mamy bardzo ciekawy dobór twórców, gdzie takim najbardziej prominentnym nazwiskiem, którego tutaj najwięcej komiksów znajdziemy w środku, to Greg Rucka. Jeśli nie kojarzycie tego nazwiska, ale na przykład coś wam mówi tytuł Gotham Central, no to jest to człowiek współodpowiedzialny za to, a Gotham Central jest naprawdę bardzo cenionym komiksem, już nawet poza jakby tym kręgiem osób czytających superhero, bo to był bardzo ciekawy jakby komiks wokół superhero, ale nie stricte o tym. I tutaj właśnie widać, jak Greg Rucka świetnie sobie radzi z postaciami z otoczenia Mrocznego Rycerza. On zresztą jakby już działał wcześniej przy tych tytułach, właśnie chociażby z okresu No Man's Land, ale tutaj mamy do czynienia w końcu z takimi historiami, które nie są wielkim crossoverem czy wielkim wydarzeniem. I tutaj mamy taki odpoczynek, bo właśnie nie mamy takich mega rozbudowanych fabuł, tylko pojedyncze historie albo jakieś takie krótsze na kilka zeszytów i tutaj mamy Detective Comics zebrane, w sensie zeszyty, i jeszcze miniserię Turning Points, o której powiem za momencik, ale chodzi, jakby chciałem to wyróżnić, dlatego że jeśli czasem może wam się wydawać, że jest za mało Detective w Detective Comics, to tutaj mogę was zapewnić, jest tutaj bardzo dużo Detective w Detective Comics.
1: Chciałam właśnie zapytać, bo tak patrząc na listę scenarzystów, widzę, że jest też na niej nazwisko Eda Brubakera. Więc tak jak mówisz o tych Detective Comics, wydaje mi się, że to jest właściwy człowiek na właściwym miejscu.
0: Tak. I jakby mamy tutaj kilka spraw różnych w tym komiksie. Czasem one się ze sobą łączą, czasem niekoniecznie, ale to, co ten wspólny mianownik tutaj, to jest właśnie ta konsekwencja wydarzeń z ziemi niczyjej. Bardzo mi się podoba taki polityczny wątek, który się ciągnie właściwie przez wszystkie te historie. On jest zazwyczaj w tle, ale czasem wychodzi naprzód i w pewnym momencie jest już bardzo ważnym elementem jednej z historii, ponieważ mamy tutaj bardzo duże kontrowersje wśród mieszkańców Gotham City i mamy dwa obozy. Tych, którzy zostali w Gotham podczas ziemi niczyjej i walczyli o swoje i jakby próbowali wszystko ogarnąć na tyle, na ile się da. I mamy też drugą grupę ludzi, którzy w trakcie tego trzęsienia ziemi i ziemi niczyjej opuścili Gotham, a następnie wrócili do miasta. No, jak zapewne można się domyślać, powoduje tu pewne

super złoczyńcy z jakby galerii łotrów Batmana, to mają takie historie, które nie polegają na takim standardowym łubu-dubu, czy że no muszę teraz złapać po raz kolejny Jokera, który zrobił okropne rzeczy, tylko więcej jest tutaj, bym powiedział, dialogu, jeśli mogę tak to powiedzieć, jest troszeczkę inaczej niż zwykle. I nawet jeśli tutaj pozwolę sobie tylko tak lekko zdradzić, na przykład mamy wątek z Rasem Al Ghulem i zwykle kojarzymy go z takimi rzeczami bardzo mistycznymi i tak dalej, a tutaj faktycznie udało się z nim opowiedzieć bardzo ciekawą detektywistyczną historię, mimo że kojarzymy go zwykle raczej z taką otoczką na zasadzie przygody, akcji, podróży, etc. Więc to też jest bardzo umiejętnie zrobione. Album też się charakteryzuje bardzo ciekawą oprawą graficzną, głównie tutaj za sprawą Shauna Martin Brucha, Phila Festera czy Johna Watkisa. Chodzi o to, że ma się wrażenie, bo to są lata 2000, że trochę jakby te komiksy mają taką kreskę, wręcz kreskówkową, jeśli bym mógł powiedzieć, w tym sensie, że mamy trochę jakby uproszczeń, które niejako mnie się osobiście kojarzyły, miały troszeczkę nawiązywać do kreski Batman The Animated Series czy The New Batman Adventures, bo to są jakby serie, które wizualnie bardzo mocno zadziałały nie tylko dla młodszych fanów Batmana, ale też dla starszych, więc jeśli te osoby mogły znaleźć coś podobnie wyglądającego w komiksach, to wydaje się, że to był też taki trochę wręcz nawet chwyt, żeby podchwycić tych czytelników. Co jeszcze ciekawe, bardzo specyficzna dobór, bardzo specyficzny dobór barw kolorystycznych, gdzie mamy właściwie odcienie szarości i gdzie dominują tylko jakieś pojedyncze kolory w ramach całości, więc tutaj też świetna robota jakby osób odpowiedzialnych za kolory, tutaj przede wszystkim studio Wildstorm FX, to jest taka, bo generalnie też trochę jak, może inaczej, w Stanach funkcjonują studia, w sensie miejsca, gdzie faktycznie mamy grupę różnych twórców i to zwykle na przykład oni są grupowo podpisywani, jak pracują nad jakimś komiksem, bo to niekoniecznie tylko może dotyczyć samych kolorów. I świetnie tutaj to naprawdę wypadło, tworzy bardzo wyjątkowy klimat. Natomiast historia Turning Points, to jest miniseria dodana na sam koniec tego tomu i bardzo świetna decyzja, bo ona pokazuje w 5 zeszytach, jak ewoluowała relacja Batmana z Jamesem Gordonem i to jest bardzo ważne. James Gordon jest niesamowicie istotną postacią w pewnym momencie w No Man's Land, więc to, co się dzieje z nim w Nowym Gotham, jest też ważne i jeśli nie czytaliście jeszcze No Man's Land, to uwaga, jest tutaj taki trochę porządny spoiler dotyczący konsekwencji tamtych wydarzeń i to jest super, bo podróżujemy po różnych etapach działalności Batmana i Jamesa Gordona i mamy na przykład wgląd do roku pierwszego, gdzie nawet James Gordon dostaje takie same formy chmurek narracyjnych, jakie Mazzucchelli i Miller dali Gordonowi właśnie w Year One. Nawet bym wręcz powiedział, że kreska bardzo mocno stara się jakby nawiązywać do tego, jak te rysunki wyglądały. W ogóle też super zobaczyć Jamesa Gordona, który jeszcze ma kolor we włosach. I mamy też takie historie, które na przykład nawiązują trochę do, w jakiś tam specyficzny sposób do na przykład Złotej Ery, podczas design na przykład kostiumów czy odpowiednich takich innych elementów. Mamy też przejście przez okres Nightfall, czy nawiązujący do Zabójczego Żartu, aż w końcu idziemy do współczesności i te historie teoretycznie no, mają ten wspólny wątek, że to jest ewolucja tej relacji, ale gdzieś tam z tyłu jeszcze jest coś, co powoduje, że jak czytamy całość, to widzimy, że ten piąty zeszyt bardzo mocno nawiązuje do historii z pierwszego. Fantastyczne zagranie i tam jest właśnie Greg Rucka, Ed Brubaker, Chuck Dixon. Świetnie to się ze sobą spina i wydaje mi się, że jeśli ktoś szuka takiego wejścia na start z Batmanem klasycznym, a nie lubi za bardzo tych wielkich eventów i crossoverów, to Batman Nowego Fan, które będzie się mieściło zbierało się w dwóch tomach, jest naprawdę świetnym momentem, żeby sobie coś takiego postawić na półce i przeczytać naprawdę dobrego takiego Batmana z wczesnych lat 2000. To wszystko z wydawnictwa Egmont.

0: Przed przerwą Wojtek mówił o historiach z Gotham i gdzie miasto Gotham było trochę w tle, obserwowaliśmy relacje różnych osób i w sumie podobnie jest w tych komiksach wychodzących w świecie Cyberpunk 2077. Nie trzeba czytać poprzednich 2076 tomów, bo ich nie ma. Ale tak, to też są takie pojedyncze historie, które skupiają się na różnych bohaterach czy różnych grupach społecznych, które funkcjonują w Night City, czyli w tym mieście, w którym skupia się fabuła gry Cyberpunk 2077. I tym razem na warsztat został wzięty Psycho Squad, czyli oddział funkcjonujący w tak zwanym Max Techu. To jest specjalny oddział policji, który zajmuje się odławianiem osób, które dostają psychozy z powodu zbyt licznej ilości szczepów i modyfikacji, które sobie wprowadzają, tak zwanych cyberpsycholi. No i tutaj mamy taki, chciałabym powiedzieć, typowy dylemat trochę, bo jeżeli zwalczamy jakieś zło i zwalczamy je takimi bezwzględnymi metodami, czy przypadkiem nie stajemy się równie źli? To jest taka główna oś fabularna w tej historii.
1: Przepraszam, że się wtrącę, ale to jest bardzo Batmanowe.
0: Tak, właśnie dlatego jak mówiłeś o nowym Gotham, to trochę tak miałam takie, okej, to jest taki bardziej klasyczny cyberpunk, można powiedzieć, tak? No bo tutaj też mamy ten dylemat, czy jeżeli mamy psychopatycznych morderców, którzy czasami nie ze swojej winy popadają właśnie w tę psychozę. To jest też ważny wątek w tym komiksie. Czy ta cyberpsychoza to jest wybór, czy to jest choroba, z którą oni nie mogą nic zrobić i są tak naprawdę ofiarami. W tym momencie to, że są traktowani jak najwyższe zło, terroryści i mordercy, no bo często kończy się to wieloma mordami, jest właściwym traktowaniem. I czy to, że ten główny oddział, który jest tak jakby głównym zbiorowym bohaterem tego komiksu, czyli Spark Delta, należąca do Max Techu, no czy oni funkcjonując w tak brutalny sposób, w jaki funkcjonują, są od nich lepsi? I czy to, że oni wszelkimi możliwymi metodami starają się tę osobę odłowić, co kończy się też bardzo często śmiercią wielu cywilów i osób postronnych, czy to jest dobre rozwiązanie? Czy walcząc z jednym złem, możemy pozwalać sobie na drugie zło? Jest to ciekawy dylemat, ale powiedziałabym taki dość typowy dla tego świata cyberpunkowego, bo on jest brutalny, on jest krwawy, on jest bardzo taki mroczny w tym wszystkim, mniej właśnie taki kolorowo neonowy, gdzieś trochę przygodowy, jak to było w poprzednich tomach, gdzie mieliśmy na przykład, nie wiem, ten akcje okradania banków, czy historie miłosne, też brutalne, co prawda, ale no jednak takie inne tematy, to tutaj mamy taki typowy, bym powiedziała, cyberpunkową fabułę, poprowadzoną w klasyczny, ale bardzo zajmujący sposób, moim zdaniem. Za scenariusz odpowiedzialny jest Dan Waters, który obecnie pisze Nightwinga.
1: Tak, w DC pisze Nightwinga i jest też autorem Batman Dark Patterns, które również niedługo wyjdzie w Polsce i to jest chyba jeden z najlepiej ocenianych komiksów z Batmanem ostatnich lat, więc to powinno bardzo dużo wam powiedzieć, moim zdaniem.
0: Tak, i widać, że to jest solidna scenariuszowa robota, ale też warto wspomnieć tutaj resztę ekipy, czyli Kierona McKeowna, który odpowiada za rysunki i wcześniej tworzył na przykład Sędziego Dredda. I widać, że tutaj to doświadczenie w rysowaniu spluw i osób ciężko uzbrojonych mu się bardzo przydało, bo te tak jakby postaci tych policjantów, tego zespołu specjalnego są naprawdę... widać, że są raz, że to są potężni ludzie, ale dwa, że każda z tych postaci też jest indywidualna, mimo tego, że jest ubrana w mundur i całkiem podobne uzbrojenie, to jednak każda z tych osób w jednostce jest do odróżnienia od innych.
1: To jest w sumie ciekawa uwaga, której teraz mówisz, bo zakładam, że nawiązujesz troszeczkę do tego Blade Runnera, gdzie postaci wyglądały bardzo
0: dokładnie
1: podobnie.
0: Dokładnie o tym pomyślałam wcześniej, że tam, gdzie mieliśmy dwie postaci, które chodziły w prochowcu i one wyglądały bardzo podobnie do siebie, tak tutaj mamy postaci, które chodzą w mundurze, w hełmach i praktycznie ich nie widać, ale jednak gdzieś po sylwetce, gdzieś po uzbrojeniu, gdzieś po tych dodatkach jesteś w stanie stwierdzić, kto jest kim. I jest to częściowo zasługa właśnie tego, jak one są narysowane, ale też jest to częściowo zasługa scenariusza, która pomimo tego, że są to takie dosyć flagowe właśnie, jakby takie dosyć typowe postaci dla takiego typu wątku, gdzie mamy te moralne rozterki związane z tym, czy powinniśmy to robić, czy nie powinniśmy tego robić, one są na tyle od siebie różne i na tyle wyraziste w swoich tych poglądach i w tym, co nimi kieruje, że jesteśmy w stanie je rozróżnić też w komiksie.
1: Jest to też w ogóle na swój sposób fascynujące, że właśnie ten świat 2000 AD i sędziego Dredda, a cyberpunka na swój sposób ma jakieś takie trochę styczne ze sobą rzeczy, jeśli chodzi o pewne klimaty, więc dobór takiej osoby pod kątem rysunkowym, no, musiało być bardzo przemyślane.
0: Tak, zwłaszcza, że no tak jak te poprzednie komiksy z tego świata cyberpunku, no były stylizowane trochę, miały taką swoją, czy to bardziej taką punkową właśnie kreskę, jak XOXO, czy taką bardziej no, taką technokomiksową, jak na przykład ta historia o tym blackoucie i o tej kradzieży. Tak, tutaj mamy taką typową, bym powiedziała, kreskę komiksową i to jest bardzo fajne, bo to jest bardzo czytelne też wszystko. Pomimo tego chaosu, który się bardzo często dzieje właśnie w tych scenach walki, w tych scenach akcji, to mamy tutaj bardzo dużą czytelność w tym, co się dzieje. Ja się nie gubiłam po prostu w tej fabule i to było tyle fajne, zwłaszcza, że na przykład mamy takie momenty, w których jeden z głównych bohaterów, jeden właśnie z członków tego oddziału, no tak jakby wchodzi we swoje wspomnienia i ma, trochę skacze pomiędzy tym, co mu się wydaje i tym, co on widzi w swojej głowie, a tym, co dzieje się naprawdę. I tutaj pomimo tego, że mamy takie trochę ryzykowne właśnie zagranie z tym w i tak neonowym świecie cyberpunku, to wszystko jest bardzo czytelne i bardzo, bardzo tutaj na plus sobie to czytuję przy tym komiksie. Także jeżeli ktoś chciałby się trochę tutaj zanurzyć w świat cyberpunku, może nie w takich właśnie szalonych historiach jak te wcześniejsze, ale takiej bardziej klasycznej historii w świecie takiej przyszłości antyutopijnej trochę, ponieważ no, brutalnej i krwawej, to ja bym polecała w dalszym ciągu tę serię Cyberpunk 2077, tym razem tom Psycho Squad od wydawnictwa Egmont.
1: I tym sposobem docieramy do końca dzisiejszego odcinka. Mieliśmy na tapecie dwa albumy. Pierwszy z nich to był Batman Nowego Fam, tom pierwszy, a następnie, Joanno, przypomnij...
0: Cyberpunk 2077, Psycho Squad.
1: Tak, który łączył się trochę z Batmanem, bo scenarzysta Dan Waters też się ze światem Mrocznego Rycerza ostatnimi laty... No miał styczność i to taką bardzo ciekawą.
0: Tak, no i też poznawaliśmy historię trochę miasta przez różne postaci, tak jak w Nowym Gotham, więc fabularnie też trochę podobne.
1: Tak, oczywiście wspominaliśmy Tadeusza Baranowskiego, zatem wydaje mi się, że na taką najbardziej słuszną rzeczą, jaką możemy powiedzieć wam na koniec, to to, żeby sobie powspominać trochę twórczość i tego artysty i po prostu sięgnąć po jakiś komiks, czy to z dzieciństwa, czy może zapoznać się pierwszy raz, bo naprawdę warto.
0: Polecamy i jeżeli chcielibyście też posłuchać o tych komiksach, to możemy sobie urządzić jeszcze jakiś wspominkowy odcinek kiedyś z Tadeuszem Baranowskim.
1: Pewnie, jak najbardziej. A tymczasem mam nadzieję do usłyszenia za tydzień.
0: Pa!
1: Pa!

0: Oto finałowe pytanie o milion w naszym teleturnieju. Jak nazywa się polska seria komiksowa o dziedziczce fortuny Stanisława Krola?
1: Helena Wiktoria.
0: Ale tak od razu? Bez podpowiedzi? Skąd ta pewność?
1: To proste. Słucham prosto z kadru.
0: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15:00.
2: Radio Afera 98,6 MHz.

Harlem Gospel Choir został założony w 1986 roku przez Alena Baileya. Składa się z 65 osób i jest to najbardziej znany chór gospel na świecie. A przed nami zespół z Belgii, czyli Leis i dwa utwory. Popularna Belgijka oraz piosenka Kalima Kadara.

belgijski zespół Leis, po celtycku Głos, to grupa, która łączy w swojej twórczości współczesny folk i inne gatunki muzyczne. Tworzą ją trzy kobiety i instrumentaliści. A przed nami zespół ze Szwajcarii, czyli Swiss Singers, którzy łączą tradycje ze współczesnymi brzmieniami. Między innymi używają takiej techniki jak jodłowanie. Posłuchamy dwóch utworów z ich repertuaru, czyli Jodel Reg i Mela Nova.

To był zespół The Swiss Singers, a przed nami tradycyjny śpiew z Portugalii. Mianowicie będzie to Cante Alentejo, czyli tradycyjny śpiew ludowy z regionu Alentejo w południowej Portugalii, gdzie chóry śpiewają tylko za pomocą swoich głosów, a muzyka tego typu została wpisana na listę UNESCO. W nagraniu, które za chwilkę usłyszymy, śpiewa między innymi znany muzyk Buba Espinho, a także wiele grup ludowych właśnie z Portugalii.

I jeszcze jeden utwór z Portugalii. Będzie to Mar Português, czyli Morze Portugalskie w wykonaniu chóru kameralnego z Lizbony.

To były zespoły z Portugalii, a teraz przechodzimy do Egiptu. Zespół El Tambura i dwa utwory z ich repertuaru, czyli I Saw the Moon i Friends of Bambuti.

Zespół El Tambura to jest grupa, która powstała w latach 80. ubiegłego wieku i ich twórczość opiera się na tradycyjnej muzyce egipskiej, w której używają również tradycyjnych instrumentów. Tambura to jest duża lira sześciostrunowa, która była używana w XIX wieku i właśnie od tego instrumentu pochodzi nazwa zespołu. A przypominam, że dzisiaj gramy muzykę z krajów, które zakwalifikowały się do 1/16 finału mundialu. Następnym zespołem będzie grupa z Kolumbii. Jest to Choros Cantares de Colombia i posłuchamy dwóch utworów w ich wykonaniu. Pierwszym z nich jest Bambuco Flor Manizaleña, który został skomponowany przez Noela Ramireza z okazji wyborów Miss Universe w 1958 roku, a drugim utworem jest Tierra Labrandia.

Za nami dwa utwory z repertuaru Coros Cantares de Colombia, czyli zespół z Kolumbii. I przechodzimy do dwóch ostatnich krajów, które zagrają jutro w wielkim finale. Pierwszym z nich będzie Argentyna. I pierwszym zespołem, który usłyszymy, będzie Los Nocheros w utworze Sacarera del Rancho.

Grupa Los Nocheros pochodzi z Argentyny. Jest to zespół, który wykonuje muzykę w stylu pop folk. Drugim zespołem z Argentyny, który chciałabym wam zaprezentować, jest Los Zalzaleros i utwór Jamás, czyli Nigdy. Prim.

Los Zalzaleros to argentyńska grupa, która składała się z czterech mężczyzn i była jedną z najbardziej znanych grup muzycznych w historii Ameryki Łacińskiej. Powstała w 1948 roku, a nazwa pochodzi od lokalnego ptaka Zalzalero. I przed nami rywal Argentyny w jutrzejszym meczu, czyli Hiszpania. I zespół z Hiszpanii, który dla Was wybrałam, to Siempre Así, czyli Zawsze Tak. Jest to hiszpańska grupa popowa, która została założona w Sewilli w 1991 roku. I przed nami dwa utwory, które nagrali. Pierwszym jest Completamente Tieso. A drugi to utwór, który myślę, że bardzo dobrze znacie, bo jest to piosenka My Way Franka Sinatry, ale tym razem w wykonaniu hiszpańskim, czyli A Mi Manera i grupa Siempre Así. Ja się z Wami żegnam, dziękuję Wam bardzo. Zachęcam do oglądania jutrzejszego finału mundialu, a także dzisiejszego meczu o trzecie miejsce, w którym zagrają Anglia i Francja. Jutro hit, czyli Argentyna i Hiszpania. No bardzo ciekawa jestem, kto tym razem wygra mundial. Anna Grzyb za mikrofonem. Dziękuję Wam i słyszymy się w audycji na N Głosów za dwa tygodnie.

0: Sobota, godzina 16. Usłysz głosy w Radiu Afera.
1: Autopromocja.
2: Ej, ty! Wyskakuj z rzeczy.
3: Co my tu mamy? Kanapki, portfel, dobra muza, gadka i film.
2: Ławka. Ziomalski Dom Kultury.
3: Sobota, godzina 19.
2: Wpadnij do nas na aferową ławkę.
4: W niedzielę o 19.
5: Wyjdź na podróż do bliskich nam krajów.
6: Pokój się zaprosi na miejscu pana. Proszę,
7: audycja Alternatywne Rambory.
8: 21 wiek, panika i afery.
9: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player.
1: Autopromocja.
9: Radio Afera. 98,6 MHz.
4: Witam Was w gorączce letniej audycji.

0: Jak już mówiłam, ten utwór został przywrócony do życia dzięki Tedowi Perie, norweskiemu DJ-owi, ale również producentowi i człowiekowi, który sam tworzy muzykę. I powiem wam szczerze, że mam troszkę problem z jego muzyką, z jego instrumentalnymi utworami. Zawsze jest coś, czego mi w nich brakuje. Jednak bardzo doceniam jego wkład właśnie w przywracanie do życia takich starych, zapomnianych hitów. Uwielbiam jego remiksy. Jednak w tych jego własnych utworach brakuje mi takiego pewnego elementu, który idealnie uzupełnił w teledysku do jednej z piosenek. Jest to teledysk do piosenki Dolerean Dynamite. I jest to, można by powiedzieć, że ogłoszenie sprzedażowe samochodu. W oryginale na albumie nie znajdziecie tekstu w tej piosence, jednak w wersji na YouTubie z teledyskiem pojawia się właśnie ogłoszenie tego samochodu DeLoreana, który sprzedaje taki zwykły Norwek imieniem Frank. Myślę, że to ogłoszenie, które wybrzmiało w tle, jest po prostu genialnym dodatkiem do instrumentalnego utworu i idealnie go uzupełnia. I jest to przezabawne dla mnie. Bardzo polecam wam ten teledysk. Żałuję, że nie możecie go zobaczyć, ale usłyszycie teraz na antenie utwór DeLorean Dynamite od Toda Perry.
1: Over 30 år gammel, det vil si lave eierkostnader. Cirka 1000 kroner per år. I veiavgift og forsikring. Chassiset utviklet av Colin Chapman, og karosseriet designet av Giorgio Giugiaro. DeLorean DMC 12 ble kun produsert i tidsrommet 1981-1983 og kjennetegnes av de spesielle måkevingedørene og karosseri i rustfritt stål.

0: Scott Terry jest również twórcą, jednym z twórców sceny tak zwanej Oslo Disco. To jest scena muzyki elektronicznej i gdybym znała się troszkę więcej na elektronice, to bym z chęcią wam o niej opowiedziała. Jednak jest to gatunek, w którym nie siedzę aż tak bardzo. Kto wie, może namówię Frankę na przykład z audycji Ławka, żeby kiedyś poruszył ten temat po tym, jak powiedzieli o mnie parę słów w niedawnej audycji Ławka. Pozdrawiam ich bardzo. Kto wie, może wpadnę tam i namówię ich, żeby skupili się troszkę na tej scenie Oslo Disco. Myślę, że będą mieli ciut więcej do powiedzenia na ten temat niż ja. Jednak cieszę się, że mogłam przedstawić wam właśnie to jednego z przedstawicieli tej sceny, ponieważ jest to bardzo ciekawy i niszowy temat. I szczerze mówiąc, nawet mnie udało się znaleźć bardzo mało informacji na temat tej sceny. Ale myślę, że utwór Dalaran Dynamite dobrze pokazuje pewną taką zabawność i nawiązanie do lat 80. w tym, co ta scena przedstawia.
1: Det är mega svårt många timmar och kostnader i att förbättra bilen både teknisk och elektrisk. Ellers fremstår bilen som svært hel og pen, hvor både karosseri, understell og interiør dokumenterer bilens ekstremt lave kilometerstand på kun 23 300 kilometer. Er du ute etter en ikonisk sportsbil med unik historie og solid samlerstatus, er dette bilen for deg. Send gjerne en mail.
0: DeLorean odjeżdża w tle, a my zostajemy przy Norwegii i teraz przeniosimy się troszkę w stronę bardziej wyrafinowanego fusion niż disco, konkretnie do zespołu Lava. To jest zespół, który przez nazwę mógłby kojarzyć się bardziej z Islandią niż z Norwegią, ale świetnie pokazuje, że funk w Norwegii ma się dobrze i nie oznacza tylko takiego prostego 80-sowego disco, tylko może właśnie być bardziej taki fusion. Mamy tutaj jazz, troszkę soulu, ale jest też funk, zwłaszcza w tej sekcji rytmicznej, która jest taka tłuściutka i myślę, że jest to muzyka nie tylko do tańca, ale też do po prostu słuchania, więc jeśli dzisiaj nie macie ochoty potańczyć, a bardziej wsłuchać się w bardzo ciekawy rytm, no to zapraszam was, myślę, że prime time od zespołu Lava będzie czymś idealnym.

Crying Time jest oczywiście tytułowym utworem z trzeciego albumu studyjnego z Poulava i został wydany w 1982 roku, więc jak widać w latach 80. ta scena disco funkowa, taka taneczna w Norwegii miała całkiem powodzenie. No ale nie tylko w Norwegii, bo teraz przenosimy się do Szwecji i jeśli macie jednak ochotę potańczyć i po to włączyliście tę audycję, to myślę, że się nie zawiedziecie, bo tutaj naprawdę królowie europejskiego disco, czyli zespół ABBA i utwór Summer Night City.

Początkowo singiel miał się ukazać jako część płyty WLW, która wyszła 1 stycznia 1979 roku. No niestety jednak nie została częścią albumu i ukazała się dopiero rok później na kompilacji Greatest Hits Volume 2. No i troszkę tego żałuję, szczerze mówiąc. Mimo, że mnie tam nie było, to wyobrażam sobie, jakim hitem zaraz po Sylwestrze byłby ten utwór wydany 1 stycznia 1979 roku. Myślę, że mimo ogromnej zimy i nocy polarnej wprowadziłby dużo takiej letniej energii na ulice Sztokholmu.

Żegnamy się z królowymi i królami Europopu, którymi są oczywiście ABBA, i lecimy dosłownie ich przenośni do Finlandii. Czemu dosłownie ich przenośni? Ponieważ utwór, który słyszycie już w tle, nazywa się Charter Flight i był wykonany przez jednego z najważniejszych fińskich gitarzystów jazzrockowych, Jukka Tolonena. No, ale disco tutaj to jest takie właśnie znowu bardziej fusion i myślę, że to ciekawie pokazuje, jak kraje skandynawskie mieszały różne gatunki i tworzyły takie własne kombinacje, nie pozwalały się uszufladkować, i myślę, że jest to całkiem piękne i dzięki temu możemy odkrywać tą muzykę w troszkę inny sposób niż taki standardowy, gatunkowy. No więc

nie udało mi się znaleźć żadnych bezpośrednich lotów z Finlandii do Islandii, ale specjalnie na potrzeby gorączki otwieram taką linię i zapraszam Was właśnie do tego kraju gejzerów, lodowców, no i jak się okazuje, całkiem dobrego jazz funku. Mezzoforte to jest jeden z takich najważniejszych chyba islandzkich zespołów, jeśli chodzi o takie instrumentalne.

choć Islandię i Polskę dzieli około 2,5 tysiąca kilometra, to muzycznie, jeśli chodzi o funk, są chyba całkiem blisko. Teraz zobaczymy, jak blisko nas jest Estonia. Teraz zobaczymy, jak blisko nas jest Łotwa, a tam zespół Zodiacs i utwór Pacific.

coś bardzo kosmicznego. Myślę, że można by to określić troszkę nawet jako space disco. Zespół Zodiak działał w latach 80. i na początku 90., a krytycy uważają go za taką odpowiedź Związku Radzieckiego na bardzo popularny

wówczas francuski zespół Space. No, ale zostawiam wam to samemu do oceny, bo myślę, że mimo wszystko Łotwa pokazuje tutaj jakąś swoją stylistykę i pokazuje, że ta muzyka taneczna z krajów bałtyckich potrafi być futurystyczna, troszkę dziwna, no i bardzo melodyjna. Całkiem mocno skaczemy dzisiaj palcem po mapie i teraz przenosimy się do Danii. A tutaj utwór, który mówi praktycznie wszystko, Hot Funk. Jest to oczywiście utwór zespołu Buki Yamas i jest to bardzo ciekawy rodzynek na tej playliście, ponieważ od tych takich zimnych, troszkę bardziej elektronicznych rytmów, takich nawet space'owych, jak już usłyszeliśmy, przenosimy się do muzyki, która proponuje nam troszkę taką mieszankę funku i muzyki latynoamerykańskiej. I myślę, że jest to coś, czego w Europie trochę brakowało w tych latach, ponieważ zespół tworzył w latach 70.

No i na chwileczkę wrócimy sobie jeszcze do Szwecji. I tutaj mamy przypadek podobny jak w Norwegii do Todaterie. Mamy Funky Lofe, który sam siebie określa jako muzycznego archeologa. Jest DJ-em i producentem, który zajmuje się właśnie odgrzebywaniem zapomnianych szwedzkich nagrań disco i nadawaniem ich nowego życia. Jak Vill Leva, czyli Chcę Żyć. I to jest utwór, który jest świetnym przykładem na to, że stare disco nie musi zostać zamknięte w archiwum i że Szwecja ma coś do zaoferowania poza Abbą.

funk dope idealnie sprawdził się tutaj właśnie jako archeolog. Wyciągnął z podziemi taki nieoszlifowany diament i po prostu sprawił, że znowu zaczął błyszczeć, nadał mu nowy groove i sprawił, że numer sprzed dekad nadal świetnie działa. Na chwilę zostajemy jeszcze na wykopaliskach, ale tym razem zakładamy wrotki, bo do tego oczywiście nawiązuje utwór Rules Critsco Disco. Mam nadzieję, że przeczytałam to w miarę sensownie. No i teraz pokazuję wam coś, co jest esencją w sumie trochę disco, czyli taką definicję po prostu dobrej zabawy i beztroski.

to jest jeden z takich utworów, które właśnie przypominają, że disco nie jest zawsze jakimś wielkim, dramatycznym hitem o miłości, tylko czasem po prostu wystarczy dobry rytm, może troszkę dziwaczny pomysł i wizja parkietu, na którym ludzie po prostu odpływają w melodii. No i geograficznie przenosimy się do czegoś nam troszkę bliższego, czyli do Niemiec, a tam zespół Snap i utwór, który stał się ich chyba największym hitem, czyli Rhythm is a Dancer.

Myślę, że ten utwór całkiem dobrze podsumowuje dzisiejszą audycję. Niezależnie od tego, jakie gatunki się pomiesza, czy jest to jazz, czy jest to bardziej rock, czy jest to jakiś space, to jedną prawdą jest to, że rytm naprawdę jest tancerzem. I niezależnie, czy jest to jakiś dziwny, troszkę kosmiczny, troszkę surrealistyczny, zapomniany, instrumentalny utwór, czy wielki światowy hit Abby, to prawda jest jedna i bardzo podstawowa. Rytm jest wszystkim, co po prostu wiąże i nadaje wspólność w tej muzyce. Dziękuję, że byliście ze mną przez tą godzinę. Ja wracam do podziwiania fiordów, a wy, mam nadzieję, bawcie się dobrze, słuchając jeszcze dalej utworu Rhythm is a Dancer. Była z wami Zofia Kulesza, do usłyszenia za tydzień.

funk, disco i wszelkie ich odmiany. Tego lata do tańca porwie Was gorączka. Każdą sobotę o 17.

0: Autopromocja. We're all living in America. America. America. Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
1: I losu.
2: Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20:00.
3: Pod igłą. Zastrzyk analogowych dźwięków. Muzyka elektroniczna i producencka. W każdą niedzielę o 9:30.
0: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

samego MF Dooma, taka autokrytyka. No i myślę, że nie da się nie zwrócić uwagi na rymy, nie tylko takie AABB na samym końcu wersów, ale także i w środku tych wersów było ich naprawdę dużo. No ja myślę, że jeżeli chodzi o mistrzów rymów, no to poza, nie wiem, może Janem Brzechwą i Julianem Tuwimem, no to MF Doom na pewno pasuje się bardzo wysoko. No posłuchajmy jeszcze jednego utworu, tak naprawdę MF Dooma, co prawda jest to technicznie rzecz biorąc Victor Van, jego inny pseudonim i także troszkę inny projekt muzyczny, a nadal utrzymany w podobnym klimacie utwór będzie nosił tytuł Vaudeville Villain.

Victor Van, czyli jeden z pseudonimów MF Dooma. Więcej już tego artysty nie będzie, mimo że no jest to na tyle ważna postać dla abstrakt hip-hopu i generalnie hip-hopu, że mógłbym zrobić spokojnie całą audycję o nim. Ale tak, teraz będzie coś, następna propozycja będzie znacznie nowsza, ale może właśnie o tym abstrakt hip-hopie. Czym on jest? No ja myślę, że najlepiej to wytłumaczyć w ten sposób, że jeżeli rap to jest rhythm and poetry, czyli rytm i poezja, no to abstrakt hip-hop to także jest rytm i poezja, ale ten rytm jest dosyć pokręcony, a poezja dosyć surrealistyczna. No jeżeli chodzi o to, co jeszcze właśnie charakteryzuje ten gatunek, no to tak jak powiedziałem, surrealistyczne teksty, takie abstrakcyjne nieco wyrażenia, wręcz neologizmy tak naprawdę, no ale za tym zazwyczaj się kryje jakiś głębszy sens. O tym sensie zresztą pogadamy zaraz po piosence Billiego Woodsa, bo myślę, że to jest naprawdę ciekawa propozycja i można ją fajnie wyjaśnić i zinterpretować. No także niecodzienne sample, no chociażby poprzedni utwór Accordion, no, to był sample z utworu pewnego twórcy eksperymentalnego, który tak naprawdę zawierał tylko ten akordeon. Poza tym właśnie jeszcze niestandardowy metrum, nierzadko jakieś jazzowe sample. Dużo tego jest, lo-fi brzmienie to także się powtarza, czyli ta produkcja, która jest taka nieco przytłumiona, nieco niby niedoprodukowana, nie jest to żyleta, ale tak miało być w większości przypadków. I zamiast takiego typowego też tekściarstwa hip-hopowego, o chwaleniu się, o tym, jakim jestem bogatym człowiekiem, jak mam dużo samochodów, kobiet i jaki jestem bogaty, no to tutaj też często stawiamy na jakieś głębsze teksty, o czym się zresztą przekonamy już w następnej propozycji. Billy Woods i A Doll Full of Pins.

0: on his two brothers.
1: I can do that for you. What will you give me in return?
0: I don't know.
1: I will take my pay as we go.
2: Billy Woods i jego A Doll Full of Pins. Utwór ten pochodzi z zeszłorocznego, jeśli się nie mylę, albumu, albo sprzed 2 lat. Tak szybko ten czas leci, że nie mam szczerze pewności, natomiast jest to naprawdę świeża sprawa. Billy Woods, twórca bardzo undergroundowy, przynajmniej taki, który chce w tym undergroundzie pozostać, nie pozwala na upublicznianie swojego wizerunku. On też, jak są jakieś nagrania koncertowe, no to zazwyczaj sama sceneria jest tak zrobiona, żeby jego twarzy za bardzo nie było widać. Na wywiadach korzysta z takiego zamazania wizerunku. Człowiek bardzo anonimowy i tak naprawdę niewiele o nim wiadomo, ale wiadomo tyle, że bardzo często odnosi się do postkolonializmu i takiego współczesnego rasizmu w swoich tekstach. No i tutaj mamy tą tytułową lalkę pełną szpilek. To się odnosi z kolei do tytułu całej płyty Gollywog, czyli to jest taka XIX-wieczna karykatura właśnie czarnoskórej postaci w formie szmacianej lalki. No i ta lalka jest nadal współcześnie, są wbijane w nią szpilki i mniej więcej o tym jest ten tekst. No, sam utwór jest bardzo oniryczny, surrealistyczny, klimat przypomina koszmar. Sama ta płyta zresztą była porównywana do filmu Grozy tak naprawdę i właściwie jest to jeden z mniej strasznych utworów. Może taki brutalny tekstowo, ale podkład trzeba przyznać, że był właśnie z tym jazzem, z tym bluesem, to było bardzo przyjemne. To, co właśnie się zaczyna, to kolejna propozycja, której akcja się rozgrywa w roku 3030. Trochę więcej powiem zaraz, kiedy już, no właśnie, zaraz będzie drop, więc nie będę mówił więcej, natomiast jest to Deltron i ich utwór 3030. Posłuchajmy.

Deltron 3030 i ich utwór 3030. Otwiera on płytę, która także się nazywa, jeżeli się nie mylę, Deltron 3030. Jest chyba ich jedynym nagraniem, takim długo grającym, ale jest to naprawdę wybitne dzieło rapowe, dlatego że jest to tak naprawdę opera rapowa, czyli album jak najbardziej konceptualny, też taki spójny w swojej strukturze i opowiadający jedną konkretną historię. Tak jak powiedziałem, cała akcja dzieje się w roku 3030. Jest to historia zbuntowanego pilota mecha walczącego z opresyjnym reżimem oraz korporacjami rządzącymi światem. No, jak najbardziej science fiction, ale jednak myślę, że dosyć aktualne, nawet na dzisiejsze czasy. Też chciałem powiedzieć, że strasznie mi się podobają ksywy tych ludzi, bo to jest trio i MC, czyli ten człowiek, którego słyszeliśmy, który rapował, nazywa się Del the Funky Homo Sapien. Producent muzyczny nazywa się Dan the Automator, a turntablista, czyli osoba, która tam kręci płytami, tak w największym skrócie, to DJ Kid Koala. Także naprawdę ciekawe ksywy. I co mogę więcej powiedzieć? Na pewno teraz następna propozycja będzie chyba jeszcze bardziej abstrakcyjna i o dziwo to będzie utwór polskiego zespołu i piosenka, którą myślę, że wielu z was zna, bo to Kaliber 44 i ich film.

0: i inne słodkie przekąski. No ale mimo wszystko miało się wrażenie, że ten, chociażby no właśnie ten wers o rollercoasterze, to wszystko jest takie wielkie, że go przytłacza, że to trochę jest metafora tych lęków, które niektórym się mogą wydawać, no tak jak wesołe miasteczko. No przecież to jest bardzo przyjemna przestrzeń, no ale okazuje się, że nie dla każdego. No a jeżeli chodzi o Abradaba, no to ja tutaj nie będę się za bardzo, czyli ostatnią zwrotkę, nie będę się za bardzo, nie będę za bardzo tego rozwijał, ponieważ ustawa o radiofonii, telewizji mi trochę zabrania. No jest ona pewnej, powiedzmy, substancji i przeżyciach, jakie ma właśnie ten raper po niej, ale trzeba przyznać, że było to bardzo takie poetyckie i subtelnie przekazane. No ale myślę, że słuchając tego można było się łatwo domyślić, o co chodzi. Dużo, tak jak mówiłem, w abstract hip-hopie jest z jednej strony bitów eksperymentalnych, a z drugiej jazzowych. No i myślę, że tutaj ten jazzowy sample od Alchemista i Erla Sweatshirta to potwierdzi.
1: See, the songs though are

Earl Sweatshirt razem z The Alchemist i ich wspólny utwór Ecoli. Wspólny, no właśnie, to jest też ciekawe zagadnienie, bo czasami jako wykonawca jest podawany także producent, a czasami sam raper. I to jest w sumie ciekawe, skąd to się bierze. Nie udzielę jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Myślę, że to trochę zależy od żądań obu stron, ale wydaje mi się, że The Alchemist, mimo że jest dosyć kontrowersyjną postacią tak prywatnie, ale już w to nie wchodźmy, jest na tyle świetnym producentem, że jak najbardziej warty jest tego, żeby także jako współtwórca tego utworu był oficjalnie wymieniany. Na samym końcu słyszeliśmy sample z wywiadu z Milesem Davisem o tym, jak on mówił, że dla niego wiedza jest wszystkim i że uczy się każdego dnia. I jeżeli chodzi jeszcze o ten wspaniały główny podkład muzyczny, no to to się wzięło z pewnego utworu włoskiego zespołu progresywnego The Lovers i utwór nazywał się La Prima Volta. Jest to rok 1976. No i to wszystko pięknie The Alchemist właśnie połączył. Jeżeli chodzi o sam tekst, to jest on dosyć przykry, mimo właśnie tego takiego podniosłej ścieżki dźwiękowej. No to Earl Sweatshirt śpiewa o tym, że od lat zmagał się z presją bycia

głosem pokolenia. No jest to człowiek, który w Odd Future razem na przykład z Frankiem Oceanem i Tylerem The Creatorem jeszcze tak naprawdę tam na przełomie lat zerowych i dziesiątych tworzył. Ta formacja się rozpadła, no i wszyscy poszli w swoją stronę, osiągając mniejsze lub większe sukcesy. No ale Earl właśnie zawsze się czuł takim najbardziej, nie wiem, poważny z nich, przynajmniej jeżeli chodzi o swój przekaz, o swoje teksty. I w tej piosence rezygnuje trochę z tego, rapuje z pozycji takiego zmęczonego obserwatora i zamiast gonić za tymi trendami, za tym, żeby, nie wiem, być najlepszym, dorównać też swoim kolegom z branży pod względem popularności, no to po prostu skupia się na szczerości i, no właśnie, poszukiwaniu wiedzy, tak jak Miles Davis mówił. Znowu mamy do czynienia z propozycją dosyć nową, chociaż też nie za bardzo, nie pamiętam, który to jest rok, ale lata 10, jeżeli się nie mylę. Cities Aviv, czyli taki raper, który no, tworzy muzykę, tworzy głównie hip-hop eksperymentalny, ale właśnie także nosi on cechy tego hip-hopu abstrakcyjnego, a sam utwór jest także bardzo mocno inspirowany cloud rapem. Posłuchajmy Cities Aviv i Not That I'm Anywhere.

Cities Aviv oraz jego Not That I'm Anywhere. Tak jak mówiłem, twórca eksperymentalny, bardzo bawiący się zarówno z formą, jak i także z takim jego zasięgiem gatunkowym. Tutaj było trochę cloud rapu, ale nadal tekst dosyć mocno abstrakcyjny. Zwraca uwagę przede wszystkim na to, że no, współczesna kultura i świat generalnie wymusza na nas przybieranie masek, granie osób, którymi nie jesteśmy. On sam tak naprawdę w tym utworze odrzuca te wszystkie zagrania, te wszystkie schematy, mimo że w ten sposób wybiera tak naprawdę bycie w próżni, no bo jeżeli czuje, że jeżeli nie gra kogoś, kim nie jest, to tak jakby go w ogóle nie było. Ale także znajduje w tym wszystkim jakieś taką nadzieję na to, że jeżeli przetrwa ten ciężki okres, to odrodzi się na nowo i tak jakby to przetłumaczyć, żebym teraz nie popsuł, próbuje odnaleźć jakby wyzwolenie poprzez to, że wybierze sobie rodzaj swojego odrodzenia. Bardzo to jest zawiłe, ale myślę, że można zrozumieć, o co chodzi. Poza tym także sam tekst jest dosyć taki społeczny, opowiada o znowu segregacji rasowej i rasizmie w Ameryce. Pojawiają się jakieś takie symboliczne wersy, ale w to już nie będę głębiej wchodził, bo to jest na kolejne wejście ewentualnie temat, ale czasu nam nie starczy. No teraz chyba pora na najbardziej abstrakcyjny utwór ze wszystkim. Już tutaj na poza anteniu Paweł usłyszał kawałek jego i bo powiedział, że on już jest na tyle osłuchany, że jest w stanie przewidzieć, co będzie w piosence. Ja mu chciałem udowodnić, że nie przewidzi tego, ale no w końcu jesteśmy w temacie hip-hopu abstrakcyjnego, więc byłoby słaba byłaby piosenka, jakby był w stanie wszystko w niej przewidzieć. Posłuchajmy Cloud Dead i ich część druga chyba, nie wiem jak to przeczytać do końca, ale w każdym razie chyba z ich jedynego albumu drugi utwór.

Cloud Dead. Czysty surrealizm tak naprawdę. O coś tam jeszcze mówią, ale to trudno, chyba nic ważnego. Zespół Cloud Dead i sam utwór, o czym mówi. No poza tym, że właśnie rozważaliśmy, co to był za instrument tam pod koniec. Czy to była wiertarka, czy blender, czy dmuchawa, może nawet jakiś samochód. No nie wiadomo, o co chodzi dokładnie i co to było. I też nie wiadomo, o co chodzi za bardzo w tekście. Znaczy ja strzelam, że to jest piosenka o tym, jak człowiek czuje się na siłę i za szybko wciągnięty w dorosłość. No i tutaj takie tropy, jak na przykład opis chłopca, który nosi stęchłe ubranka niemowlęce biznesmena. Trzeba przyznać, że to myślę, że są słowa, które w tej konfiguracji nie zostały jeszcze nigdy wypowiedziane przed tym utworem. Chociaż po polsku myślę, że w ogóle mogły nie zostać nigdy wypowiedziane. I tak jak też sądzę, no tutaj jest głęboka tęsknota za czasami szkolnymi, bo też o tym mniej więcej jest ten tekst, kiedy rzeczywistość nie była jeszcze taka skomplikowana. Jest też tekst o chodzeniu na szczudłach i graniu na flecie w dawnej szkole, w dawnym liceum. No i do tego właśnie ten surrealistyczny instrumentarz, struktura, która jest no, dosyć dziwna, dwie części, taki bardzo oniryczny klimat. Polecam całą płytę, ale najlepiej jest wtedy, kiedy macie właśnie ochotę na takie surrealistyczne brzmienia, ponieważ jest to naprawdę podróż, jest dosyć psychodelicznie. Mam jeszcze, wydaje mi się, dwa utwory. Zobaczymy, jak będzie z czasem. I teraz pora na chyba jednego też z najbardziej znanych wykonawców. To też jest taki zespół, który no, jest trochę uznawany za undergroundowy, niszowy, ale no, myślę, że nikt już na poważnie ich tak nie traktuje. Czyli Death Grips. No i utwór będzie nosić tytuł Get Gut.

0: i ona o tym wie, bo mi o tym napisała, że mamy bifa i skoro masz odwagę do mnie napisać wiadomości DM, że mamy bifa, to ja...
1: To przyjdź na, na tą ławkę i nam to powiedz w twarz.
0: Tak, ja to mówię na eterze, że mamy bifa. Od dzisiaj już nigdy nie puszczę muzyki disco na tej audycji.
1: W ogóle kto słucha muzyki disco, co?
0: Nie wiem, stary. Ostatnio słuchałem w latach 70-tych i szczerze, wtedy to było jeszcze cool, co nie? Ale teraz, tak szczerze, tylko Matcha Rave.
1: Tak. I tylko Morning Matcha Rave. Bo wieczorem to jakby, wiesz, to w ogóle nie jest to.
0: Stary, co to jest za morning routine bez Morning Matcha Rave?
1: No ja, właśnie.
0: Ja żyję dla morning routine.
1: A wolisz rano czy wieczorem jogę?
0: Wiesz co, ja generalnie lubię jogę, lubię siebie w tej jodze i chyba wieczorem, bo wtedy czuję, że ja się wpasowuję w łóżko, a nie łóżko we mnie.
1: Rozumiem.
0: Rozumiesz?
1: A masz taką kpinę, że jak robisz sobie tę jogę, to zapodajesz sobie jakąś muzę do niej?
0: Tak. I czy to jest, czy ty właśnie pijesz do tego, żeby już puścić pierwszy utwór?
1: Może.
0: Dobrze. To jeszcze zdradzę tobie, słuchaczu, co tu się dzieje. My gadamy z przeszłości, ponieważ nagrywamy tę audycję i jak teraz tego słuchasz, to jest Audio River i my na nim jesteśmy. I bardzo dziękuję oczywiście osobie, która nas nagrywa. Jan Kukieroński, dziękuję ci za to.
1: Dziękujemy.
0: Janek pokazuje gest zwycięstwa do nas. Wygrał coś.
1: Tak, my wszyscy wygrywamy.
0: Pozdrowienia też. I teraz zaproponuję wam utwór, który usłyszycie też na Audio River, jak pojedziecie zapewne, ponieważ jest to najbardziej popularny utwór artysty Sept. Utwór Sept. Nazywa się
1: Sept.
0: Down from the Summit. Jest to polski artysta i polski label Kiszt. Zapraszam do odsłuchu.

0: To był utwór Down from the Summit od artysty polskiego Sept. I my przypominamy, że rozmawiamy z wami z przeszłości, bo audycja jest nagrana. Mówimy do was w przyszłości. Kuba, jak myślisz, jak wygląda nasza przyszłość?
1: Widzę ją tylko w jasnych barwach, tylko w kolorowych barwach. Chociaż widzę też ją trochę w ciemności wieczornej, nocy. Słyszę dźwięki basu, słyszę melodię, która zaprasza do tańca, ale słyszę też ludzi.
0: Ciekawe, a ty co robisz? Ty bardziej tak stoisz w kolejce w sklepie, czy tak bardziej tańczysz, czy tak bardziej śpiewasz, czy siedzisz i prowadzisz audycję w tej przyszłości, a dookoła ciebie są te wszystkie zjawiska?
1: Ja lubię siedzieć i obserwować, a jeżeli...
0: Lubisz obserwować ludzi, jesteś taki tajemniczy.
1: Ale wiesz co, mam też coś takiego, że jak ktoś, albo ja, albo ktoś wyciąga rękę i ta ręka się spotka z tą drugą ręką, to nagle staje się jednością z tym tańcem, tak jak jestem teraz z tobą jednością na tej ławce. Ale nie
0: Rozumiem.
1: Trzymamy się za ręce.
0: My się trzymamy
1: za nasze myśli.
0: Właśnie, żeby wam zwizualizować, że siedzimy na tej ławce, która, potwierdzam jeszcze raz, istnieje.
1: Jest bardzo wygodne w ogóle.
0: Przypominamy tak ten obraz spotkanie Boga z Adamem, ten, że jest Adam tak wyciągniętą ręką ku góry i Bogu, tak. Bóg patrzy na dół i mniej więcej jesteśmy w tej pozycji, tak sobie siedzimy.
1: Tak. A kto jest Bogiem?
0: Magik.
1: Okej, okay. No właśnie, no tak. A propos bycia Boga, ja będę miał boską w ogóle misję, ponieważ żeby dotrzeć do ciebie na to Audio River, które mieści się w Łodzi, muszę w piątek z Poznania pojechać do Wrocławia, na którym będę miał absolutorium od godziny 17 do godziny 19 albo 20 i stamtąd muszę wyruszyć do Łodzi i żeby być na godzinę 23, żeby móc przeżyć niesamowity występ, koncert, set The Prodigy.
0: The Prodigy. Wiesz co, to ja w ogóle nie czekam na Prodigy, bo za co cenię festiwale muzyki elektronicznej? Za to, że mogę sobie tam wbić i zupełnie nie myśleć na to, na jakim artyście jestem, tylko w zależności od tego, co czuję, szukać swojej sceny. I to uczucie się zmienia w zależności, jak bardzo szczęśliwy jestem, co tam 10, 20, 30 minut i po prostu się staram dostosować, żeby
1: kalibrujesz się.
0: Kalibruję się. A tak, że iść na artystę, to nie ja akurat na festiwalu muzycznym.
1: Ale wiesz co, ja nigdy wcześniej nie byłem na festiwalu muzyki elektronicznej i techno, będzie to mój pierwszy raz. Niemniej, sytuacja wygląda tak, że wyobraź sobie taki klimacik. Ja starnia, wypożyczone rowery, MP3, 12 lat, na słuchawkach The Prodigy Firestarter. I przed państwem The Prodigy Firestarter.

0: przed państwem The Prodigy Firestarter. Dlaczego ja starnia, dlaczego MP3 13 lat? Dosłownie to było moje doświadczenie. Ukradłem mojemu tacie CD-ka, zgrałem go na MP3 i tak przeżyłem moje wakacje lat 12-13. W ogóle nie wiem, czy wiesz o tym, ale nagrywali oni teledysk do tego numeru w opuszczonej stacji brytyjskiego metra. I jak to wyszło, to brytyjska telewizja BBC zatonęła w skargach od przerażonych rodziców, jeżeli wow. chodzi o wizerunek frontmana. Także myślisz, że kiedyś w swoim życiu też ktoś przejdzie obok tej ławki, spojrzy na ciebie i następnego dnia dostaniesz skargę? Może Zosia Kulesza to napisze.
1: Myślę, że ona może napisać taką skargę, tylko ja zauważyłem, że generalnie ludzie boją się nam patrzeć w oczy, odwracając wzrok, że to jest tak, że oni nie przechodzą obok tej ławki, żeby się z nami zakumplować, tylko odwracają głowę, nie wiem, chyba się boją. A Zosia Kulesza, nie wiem, ona jest taka podejrzana.
0: Podejrzana.
1: Podejrzana.
0: A ty byś się przysiadł do takiej ławki?
1: Z Zosią Kuleszą?
0: Na przykład.
1: Nie. Z Zosią Kuleszą nie.
0: A bez Zosi Kuleszy?
1: Tak. Bez tak. I w ogóle audycja Gorączka, którą prowadzi Zosia, szczerze, na ławce by się nie przyjęła.
0: To prawda. Nigdy chyba nie słyszałem rytmu disco dochodzącego z ławki poznańskiej.
1: Tak. A już szczególnie takiego disco oryginalnego, queerowego i czarnoskórego i tak dalej, co nie?
0: To prawda.
1: Ale w ogóle zastanawiamy się, bo niedługo, zdradzę wam, będziemy do siebie dzwonić. Będziemy dzwonić do przyszłości. Mhm. Wykonamy telefon. Ja mam taką rozkminę w ogóle, że kiedyś będą takie samochody elektroniczne i one też będą miały w sobie mnóstwo AI i te AI będzie tak inteligentne, że to będzie powód, dla którego teraz nie zrobię prawo jazdy, bo one będą jeździć za mnie. Co ty myślisz?
0: A myślisz, że mimo wszystko nie będzie tam jakiejś kontroli nad tym samochodem takiej ludzkiej?
1: Nie no, przecież wszyscy wiemy, że światem kontroluje Elon Musk.
0: To prawda, ale w ogóle nie, taka ciekawostka a propos tego, co powiedziałeś. Mieliśmy jakiś czas temu wykład a propos autonomicznych samochodów i właśnie decyzji podejmowanych przez AI. I jednak on jest programowany, jakby nie było, przez ludzi. I ktoś te decyzje wcześniej musi zaprogramować, czyli podjąć. W przypadku, powiedzmy, wypadku, ten samochód musi wybrać jakąś najlepszą drogę, którą ma obrać.
1: No i na przykład za ile jest punktów, na przykład załóżmy, zrobię ci takie ćwiczenie. Jest przejście dla pieszych i na jednym pasie jest starsza pani z wózkiem, mhm. a na drugim kobieta w ciąży. No to za ile punktów jest jaka osoba, że ta AI podejmie decyzję, kogo jakby oszczędzić?
0: No właśnie, i to jest pytanie, na które nie jestem w stanie odpowiedzieć, ale istnieje bardzo duże zapotrzebowanie, będzie istniało, na filozofów, którzy będą musieli się mierzyć z takimi pytaniami.
1: Wiesz co? Przepraszam, że cię tak przerywam, ale proszę. Chodzi o to, że trafiłem ostatnio ciekawy artykuł właśnie też o osobach, które kończą filozofię i są przez wielkie firmy wykupywane za olbrzymie pieniądze, to jest Silicon Valley, ale ja sobie tak pomyślałem o tym, że to faktycznie świetna sprawa, że to tak jest, ale czy to nie jest tak, że to po prostu wystarczy 50 takich filozofów, którzy zarobią olbrzymie pieniądze dla tych wszystkich AI, bo tych AI aktualnie, nie wiem, jest 10 może 5 i oni zrobią te decyzje za nich, a inni filozofowie nie dostaną tej pracy.
0: No a 100% tak może być, tylko wydaje mi się, że to nie chodzi o samo podjęcie decyzji, tylko o mechanizm podejmowania jej, no bo przypadek przypadkowi nigdy nie będzie równy.
1: Odmień coś przez przypadki, filozof.
0: Mianownik to, co filozof, dopełniacz kogo, czego nie ma filozofa, celownik komu, czemu się przyglądam filozofowi, dopełniacz, mianownik... A, zgubiłem się. Kurde, ale był jeszcze dopełniacz, miejscownik, narzędnik, wołacz.
1: To wiesz więcej ode mnie? Gratuluję. W sensie to nie, w sumie to nie jest osiągnięcie wiedzieć więcej ode mnie. Ale jakbym chciał powiedzieć, że zadzwonię do...
0: Zadzwonię...
1: Nie, do filozo...
0: Aha, zadzwonię do filozofów.
1: Dobra, to dzwonimy do filozofów.

Uwaga! Doszło do zakłóceń na osi czas i realizatora audycji Ławka. W wyniku anomalii audycja Ławka trafiła na antenę po festiwalu Audio River. Przywracam właściwy dźwięk z tygodniowym opóźnieniem na paśmie radiowym. Jesteśmy tydzień po festiwalu Audio River.

0: Brzmi jak dobra zabawa, co nie?
1: Tak, i to dobra.
0: Ale jest zwątpienie w twoim głosie.
1: Właśnie nie, bo nie było zwątpienia, bo chciałem zaznaczyć, że tak, dobra zabawa, ale też chciałem powiedzieć, że taka bezpieczna, szczęśliwa, zdrowa, że...
0: Zdrowa zabawa.
1: Tak, że zdrowo się bawią chłopaki i dziewczyny.
0: Tak, i wszystkie osoby uczestniczące w tym festiwalu.
1: Osoby uczestnicze.
0: Tak. Pozdrowienia dla wszystkich osób.
1: Tak, w ogóle to jest taka śmieszna sytuacja, że to jest dźwięk z przeszłości, która dla państwa jest przeszłością, a to, co my teraz mówimy, jest jeszcze bardziej przeszłością.
0: To jest czas za przeszły.
1: Za przeszły, tak. Mhm. W ogóle wiesz, że czas za przeszły to jest coś bardzo, bardzo unikatowego dla języka polskiego?
0: Chyba tak.
1: Tak. I jeszcze to, że dokonane, niedokonane. Mhm. Nostalgia jest dokonana. To jest bardzo ciekawe.
0: No bo... A istnieje nostalgia niedokonana?
1: Ja się nie spotkałem, ale masz pomysł?
0: Ja mam pomysł.
1: Dobra.
0: Pomysł. Miałeś kiedyś takie poczucie, że chciałbyś albo tęsknisz za latami 90., w których w ogóle nigdy nie żyłeś?
1: Chciałbym powiedzieć tak pod content, ale nie miałem tak nigdy.
0: Okej. Ja tak czasami miałem, że na przykład jak oglądałem jakieś nagrania z VHS-ów moich rodziców, to byłem jak wow, ale tęsknię za tym, mimo że nigdy tego nie przeżyłem. Może to jest nostalgia niedokonana.
1: Wiesz co, coś w tym jest, ale jak ja widziałem nagrania moich rodziców, gdy byli na tym świecie, gdy jeszcze mnie nie było, to miałem poczucie utraty, że nie poznałem tej wersji rodziców.
0: Okej, rozumiem to. No, ale zdarza się.
1: No tak, no czasami, słuchajcie, nie jesteście jedyni, jeśli wasi rodzice żyli przed tym, jak się urodziliście, jakby to jest... normalne.
0: Tak.
1: I zapraszamy też na terapię, na pewno są o tym terapię, bo zdajemy sobie sprawę, że to dziwna sytuacja.
0: A co byś, gdybyś, bo tak mówisz o tym, ja się zastanawiam, co byś chciał ze swoimi rodzicami zrobić właśnie w tych latach, kiedy oni byli młodzi, ciebie nie było na świecie, masz jakąś taką aktywność albo temat, który chciałbyś poruszyć, czy w ogóle nie zastanawiałeś się nad tym?
1: Tak, no szybko odpowiadając, to na pewno bym chciał dowiedzieć się, jakim kolegą był mój tata. I chciałbym się dowiedzieć...
0: Czy siedziałby z nami na ławce?
1: Właśnie, mój tata studiował na Polibudzie i jak mi opowiada o studiach, to albo grał w brydża, albo grał w szachy.
0: Ale to mój dziadek identycznie. Też wtedy to nie była Politechnika, ale też opowiadał mi, bo to były takie lata 60., nawet 50., to brydż, szachy były grane.
1: Totalnie, ale jeszcze wiesz co, jeszcze bardzo bym chciał...
0: A potrafisz grać w brydża?
1: Nigdy nie grałem. A mój ojciec organizuje co miesiąc wieczorki brydżowe.
0: A myślisz, że zorganizowałby dla nas samouczek? Albo uczek?
1: Bo samo uczek, byłoby... bo samo to bez niego byłoby.
0: No właśnie, to uczek
1: zorganizowałby? Ale mogę powiedzieć mojemu tacie, że będziemy się uczyć bez ciebie. Ale no na pewno myślę, żeby się zgodził. Myślę, żeby nas też zaprosił na wieczór brydżowy. Mhm. On zdobył ostatnio Mistrzostwo Wielkopolski nawet chyba. Bo wow. Przyniósł puchar do domu. Wow. Więc jest całkiem dobry. Ale wiesz co? Mój tata nigdy nie widział we mnie potencjału brydżowo-szachowego, bo mój brat już ze mną wygrywał w szachy, a w brydża się nigdy nie nauczyłem zasad. Jak miałem z 8 lat, mam 5. Więc no...
0: Ale no, wiesz, może jesteś nieoszlifowanym diamentem.
1: No to polega na tym, że widzisz potencjał, co nie? Nieoszlifowany diament, a tam nie było tego potencjału.
0: Słuchaj, to jest debata jak Ronaldo Messi, tak? Jeden,
1: no Messi jest lepszy.
0: Jeden kosmita, a drugi po prostu wypracował.
1: Nie, jeden kosmita, a drugi kosmiczny produkt marketingowy, prawda?
0: Wow.
1: Tylko Messi. Ja, ty jesteś Ronaldo, co nie? Prawda? Przyznaj się.
0: Tak. Ja patrzę na to w takiej kategorii, że nie znam drugiej osoby, która byłaby w stanie włożyć taki wysiłek w pracę. A
1: Robert
0: do Messiego,
1: Lewandowski.
0: A do Messiego...
1: Znasz Cristiano Ronaldo, to chciałeś powiedzieć. Chciałeś się pochwalić wszystkim, że znasz Cristiano Ronaldo.
0: Ostatnio imprezowaliśmy. Siedzieliśmy na ławce, ale nie na tej ławce, co z tobą ogólnie.
1: Ale bardzo dobrze, po pierwsze, bo zauważyłem, że Cristiano siedzi na ławce i powinien siedzieć więcej na tej ławce. Bo z jego stylem gry, no to...
0: To prawda.
1: Tam jego miejsce.
0: Ja się zgadzam, ale szczerze, głęboko w sercu liczyłem, że uda im się to wygrać. To byłoby ładne zwieńczenie kariery, ale oglądałeś ten mecz z Hiszpanią?
1: Tak, oglądałem.
0: Masakra, co?
1: No stary, oglądałem robiąc rzeczy na praktyki studenckie, więc jednym okiem, ale nie miałem takiego czegoś, że ten mecz mnie zachwycił.
0: Ja myślę, że nawet Kamil Grosicki by sobie lepiej poradził.
1: Turbo Grosik, stary, to nie nawet, tylko podstawa.
0: Peweks.
1: Ja myślę, że jakby nasz łysy reprezentant z Euro, Pazdan.
0: O.
1: Jakby Pazdan tam wszedł, stary, to byłoby coś pięknego. Mm-hmm.
0: Grzegorz Rasiak. Grzegorz? Chyba tak, nie pamiętam. Był taki piłkarz, napastnik, legendarny. Kojarzysz?
1: Nie.
0: A,
1: nie kojarzę, ale ja się piłką nie interesuję, wiesz?
0: Ale już... mundial oglądasz, tak?
1: Tak, bo trzeba. O.
0: Jak trzeba, jak tam Polski nie ma?
1: No,
0: kto ci każe? Pod czyją agenturą jesteś podpisany?
1: Nie powiem, ale...
0: Pozostańmy przy tym po prostu w ciszy.
1: Kurde, wziąłeś mi pod włos, szczerze mówiąc, teraz się czuję taki... Szajse! czuję się zdemaskowany.
0: Widzisz. O.
1: Chociaż nie, bo teraz... Szajse... No właśnie. Niezależnie jakiego języka bym użył, takiego popularnego, co każdy zrozumie, to bym został teraz skojarzony z jakąś partią polityczną. To niestety jest przykre, że Niemcy to Tusk, Konfederacja to Rosja.
0: A dla kogo byłby język szwedzki?
1: Szwedzki? No Zandberga. To jest... kto inny?
0: To prawda, to prawda. Zaskoczyłeś mnie tym, nie pomyślałem o tym.
1: A, bo jestem taki zaskakujący. Wiesz co?
0: Powiedz mi.
1: Zastanawiam się, który utwór puścić.
0: Dobra, a mogę ci powiedzieć, który. Tylko podaj
1: to ja cyferki. Je opiszę
0: o,
1: je.
0: Dobra.
1: Pierwszy utwór jest takim futurystycznym disco szczęściem, ale bardzo szybkim.
0: Disco szczęściem.
1: Disco szczęściem, ale z groove'em fajnym, co okay. Mam wrażenie, że dla szczęścia nie jest takie oczywiste, że jest groove.
0: Mhm.
1: Następny to jest taki ciemny, bardzo eksperymentalny, trochę industrialny, a jednak transowy utwór. A ostatnie to jest klasyka lat 90. drum and bassu, ale ten utwór ma niesamowite to w sobie, że on się rozwija przez cały czas trwania, że każdy moment, co 10 sekund czy tam co akt, jest zupełnie inne brzmienie.
0: Chyba ten ostatni mnie najbardziej zafascynował. Może to jakaś reguła świeżości, że usłyszałem go na ostatnim miejscu, ale lubię rzeczy, które się rozwijają.
1: Zapraszam do przesłuchania utworu Demons Damn Part 2 od Bookem.

0: To był utwór Demon's Team Part 2 od LTJ Bookem. Utwór trwał 3 minuty 46 sekund. Mm-hmm. Klasyka lat 90. I mam dla ciebie hot take'a, bo utwór z przyszłości, my gadamy z... utwór z przeszłości, my gadamy z przeszłości.
1: Tak.
0: Dzwoniliśmy dzisiaj do przyszłości, więc czasowo. I mój hot take jest taki, że kiedyś wszystkie rozgłośnie studenckie zostaną i będą istnieć, a wszystkie komercyjne zostaną wygryzone przez AI, bo my to robimy za darmo, a te komercyjne będą zastąpione przez AI. Trzeba im płacić.
1: Co o tym myślisz? No właśnie pytanie, czy będzie trzeba kiedyś płacić AI? Wyobrażasz to sobie?
0: Już się płaci. No AI, no ale pośrednikowi.
1: Tak pośrednikowi, ale modelowi. Płacisz pośrednikowi, model przychodzi, słuchaj, nie chce mi się już odpowiadać na twoje pytania, dawaj 200.
0: A ciekawe, czy można byłoby wtedy płacić w barterze?
1: AI-owi?
0: Tak.
1: A w jaki sposób mogłoby to wyglądać?
0: Nie wiem, stary. Nie wiem, jak wyglądają te ręce i oczy, ale na pewno myślę, żeby się dało coś uzgodnić. Kurde, AI też człowiek. Myślę, że się da dogadać wszystko.
1: Sztuczny, ale człowiek.
0: Mhm. Mam takie poczucie, że kojarzysz tą kontrowersję z tym, że Dawid Podsiadło wygenerował słonia na teledysku i dostał za to olbrzymi hejt, bo było AI użyte w teledysku?
1: Widziałem.
0: To szczerze, ja myślę, że on na to nie wpadł. Ja myślę, że to wyglądało tak. Zosia Kulesza z audycji Gorączka powiedziała mu, no weź wygeneruj słonia.
1: I wygenerował?
0: Tak, i myślę, że to był jej pomysł.
1: A podoba ci się ten słoń?
0: Ja jestem fanem tego teledysku.
1: Wiem, to było pytanie podpuszczające. Widziałem twojego lajka, a w zasadzie komentarz pod krytyką tego teledysku. Napisałeś, uwaga, cytuję, a mi się podobało.
0: Tak.
1: I właśnie też chciałem się ciebie zapytać.
0: A przepraszam, że przerwę.
1: Proszę.
0: Reels był naszej koleżanki radiowej Karoliny.
1: Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy, zapraszamy na Instagram Radia Fera i oczywiście do słuchania audycji Gorączka Zosi Kuleszy i do Karoliny na jej Instagram. Niestety nie powiem, jak się nazywa jej Instagram. Już mówię. Możesz zająć naszych widzów czymś.
1: Ogólnie Franek jest bardzo dużym sprzymierzeńcem AI, szczególnie słoniów.
0: Sporym, ale nie dużym.
1: Okej, okay, sporym. Niemniej...
0: Już znam.
1: Proszę.
0: Instagram Karolina Ziembiańska. Zapraszamy.
1: Ja się chciałem zapytać, czy właśnie dla ciebie to jest spoko, te teledyski AI-owe, bo ja mam wrażenie, że one mimo wszystko mają taką swoją kreskę, łatkę. Patrzysz na to, jesteś jak z automatu, już wiesz o tym, że to jest wygenerowane. Wiadomo, że ktoś to musiał wygenerować, więc teoretycznie też człowiek za tym pracuje. Okej. Okay. Można odbić to, ale czy mimo wszystko nie wydaje ci się to takie tanie trochę?
0: Dobrze, to zanim tak się wypowiem na ten temat, to powiem tak. Po pierwsze, to bym swoją odpowiedź zawężam do generatywnego AI. Bo AI już tak naprawdę ma bardzo dużo lat pod względem tworzenia napisów pod filmach, jakimiś color gradingami i tak dalej. Przy mix masteringu też AI zawsze było używane, uczenie maszynowe i takie rzeczy. A takie stricte kontrowersyjne, czyli generatywne AI, że tworzymy obraz, to mi to specjalnie nie przeszkadza. Tym bardziej, że sam sobie tego używałem i wiem, jak on to daje wolność i też wiem, że to jest trudniejsze niż ludziom się wydaje i trzeba włożyć o wiele więcej pracy niż ludziom się wydaje, więc ja mam takie, że to jest totalnie nowy dział tworzenia, który trzeba okiełznać i ja naprawdę już spędziłem na tym całkiem sporo czasu w domu i nie publikując treści AI, które tworzyłem i to jest po prostu bardzo trudne.
1: A jak myślisz, jak to się będzie rozwijało? Będzie tego coraz więcej? Czy może dojdziemy do momentu, w którym te treści AI-owe będą tak niesamowite, że po prostu ludzka ręka odpadnie albo będzie niekonkurencyjna?
0: Ale że po prostu, nazwijmy to, prompt inżynierzy tworzący filmy wygryzą ludzi, którzy trzymają kamery. To masz na myśli, tak?
1: Na przykład graficy, w sensie AI generujące grafiki, rysunki,
0: O grafikach nie powiem, ale o muzykach wątpię, bo emocje nie wierzę, że aż tak. A jeśli chodzi o filmy, to mam wrażenie, że nie wygryzą, ponieważ ja to traktuję trochę jak CGI, że jak powstało CGI, to ludzie nie stracili pracy, tylko zaczęli tworzyć bardziej zjawiskowe rzeczy, które miały jeszcze więcej efektów i myślę, że AI sprawi, że będzie jeszcze więcej efektów i te bitwy... Myślę, że powstanie AI-owa wersja Władcy Pierścieni, Gwiezdnych Wojen, że zawsze jak była taka rewolucja technologiczna, to powstawały takie dzieła pokazujące tę rewolucję i używające jej i to ludzi szokowało. I myślę, że niedługo powstanie taki awatar AI. Czyli jak CGI zostało użyte niesamowicie dobrze w awatarze, to myślę, że powstanie odpowiednik AI awatara. Ale myślę, że na pewno zmieni się.
1: Zgadzam się z tobą. I see your point. Ale też chcę ci powiedzieć, że...
0: Nie mów.
1: Że na to pytanie, na tą rozterkę wypowiedział się, a w zasadzie wyrapował to, taki Oscar z zespołu Problem, który trochę przewidywał to, co będzie się działo w 2040 roku i zaprosimy chyba naszych kolegów i koleżanki z ławki do przesłuchania tego numeru.
0: Kurde, możemy zaprosić.
1: To zaprośmy. Przed wami Problem 2040.
2: Ostatni pasażerowie lotu LO-217 do Los Angeles proszeni są o pilne zgłoszenie się do wyjścia numer 9.
3: Wywołaj Oscar.
4: Halo.
3: No siemasz, co z tobą?
4: Lecę, nie wiesz, co się dzieje na...

8 minut po godzinie 20, a to znak, że rozpoczynamy kolejne wydanie Cieni Silosu. Ja jestem Alicja Miszczak i będę z wami przez najbliższą godzinę do 21. A dzisiaj takie koncertowe wydanie. Czyli co będzie się działo w tym okresie letnio-jesiennym, chciałam powiedzieć. Ale na początku o tym, co się zadziało i jeszcze się dzieje, bo cały czas trwa festiwal Castle Party. Ale nastąpiły pewne zmiany, bo mówiłam w zeszłym tygodniu, że wystąpi Vination, ale gruchnęła taka smutna informacja, że z powodu operacji, którą przeszedł lider i wokalista tej formacji, Roland Harris, niestety odwołali wszystkie swoje koncerty, łącznie z tym w Bolkowie, ale za to na zastępstwie pojawiła się inna kultowa formacja prosto ze Szwecji, Covenant, z wokalistą Eskilem Simonsonem na czele. No to z racji tego posłuchajmy Ritual Noise.

Convenant Ritual Noise. To z tytułowego albumu, który obchodzi w tym roku swoje 20-lecie, bo tak, premierę ten album miał dokładnie w 2006 roku. Takie brzmienia podczas końca drugiego dnia festiwalu Castel Party. A Ronanowi z VNV Nation, cóż, życzymy najszybszego powrotu do zdrowia, aby jak najszybciej wrócił z zespołem do koncertowania. To tyle, jeżeli chodzi o Castel Party, a my przechodzimy do koncertów, które przed nami. I no cóż, pora na kolejny festiwal. W drugi weekend sierpnia odbywa się o festiwal i w jego ramach, a dokładnie w sobotę, 8 sierpnia zagra zespół, który, no myślę, nie trzeba przedstawiać miłośnikom przemysłowych dźwięków. Mowa tu o Ersturzenten Neubauten, który zagra właśnie 8 sierpnia w katowickiej scenie leśnej.

Einstur sind neue Bauten, neue Utwór Garden. Tros albumu And the Noise z 1996 roku, czyli sprzed równych 30 lat. Taka dzisiaj rocznicowa ta playlista. A jeżeli chcecie zobaczyć Blixa Bargalda z zespołem na żywo, to bilety na festiwal jeszcze są dostępne. A my kończymy tematy letnie, bo przechodzimy do tego, co będzie się działo tej jesieni. I tutaj taki zespół, który bardzo często koncertuje w Polsce, ale jeżeli w tym roku przegapiliście ich koncert w poznańskiej Tamie czy w Zduńskiej Woli, to jest dobra wiadomość, bo już 19 września we wrocławskim Starym Klasztorze wystąpi Klanok Zajmox. A jeżeli chodzi jeszcze o Wrocław, to 22 października tym razem w centrum koncertowym A2 pojawi się sama legenda gotyckiego brzmienia, czyli Sisters of Mercy. Więc żeby nastroić na te gotyckie klimaty wrocławskie tej jesieni, przygotowałam dwa kawałki. Było rocznicowo, teraz będzie imiennie. Klan Oxymos Emily i Sisters of Mercy Alice.

Emily Klein Oxymox i Alice, Sisters of Mercy. Taka gotycka, holendersko-angielska pareczka, jakby to Szymon Dopierała powiedział. Pozdrawiam cię, Szymonie, bo wiem, że słuchasz. A co do koncertów, no to pod koniec października obchodzący swoje dwudziestolecie swojej działalności turecki duet She Passed Away zagra 4 koncerty w Polsce. A 30 października odwiedzą poznański klub Dwa Progi, a oprócz tego na ich liście jest Gdańsk, Warszawa i Kraków. No cóż, świat się zatrzymał, o. Czyli po turecku durdudunia. To teraz posłuchajmy.

Durdudunja. Chyba już dobrze wypowiedziałam. I She Passed Away. To za nami. Ale jeżeli chodzi o październik, to jeszcze nie koniec, bo kolejny festiwal odbywający się w dniach 23-27 października to łódzki Sound Edit. No i w skrócie, powiem to mniej więcej, jak piszą organizatorzy tego festiwalu. Jedyny na świecie festiwal, który dociera, docenia trud i kreatywność ludzi stojących za finalnym brzmieniem piosenek, których słuchamy, producentów muzycznych, realizatorów i inżynierów dźwięku. Tutaj dodam, że oprócz warsztatów, spotkań i paneli dyskusyjnych, wiadomo, będą także koncerty. I to jeszcze jakie? Bo w sobotę, jednego dnia, 24 października, na scenie pojawią się Wolfgang Fuhr, postpunkowy The Wolfgang Press, którego w zeszłym tygodniu słyszeliśmy nowość, no i oczywiście Mark Almond. I to wszystko jednego dnia. Ale dla tych, co nie będą mogli w tego dnia wybrać się do Łodzi, to mam też dobrą wiadomość, bo w poznańskiej Tamie tego samego dnia swój koncert będzie miał brytyjski projekt Juno Reactor. To posłuchajmy sobie tutaj Marka Almonta na featuringu z Brońskim beat I Feel Love i Tetsujin Juno Reactor z Danem Davisem.

I Feel Love. Tutaj cover Donny Summer, Mark Almond i Broński Beat, no i Ted Sujin, Juno Reactor. I oboje ci panowie wystąpią 24 października, tylko że Mark Almond w Łodzi, a Juno Reactor wystąpi z zespołem w Poznaniu. My kończymy to, co się będzie działo w październiku i przechodzimy do listopada, bo tutaj miesiąc otwiera nam kolejny festiwal i do tego rocznicowy, bo 25. Wrocław Industrial Festival i już w dniach 5 i 8 listopada stolica Dolnego Śląska będzie miejscem, gdzie zawładnie EBM, Harsh Noise, Postpunk, Dark Ambient i wszystko, co zawiera sobie chociaż jeden pierwiastek industrialu. No i oczywiście pojawi się wiele artystów. No a wśród nich legendarny brytyjsko-holenderski zespół The Legendary Pink Dots, który notabene powstał już 46 lat temu, bo w 1980 roku jest aktywny po dziś dzień, a dyskografia jego obejmuje około 80 albumów, tych studyjnych i koncertowych. No to jest godne podziwu. I z racji tego, że zaczęliśmy utworami sprzed 20 lat, to teraz piosenka z albumu, który w tym roku skończy 10 lat. Mowa tutaj o albumie Pages of Aquarius i utwór otwierający ten album, Mirror, Mirror.

Dele czytały Pink Dots i Mirror Mirror. To utwór o tegorocznego headlinera 25. Wrocław Industrial Festival. Mam nadzieję, że spotkamy się na miejscu. Czas na ostatni koncert i ostatni utwór w tym wydaniu Cieni Silosu, a zakończymy sobie na krakowskim koncercie, który odbędzie się 16 listopada i wystąpią dwa zespoły, mianowicie amerykański zespół Health oraz francuski producent i DJ Camper Ten Brat, który był gwiazdą zeszłorocznego Castle Party. Jeżeli nie zdążyliście, nie udało wam się być w zeszłym roku, a chcielibyście tego pana w akcji zobaczyć, to jest jak najbardziej okazja. I zakończymy sobie jego utworem, tutaj z udziałem formacji Revnor, Alchemist. A to będzie koniec naszej dzisiejszej audycji. Dziękuję wam bardzo za uwagę. I jeszcze mała autopromocja, ponieważ jutro kaseciak. Poprowadzę go razem z Mikołajem Plucińskim i potem będą alternatywne brambory, które też w zastępstwie za Krzysztofa Kuźmicza poprowadzę. I będzie, powiem tyle, bardzo japońsko. To tyle, jeżeli chodzi o dziś. Zostawiam was, Alchemist. Słyszymy się za tydzień. Trzymajcie się, cześć.

0: brzmienie silosu. Przemysłowe brzmienie na 98,6. W każdą sobotę o 20.
1: Radio Afera 98,6 MHz.
2: Normalnie o tej porze.
3: W każdą sobotę od 21:00 najlepsza alternatywa.

0: jak odnaleźć komfort w dyskomforcie, niekomfortowe podróże w każdą niedzielę o 13.
1: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.
2: Radio Afera 98,6 MHz.

0: one more time.
1: Bring that beat back. Bring